Siada psycha, zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
5: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
6: I po reklamie.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Eska i Ława News. To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
2: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio Eska i Ława oraz Joanna i Rafał Kocięda. Czy można Państwa nazwać parą odkrywców?
3: Poszukiwaczy i odkrywców. Jak najbardziej tak.
2: I zapalonych historyków, regionalistów też.
3: Jeżeli chodzi o mnie, to na pewno tak. To zresztą może nie wszyscy słuchacze, ale bardzo sporo osób w Iławie zna mnie właśnie z tej strony, jako pasjonata regionalistę. Natomiast moja żona Asia, no tak, z historią się za bardzo nie interesuje, poza właśnie poszukiwaniem tej historii, może tak, w ten sposób.
2: Czyli wprost lubicie razem po lasach chodzić i polach.
3: Pewnie.
2: A to zacznijmy od pana Rafała.
3: Pasja i interesowanie się historią regionu, a konkretnie Iławy, bo tu Iława mi najbardziej jest bliska i leży na sercu, to nie tylko poszukiwania przy pomocy wykrywacza metali, czy w cudzysłowie nadzór wszelkiego rodzaju wykopów w celu pozyskania pamiątek, czy penetrowania archiwum, ale także później dzielenia się tym, co uda mi się znaleźć. Oczywiście zabytkami dzielę się, konserwatorem zabytków, ale pewnie o tym za chwilę będziemy rozmawiać. A informacjami, które pozyskuję na temat Iławy, no to wtedy już różnego rodzaju publikacje. Mam szereg, nie liczyłem, ale kilkadziesiąt artykułów prasowych w prasie lokalnej o naszej ukochanej Iławie, ale też w prasie ogólnokrajowej, bo pisałem o naszych znaleziskach. No i dwie publikacje książkowe. 2012 rok, Iława wczoraj i dziś, album, w którym zaprezentowałem bodajże 109 przedwojennych pocztówek z widokami Iławy i również 109 zdjęć ukazujących, co dokładnie w tym miejscu dzisiaj się znajduje. Mówię, dzisiaj mam na myśli 2011 rok, bo tutaj już bardzo wiele się zmieniło, chociażby most między Małym Dużym Jeziorakiem, restauracja, która przylega też do tego mostu. Jeżeli Państwo macie ten album, to zauważycie na tych stronach właśnie, że most jeszcze jest stary, przedwojenny z 1905 roku, a port 110, restauracja właśnie jest w trakcie budowy. To jest 109 zdjęć dzisiejszej Iławy, no to jest na rok 2011. Album cieszył się bardzo dużą popularnością. Miałem wiele pytań, zresztą do dzisiaj mam zapytania, czy jest jeszcze dostępny. Niestety nie, tylko pozostaje wtórny rynek.
2: A biblioteka?
3: Ma na pewno dwa egzemplarze. Jeden podarowałem zaraz w momencie wydania albumu i drugi zakupili. No i kolejna publikacja to już rok 2022, o ile się nie mylę. To razem z moim przyjacielem Stasiem Baruchowskim jako współautorem wydaliśmy album Pamiątki dawnej Iławy. No i ta publikacja to zbiór zdjęć oryginalnych przedmiotów związanych z przedwojenną Iławą, gdzie taki głównym rdzeniem tego albumu, tych przedmiotów jest przepiękna kolekcja porcelany, takiej pamiątkowej dla turystów, na której znajdują się widoki z przedwojennej Iławy. Tej porcelany zaprezentowaliśmy tam bodajże 55 sztuk. Ten pierwszy mój album Iława wczoraj i dziś miał na celu przybliżenie tej Iławy przedwojennej i obecnej czytelnikowi, bo miałem wiele takich pytań od ludzi. Słuchaj, no ta pocztówka, a co tam dzisiaj jest? No to był ten album, był taką odpowiedzią właśnie dla tych dociekliwych, że to sobie zobacz, masz album. Natomiast ze Stasiem ten album, który wydaliśmy, Pamiątki dawnej Iławy, był w tym nurcie rozmów związanych z powstaniem muzeum w Iławie. Biorąc udział w różnego rodzaju spotkaniach oficjalnych, bo też byłem zapraszany, ale też takich nieformalnych, wśród przyjaciół, kolegów, znajomych, czy też ludzi obcych zupełnie, czy tam w jakich okolicznościach miałem przyjemność rozmawiać. No, muzeum tak, ale co tam pokazywać? To muzeum, jakaś będzie kura wypchana, pralka frania. Tak. Ja mówię, nie, słuchajcie, naprawdę jest co pokazać. Naprawdę jest co pokazać, bo troszeczkę tych pamiątek mamy i to takich ciekawych pamiątek. I właśnie ten album Pamiątki dawnej Iławy był taką próbą prezentacji tego, co mogłoby się w tym muzeum znajdować, jeżeli chodzi właśnie o tą Iławę przedwojenną, no bo zabytki to jest już temat oddzielny. I oczywiście okres PRL-u, bo zawsze podkreślam, że mnie pasjonuje historia Iławy do 1945 roku. Te czasy już po 1945, czyli już w administracji polskiej, kiedy się miasto znalazło, to zostawiam już młodszym następcom, żeby mieli też co badać. I tych przedmiotów właśnie z tej przedwojennej Iławy naprawdę różnych i bardzo ciekawych jest.
2: Czyli każda twoja książka jest to odpowiedź na jakieś takie potrzeby, jakieś głosy społeczeństwa i tak policzyłam, że 11 lat minęło między pierwszą a drugą, czyli co, kolejna po kolejnych 11 latach?
3: Już prawie jestem na starcie z kolejną książką. Robię jeszcze ostatnie tłumaczenia z języka niemieckiego, bo przybywa tych informacji. Kończę tłumaczenia i zaczynam pisać trzecią moją pozycję, książkę, i to będzie już taka książka, że te, jak nie wiem, jak to ją określić, taka pisana, już nie album, tylko już taka klasyczna książka, w której zawrę wszystkie informacje, które w ćwierćwieczu, bo od 2000 roku pasjonuję się historią Ławy, udało mi się zebrać. Bardzo fajne, ciekawe informacje, w większości dotąd nigdzie nie publikowane. Głównie będę się koncentrował na ludziach. Na ludziach, tak, bo miasto tworzą ludzie. Miasta nie tworzą budynki, zabytki.
2: Filiżanki,
3: tak, czy maszyny rolnicze, bo też takie mamy w kolekcji z Iławskiej Fabryki Maszyn. To ludzie nadają charakter miastu, to ludzie to miasto tworzą, ludzie kreują wydarzenia, nie tylko wydarzenia dobre, że tak powiem, ale też te negatywne, bo jeżeli chodzi o wydarzenia sprzed wojny Iławy, to jest cała masa wydarzeń a społecznych, kryminalnych, afer, w którą są zamieszani nie tylko ludzie z niższych warstw społecznych, ale także urzędnicy, biznesmeni, ówczesni ławscy. Taki przykład podam, jeżeli chodzi o wydarzenia związane z Jeziorakiem. Wiadomo, Jeziorak jest takim, no, główną częścią miasta, można powiedzieć, i bardzo dużo się działo rzeczy nad Jeziorakiem przez cały rok. Był nawet, no dzisiaj też jest policja wodna, wówczas też taka jednostka była powołana i na przykład jednym z zadań tej jednostki było w czasie zimy wytyczanie szlaków na lodzie poprzez wbijanie gałązek świerkowych. I na tym to były szlaki komunikacyjne, gdzie ludzie sobie skracali drogę, wchodząc na lód, a istniało ryzyko, że na tej ścieżce wędkarz przerębel wybije i ktoś w niego wpadnie. Więc zadaniem tej policji wodnej było wytyczanie szlaków komunikacyjnych poprzez właśnie wbijanie gałązek świerkowych, żeby zasp wystawał, jak śniego napada, i żeby ludzie wiedzieli, którędy się poruszać, a inni ludzie, żeby wiedzieli, z czego na tej ścieżce nie wolno robić, na przykład przerębie wybijać. Kłusownictwo bardzo dobrze się miało. Dzisiaj też ludzie kłusują, ale ja nie słyszałem w moim życiu, żeby na przykład doszło do strzelaniny pomiędzy kłusownikami a policją, czy strażnikami. A w Iławie przed wojną działały gangi rodzinne, które zajmowały się tylko i wyłącznie kłusownictwem, nielegalnym połowem ryb. To do tego stopnia, że mam informację, że zamknięci w więzieniach członkowie tych gangów nie musieli się martwić o rodziny, bo pozostałe osoby na wolności opiekowały się żonami, dziećmi i tak dalej. Więc tego typu informacje, mógłbym dużo przykładów.
2: Ale kiedy ta książka? Mogę zapytać w ogóle o to?
3: Tak, no książka, tak jak powiedziałem, to będzie zbiór wszystkich informacji, które posiadam.
2: Czyli to potrwa?
3: No myślę, że tak około 3 lat może. Bo no, co należy podkreślić, że wszystko to, co robię, jeżeli chodzi o zapasjonowanie się tą historią i czy poszukiwania, czy tworzenie publikacji, wszystko to jest robione hobbystycznie w czasie wolnym od obowiązków rodzinnych, zawodowych. Jest coś takiego jak wena, raz się chce, raz się nie chce, więc daję sobie 3 lata na to, ale pewnie będzie podobnie jak było z makietą, że jak zobaczyłem już solidny kawał tej makiety zrobionych i to jeszcze, Asia poświadczy, jak w kuchni rozkładałem te domki, jeszcze takie gołe, bez wszystkich tej biżuterii, rynien, szyldów i tak dalej, i oczami wyobraźni już widziałem, że to będzie fajne. No i wtedy był ten power, żeby przyspieszać tą budowę. I rzeczywiście był taki, przyszedł ostatnie 2 lata budowy makiety, to był taki, no, całe przełożenie poszło na makietę i bardzo dużo czasu spędzałem wtedy. Więc z książką podejrzewam będzie tak samo. Jak już zobaczę to światełko w tunelu, to przełożenie pójdzie na książkę, to do 3 lat myślę, że się z tym owinę. Więc jakbyśmy wylądowali w 2028, to będzie 6, a od pierwszej...
2: To się nie zgadza.
3: 16, no nie zgadza się.
2: Nie zgadza się. No, matematyka. Od pierwszej, ale od drugiej też się nie zgadza, żeby było 11. Ale to dobrze, to dobrze. Mówimy oczywiście o makiecie rynku Starego Miasta w Iławie autorstwa Rafała Kociendy. Ile już lat ma ta makieta? Kiedy zakończyłeś wykonywanie jej? Ile to już czasu?
3: W 2023 premiera była, w styczniu.
2: I słuchacze Radia SK Iława na pewno pamiętają, bo też gościłeś na antenie, opowiadałeś o tym, jak się to tworzyło. Ja chciałam zapytać Asiu, jak wy mieszkacie teraz bez elementów tej makiety u siebie w domu?
4: No, cały czas siedzi i klei. Jak nie makiet, to statki.
2: Więc cały czas...
4: Titanica sobie kupił teraz.
2: Nie może wytrzymać bez miniaturyzacji.
1: SK Iława.
2: Porozmawiamy o makiecie może za chwilę i o tym spróbujemy wyciągnąć z Rafała to, czy ma jakieś plany makietowe, kolejne, ale mieliśmy właściwie porozmawiać o poszukiwaniach i tych odkryciach najnowszych waszych.
4: Normalna niedziela, wspólny spędzony czas, no i jedziemy do lasu, tak jak zawsze, z wykrywaczami. Wybrałam miejsce ja tym razem, okolica jest Radomna. No i pojechaliśmy do lasu, zaczęliśmy poszukiwania. No wiadomo, każdy rozszerzy się w swoją stronę, bo przeważnie tak jest, że Rafał idzie w swoją stronę, ja w swoją, nie chodzimy razem, bo on ma swoje wizje, ja mam swoje wizje. No i sygnał

0: okoła wszystko, no i wyciągnęliśmy miecz. Szkoda tylko, że jest w kawałkach, a nie jest cały. No i w ten sam dzień, no bo takie są procedury, bo działamy na podstawie pozwoleń od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i przy współpracy też Lasów Państwowych, no bo od nich musimy mieć pozwolenie na poszukiwania. Rafał napisał maila, czyli zgłosił zabytek. No i na drugi dzień już była informacja zwrotna, kiedy po to przyjadą, że tak powiem. I tak się wszystko potoczyło szybko, że tak powiem.
1: Eska i ława.
2: Zabrano ten miecz i czy wy wiecie jako znalazcy, odkrywcy, gdzie ten miecz jest, gdzie ten zabytek się znalazł?
0: Tak, zabytek trafił do muzeum w Ostródzie, no i tam będzie poddany konserwacji. No i mamy nadzieję, że będzie na wystawie, stałej wystawie i będzie można go oglądać.
2: I będzie podpisane odkrycie Joanny Kociendy?
0: Raczej tak. Myślę, że tak, bo większość znalezisk, które przekazujemy do muzeum w Ostródzie, mają takie podpisy.
2: A to jest twoje pierwsze znalezisko?
0: Takiej rangi tak, bo to jednak znaleźć miecz to jest naprawdę, że tak powiem, wyczyn.
2: Ale nie wiedziałaś, gdzie szukać, to zupełny przypadek?
0: Przypadek. Przypadek, no mówię, już nieraz byliśmy tam w okolicach tego miejsca, chodziliśmy, nic się tam innego takiego ciekawego nie znalazło, żeby to zgłosić jako zabytek. No a tutaj tak wyszło, jak wyszło. Prawdopodobnie mógł on być w wodzie, bo to było na skraju tak jakby bagienka. I w dawniejszych czasach mógł być w wodzie i dlatego nikt na niego wcześniej nie trafił, nie? Teraz woda tak jakby zeszła, no i ja na niego nadreptałam, że tak powiem.
2: A czy wy wiecie w ogóle, co to jest konkretniej? Z jakich czasów?
0: Znaczy z tego, co archeolog Łukasz Szczepański nam przekazał, miecz może być XIII-XIV wiek i jeszcze dokładnie on sam nie wie, dopiero będzie to stwierdzone po badaniach.
2: Czyli to są takie normalne procedury, że się sprawdza, co to tak naprawdę ktoś znalazł, tak? I dopiero wtedy konserwacja, czy tam, nie wiem, renowacja pewnie, poprawcie mnie, jeśli się mylę, i dopiero wystawienie.
0: Konserwacja, tak.
2: Jakie miałaś wrażenia? Jak się czułaś, jak znalazłaś? Bo że Rafał był zaskoczony, to już wiemy. Posłać babę do lasu, tak?
0: Tak. Tak było. No, radość, no bo wiadomo, że znalezisko na skalę, że tak powiem, polską, nie wiem, czy może nie więcej. Rzadko się znajduje przecież miecze, bo to w dawnych czasach była
3: droga rzecz,
0: tak. Nie gubiono takich rzeczy. Podczas walki, jeżeli ktoś tam stracił życie, a miecz zostawał, no to one były zbierane i zabierane ze sobą. No, nie zostawiali, bo to była drogocenna rzecz. No tutaj mogło tak być właśnie, że to było bagienko i po prostu oni nie widzieli, jak ten miecz wpadł do wody i nie widzieli, zostawili i no i tak został do czasów dzisiejszych.
2: Potrzebowałabym takiego umocowania historycznego, XIII-XIV wiek. To co tutaj się działo? To Rafała poprosimy o to. Co tutaj się działo na tych ziemiach? Co mogło się dziać?
4: Konkretne wydatowanie miecza to będzie zrobione przez specjalistów. Mhm. I oczywiście Łukasz Szczepański też od razu zaznaczył, że to jest takie wstępne na wydatowanie na podstawie tego, co widział u nas, przejmując ten zabytek. Może się okazać, że to jest miecz późniejszy. To wszystko wykażą badania. Natomiast jak on tu się znalazł, kto go zgubił, to myślę, że tego to nie będziemy w stanie się już nigdy dowiedzieć. Należy pamiętać o tym, że dzisiaj my wiemy z przekazów dawnych kronikarzy o takich głównych, wiodących wydarzeniach, jak bitwa pod Grunwaldem czy bitwa pod Koronowem z października 1410 roku. Natomiast nikt z tych kronikarzy nie odnotowywał drobnych potyczek. Należy pamiętać, że każdy konflikt, który przetaczał się przez nasze ziemię, czyli Wielka Wojna z zakonem 1409-10, czy Wojna Głodowa 4 lata później, charakteryzował się tym, że oprócz tych głównych sił, które obrawszy jakiś kierunek maszerowały przez nasze tereny tutaj, to cały czas była też bardzo duża aktywność małych oddziałów, zwiadowczych, rozpoznawczych oddziałów, które miały zadanie zdobyć paszę, prowiant, rozpoznanie brodów, mostów. Na tym polega taktyka wojenna, zresztą do dzisiaj oddziały rozpoznania są przecież dzisiaj w armii każdego, całego świata. Może właśnie w tym miejscu wydarzyła się jakaś drobna potyczka, jakieś spotkały się dwa rozpoznawcze, kilkunastoosobowe oddziały.

0: Biały. Doszło tam do jakiegoś starcia krótkiego, które w skali ogólnych wydarzeń po prostu przeszły bez echa. Nikt się nie rozczulał, że tam poszedł meldunek, że tam zostało startych w proch tam tylu i tylu. Dwóch wzięliśmy do niewoli, złapaliśmy cztery konie i to wszystko. I tam się nikt tym nie przejmował. Więc najprawdopodobniej mamy z takim właśnie wydarzeniem tutaj. Tym bardziej, że troszeczkę jeszcze szukaliśmy w rejonie, gdzie był ten miecz i oprócz tego miecza znaleźliśmy tylko podkowę średniowieczną, którą też niekoniecznie trzeba wiązać z wydarzeniem, w którym brał udział ten miecz, z tego względu, że no, konie były kute od zawsze i do dzisiaj są kute, więc ta podkowa mogła być tam zgubiona wcześniej albo nawet później niż ten miecz. Ale nie było żadnych innych śladów po walce, czyli takiej drobnicy, która po każdej walce, to co Asia powiedziała, wszystko było dokładnie, całe pole walki było czyszczone. Wszystko to, co mieli na sobie rycerze, czy piechota, czy pospolite ruszenie, wszystko było zbyt cenne, zbyt drogie, żeby mogło zostać w ziemi, czy na polu bitwy. Nawet podkowa miała wtedy wartość. Dlaczego się mówi, że ktoś znalazł podkowę na szczęście? No bo żelazo było drogie. Żelazo było środkiem płatniczym zresztą przez wiele, wiele wieków. Prawdopodobnie więc to była bardzo mała potyczka. Jeden artefakt został przeoczony i został do naszych czasów. Ale to fajnie, bo z tego co wiem, to w powiecie ławskim chyba nie było jeszcze miecza znalezionego.
1: Niesamowite. A czy to w ogóle nie jest niesamowite też to, że my teraz kilkasetek lat później siedzimy, rozmawiamy o tym, być może ktoś, kto słyszy, właśnie rozpalamy w nim, wy rozpalacie w nim to takie zainteresowanie lokalną historią. Może ktoś młody się zainteresuje, kolejne, plus jeden będzie ktoś taki jak wy, taki zaciekawiony, taki regionalista. Takich ludzi nigdy nie za dużo, nie za wiele.
0: Na to też liczę, bo historia Jeławy to nie tylko historia ta średniowieczna czy nowożytna, współczesna, to nie tylko ta historia miasta Deutsch Eylau, czyli do 1945 roku, ale to już też bardzo ładny kawałek historii polskiej Jeławy. Polską Jeławę też tworzyli ludzie, którym też należałoby oddać hołd i zainteresować się tym, zarchiwizować, spisać tą ich pracę na rzecz miasta. Jeława była w 75% zniszczona na skutek wydarzeń drugowojennych. Kto odbudował to miasto?
1: Rzemieślnicy
0: głównie, murarze, hydraulicy, stolarzy. No kto ich karmił? No piekarze, ciastkarze, restauratorzy. No kto ich ubierał? No krawcy i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę jest bardzo duże pole do popisu, jeżeli chodzi o odkrywanie historii Jeławy. Ja mam 50 lat. Do czego zmierzam z tym wyznaniem? Pamiętam czasy nieboszki komuny. Są już pokolenia, które urodziły się już po tym, jak nastała demokracja. Ten okres komuny jest dla nich zupełnie obcy, tak jak dla mnie są obce wydarzenia przed 1945 rokiem. Można się tym zainteresować. Jest łatwiej, bo żyją jeszcze świadkowie, nasi rodzice, dziadkowie. Dzisiaj każdy nastolatek ma telefon. Jest dziadek, można włączyć dyktafon i pytanie zadać dziadkowi: dziadek, a jak znalazłeś się w Jeławie? Dziadek opowiada różnego rodzaju historie. Mniej bardziej ciekawe, niekoniecznie te związane z miastem, ale przede wszystkim z tą rodziną, do której ten dziadek i ten nastolatek należą. Bo to też są bardzo ciekawe historie. Są aplikacje, które zamieniają nagranie dźwiękowe w tekst. Mamy gotowy materiał, drukujemy, spinamy i tak możemy przez jedne święta zrobić 4-5 wywiadów, jak to wejdzie w krew, no bo zobacz, dziadek to powiedział, ciocia to i już zapisujemy historię, zostawiamy coś po sobie, więc można, naprawdę można i tutaj nie trzeba robić takiej roboty jak ja, że przeglądać archiwalia, jeszcze tłumaczyć z języka niemieckiego, bo to są głównie dokumenty niemieckie. Robotę mają tu ludzie ułatwioną. A warto to spisywać, bo widzimy nawet przemiany w mieście, które nastąpiły w przeciągu tam 20 lat.
1: Ale jeszcze chciałam zapytać o muzeum. Tutaj już padało to słowo kilkakrotnie. Co się dzieje z takim mieczem, gdybyśmy my już na przykład mieli muzeum? Z mieczem, z innymi artefaktami, choćby przez was znalezionymi, ale przez wielu odkrywców też tutaj na naszych terenach. Czy można odzyskać w cudzysłowie taki przedmiot?
0: Absolutnie nie. Co mamy na myśli, my co odzyskać? Załóżmy hipotetycznie, że mamy muzeum w Jeławie. Przedmioty, które dotychczas przekazaliśmy służbom konserwatorskim, muzealnikom, te nasze jeławskie muzeum tych przedmiotów nie będzie mogło odzyskać. W sensie takim, że dobra, no to już tam wyleżały się już w tych gablotach ostruckich, dawać się z powrotem do Jeławy. Nie. To są już, te przedmioty przeszły już na całkowitą własność tych muzeów. Mogą natomiast być wypożyczane na wystawy czasowe. I tu już precedens był, bo mieliśmy takie zabytki wypożyczone, nasze tu w sensie znalezione w powiecie ławskim, w ratuszu były prezentowane z okazji Nocy Muzeów i w tamtym roku mieliśmy w Salce Muzealnej taką prezentację kilku znalezisk tutaj właśnie, nie tylko naszych ławskich, ale też chyba Sebastiana Zielińskiego z Susza czy Sylwii Zielińskiej. Na tej zasadzie tak, na wystawy czasowe, natomiast na własność już nie. My jako stowarzyszenie Ilawia, tylko będę mówił za siebie. W naszej działalności założyliśmy stowarzyszenie w 2006 roku. Od 2008 współpracujemy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i przekazujemy wszystkie przedmioty, które mają znamiona zabytku. Mamy 5 skarbów oddanych. Najbardziej znany skarb z Mózgowa, srebrny skarb z X-XI wieku. My znaleźliśmy, penetrując to pole, 308 przedmiotów srebrnych. To głównie były monety. To też skarb szelongów krzyżackich, monet. Mówimy tutaj o monetach srebrnych. Naszyjniki z epoki brązu, denary rzymskie, monety też znaleźliśmy. I blisko 800 pojedynczych przedmiotów, które nie mają nazwy skarby, nie są skarbem w pojęciu prawnym, tylko są pojedyncze, ale również bardzo ważne. No, na przykład bransoleta celtycka, znaleziona przez nieżyjącego już Romka Dymińskiego w lesie na Podleśnym osiedlu, w tych lasach nam przylegających. Ta bransoleta doczekała się już opracowania naukowego. Zresztą nie tylko ta bransoleta, bo też Krzysiu Kujawski w 2018 roku z kolei to było. Pamiętam, bo to była 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Proszę sobie wyobrazić, że w Iławie znalazł tabliczkę znamionową z torpedowca ORP Kujawia. W 1920 roku odradzająca się polska marynarka wojenna dostała w ramach odszkodowań wojennych z Wielkiej Brytanii 3 poniemieckie torpedowce. To był zalążek polskiej marynarki wojennej po odzyskaniu niepodległości. Te torpedowce zostały nazwane Kaszub, Kujawiak i Krakowiak. I właśnie z Kujawiaka, z tego jednego z pierwszych 3 polskich okrętów, znaleźliśmy tabliczkę znamionową tu w Iławie. No ja wiedziałem, że ta tabliczka musi trafić w jedno jedyne miejsce, czyli do Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. I to nastąpiło, ta tabliczka została tam przekazana. Okazało się, że to jest jedyny fizyczny przedmiot po tym okręcie. Tego typu znalezisko na przykład mogłoby być w Iławie, więc proszę sobie wyobrazić, teraz mówimy tylko o znaleziskach Stowarzyszenia Ilawia. I to wszystko byśmy mieli skupione w naszym powiatowym małym muzeum. Życie to się toczyło jeszcze długo, długo przed tym, zanim Krzyżacy skolonizowali te tereny i z całą konsekwencją późniejszych wydarzeń dotrwaliśmy do dzisiaj. Więc to życie tutaj było naprawdę, naprawdę dużo, dużo dalej się toczyło.
1: Nasi tu byli o wiele wcześniej, okazuje się.
0: W tym kontekście, jeżeli chodzi, jak miał być to cytat, to na pewno tak. To.
1: Ale obiecałam też słuchaczom, że dopytam o kolejną makietę.
0: Pomysłów jest bardzo dużo, naprawdę. Pomysłów i przede wszystkim materiałów, które pozwoliłyby na zbudowanie modelu redukcyjnego, czyli jak najwierniejsze odwzorowanie danego obiektu w zadanej skali. Ja makietę zrobiłem w skali 1 do 100, czyli starałem się jak najwierniej to odwzorować, stąd te detale, rynny, zwierzęta i tak dalej, i tak dalej.
1: A mówimy o tej makiecie rynku Starego Miasta, tak, przypomnę. Tak, tak. Można to oglądać cały czas na sali sesyjnej w ratuszu.
0: Tak, można oglądać, zapraszam serdecznie. Kto jeszcze nie był, to warto zobaczyć.
1: Warto.
0: Wracając do pytania, jest materiałów na kolejne makiety. Są ciekawe obiekty, które można było pokazać, a których dzisiaj nie ma, tylko nie ma czasu na to.
1: Emeryturka może już, co?
0: Chętnie. Jakby ktoś chciał mi emeryturkę nadać, dużo nie potrzebuję. To ja bardzo chętnie i zająłbym się tylko pisaniem książek o Iławie, tylko budowaniem makiet i odkrywaniem tajemnic, bo jeszcze dużo jest, dużo, dużo do odkrycia.
1: To może zakończmy tym takim zawieszeniem tego tematu emerytalnego w powietrzu. Żarty żartami, tak. Ale czekamy na kolejne.
0: No, tak jak powiedziałem już na poważnie, naprawdę to są bardzo czasochłonne projekty. Jeżeli chce się pisać książkę, sklejać model, bo z tego modelarstwa nie wyrosnę, a zawsze moim marzeniem było mieć model Titanica w skali 1-200, więc wymiar tego modelu to jest około tam 125 cm. A jeszcze chce się też nurkować, jeszcze też chce się chodzić z wykrywaczem. Doba się naprawdę bardzo kurczy. Mam nadzieję, że jakoś podołam tym wszystkim marzeniom związanym właśnie między innymi też z makietami Iławy.
1: Te nazwiska, które wymieniałeś dzisiaj, tych właśnie poszukiwaczy w cudzysłowie skarbów z wykrywaczami, pieskami, to bardzo często właśnie pary małżeńskie. Rzeczywiście coś w tym jest. Wspólne spędzanie
0: czasu, wspólne cieszenie się ze znalezisk, rozpoznawanie tych znalezisk, tropienie też później historii tych przedmiotów, więc bardzo fajne spędzanie czasu, a i też aktywność fizyczna, bo to jest, jak się pójdzie z wykrywaczem do lasu, to jest 2 godziny, czy tam czy no, w zależności ile tam poświęcimy na to, to są godziny ruchu.
2: Ostatnio zrobiliśmy 11 kilometrów chyba przez 2,5 godziny podczas chodzenia po lesie z wykrywaczem.
1: A taki wykrywacz to ciężki jest?
2: To zależy jaki. My akurat mamy takie, które są naprawdę leciutkie i nie odczuwa się tego ciężaru, nie? Mhm. Gorzej jak łopata jest cięższa.
1: A czy was pogoda odstrasza? Jak na przykład pada, to twierdzicie nagle, decydujecie, że nie wychodzicie?
2: Nie, czasami jest tak, że widzimy, że nawet deszcz siąpi, ubieramy się i jedziemy do lasu.
0: Różnie bywa, bo jeżeli trafi się na trop jakiejś ciekawej przygody, jest miejsce, gdzie są jakieś poczynione pierwsze znaleziska, to wtedy nic nie zatrzyma. To są takie emocje, szczególne emocje. To jest taki szczególny rodzaj adrenaliny, gdzie widzisz na wyświetlaczu, jest ładny kolorek, jak to się mówi w naszej gwarze, jest ładny kolorek i jeszcze krótki przerywany sygnał, czyli coś małego, no to co może być? Moneta, biżuteria. A jak jeszcze chwilę wcześniej znalazło się jedną monetę, drugą, znalazło się jakiś pierścionek, czy odznaczenia jakieś, no to wtedy są takie emocje, że nie ma szans, żeby zatrzymała cię pogoda. To po prostu jest, naprawdę musiała być już burza z piorunami, gdzie już no, bezpieczeństwo, albo zamarznięta ziemia, gdzie nie można wbić tego szpadla, to wtedy tak. Ale jeżeli jest fajna miejscówka, jak my to nazywamy, gdzie ładne rzeczy się pojawiają, to, no to wtedy pogoda naprawdę nie jest przeszkodą. No.
1: Powiedzmy jeszcze o tym aspekcie prawnym właśnie. Podkreślmy, jak to jest z tym prawem w waszej branży.
0: Jeżeli chodzi o poszukiwania zabytków, żeby szukać zabytków, trzeba mieć pozwolenie od właściciela gruntu. Nawet jeżeli to jest twój prywatny grunt, to trzeba sobie samemu takie pozwolenie wypisać. Trzeba wypełnić odpowiednie formularze, które znajdują się na stronie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Jeżeli chodzi o Iławę i przylegające powiaty, to jest delegatura w Elblągu. Trzeba uiścić opłatę skarbową w wysokości 82 zł plus jeszcze jakaś tam prowizja bankowa, więc to jest tam prawie 90 zł. Wysłać to i liczyć na to. Aha, przygotować mapkę jeszcze tego terenu, na którym chcemy szukać i czekać na odpowiedź z WKZ. To niestety takie mamy realia prawne i jeżeli chcemy poszukiwać zabytków, to musimy takie wymogi spełnić. Natomiast jeżeli chcemy się cieszyć poszukiwaniami pracując z wykrywaczem na przykład na plaży miejskiej, albo chodząc szukając czegokolwiek, no bo ja nie wiem, czego pan szuka, nie wiem. Będę wiedział, jak znajdę. No jak znajdzie pan zabytek? A, no to znam ustawę o ochronie zabytków, znam ustawę o broni amunicji, znam ustawę o szczątkach ludzkich i wtedy trzeba się odpowiednio zachować. No my, oczywiście to jest troszeczkę ryzykanckie, bo definicja zabytku, która znajduje się w ustawie o ochronie zabytków, no definiuje, że wszystko jest zabytkiem w tej chwili. Więc w przypadku kolizji z prawem, ze stróżami prawa, bo poszukiwania zabytków bez tych pozwoleń jest karane z kodeksu karnego. W tej chwili to nie jest wykroczenie, to jest przestępstwo. Więc istnieje duże ryzyko, że wejdziemy w konflikt z prawem. No i wtedy raczej chyba nikt nie da wiary, że nie, to pan nie wiedział, czego pan szuka. A naprawdę uzyskać pozwolenie nie jest trudno. Tu bym chciał bardzo, ale to bardzo serdecznie podziękować Nadleśnictwu Iława za wydawane pozwolenia, za tą wieloletnią już współpracę, którą tworzymy z Nadleśnictwem Iława, bo gdyby nie było pozwoleń z Nadleśnictwa, nie byłoby naszego szukania po lasach i nie byłoby też takich znalezisk właśnie jak ten miecz, więc tutaj naprawdę bardzo serdecznie dziękujemy za wydawanie tych pozwoleń, za współpracę. Pozyskujemy te pozwolenia, chodzimy legalnie i wtedy też możemy legalnie te zabytki zgłaszać. Nikt nam nie postawi żadnych zarzutów.
1: Dziękuję bardzo, miłego chodzenia po lesie i czekamy na książkę kolejną, na makietę to tam trochę później, najpierw książkę. Dzięki śliczne, Joanna i Rafał Kocięda. Dziękuję wam bardzo za wizytę w studiu.
0: Dziękuję. Tak, dziękujemy serdecznie. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy i poszukiwaczy z powiatu iławskiego.
3: Eska Iława News. To jest magazyn reporterów Eski Iława.
1: O bezpieczeństwie na terenie Iławy mówił na sesji komendant iławskiej policji Mirosław Mozarczyk.
4: Państwo radni mieliście możliwość złożenia pytań do pana komendanta i w tym momencie udzielam głosu panu inspektorowi Mirosławowi Mozarczyk, komendantowi policji. Bardzo proszę.
5: Już moja kolejna u państwa wizyta. Z mojego punktu widzenia nie mogę mówić i odpowiadać za bezpieczny powiat w sytuacji, gdy nasze miasto Iława nie będzie miastem bezpiecznym. Myślę, że to będą informacje, które was zainteresują, bo zależy mi na tym, żebyście państwo też, jak gdyby, jako samorządowcy też swoim DNA mieli to poczucie bezpieczeństwa i to zaangażowanie w tę sferę bezpieczeństwa, bo tak jak kiedyś ktoś powiedział, wszyscy jesteśmy za to bezpieczeństwo odpowiedzialni. Jak wiecie państwo, wpłynęły, z czego bardzo się cieszę, do mnie pytania. Pierwsze pytanie, na jakie chciałbym Wysokiej Radzie odpowiedzieć, to one dotyczyło, jak obecnie są największe zagrożenia dla bezpieczeństwa mieszkańców Iławy. Ja będę się oczywiście posiłkował danymi za pierwszy kwartał, bo no musimy mieć jakiś punkt odniesienia i to też istotne. Wiele z tych danych, które tutaj przytoczę, zostały stworzone czy wygenerowane na potrzeby naszego spotkania. Z tego miejsca chciałbym jeszcze raz zdementować, czy powiedzieć państwu pewną też prawdę oczywistą dla mnie. Jako policja nie pracujemy dla statystyk, tak? Ja to, co powiedziałem, pewne dane zebrałem tutaj na potrzeby naszego spotkania. Nie są one na co dzień przez nas liczone. Te liczby, które tutaj jak gdyby no muszę przytoczyć też, one jak gdyby są efektem pracy służby policjantów. Odpowiadając konkretnie już na pytania zagrożenia. Szanowni państwo, jeżeli chodzi o te najbardziej uciążliwe, kryminalne przestępstwa, z roku na rok one w coraz mniejszym stopniu dotykają naszych mieszkańców. Jeżeli chodzi o pierwszy kwartał roku 2026, odnotowaliśmy 109 przestępstw kryminalnych. W analogicznym czasie roku ubiegłego 111. W 2024 roku było jeszcze więcej tych przestępstw. I co szczególnie cieszy, to to, że te najbardziej uciążliwe przestępstwa w postaci rozboi, bujek, pobić, kradzieży, kradzieży z łamaniami, kradzieży pojazdów również spadają. Jest to naprawdę no, z naszego punktu widzenia rzecz pożądana. I chciałbym w tym miejscu zwrócić państwa uwagę na dwie kategorie przestępstw i to, jak gdyby moja będzie też poniekąd odpowiedź na kwestię ograniczenia sprzedaży alkoholu, szanowni państwo. Przestępstwa rozbójnicze. W ubiegłym roku o tej porze nie było żadnego rozboju. W tym roku mieliśmy dwa takie zdarzenia odnotowane, ale to też, gdybyśmy się mieli wgryźć w temat, to one dotyczyły jednego miejsca na ulicy Niepodległości związane z działalnością, że tak powiem, hazardową. Wtajemniczeni wiedzą, o jakie miejsce chodzi. Gdybyśmy wyłączyli to miejsce, to moglibyśmy powiedzieć, że nie było rozboi. Co więcej, nie było żadnych bujek i pobić. To jest też bardzo istotne, bo to są przestępstwa, które jak gdyby one tworzą się na takim gruncie chuligańskim. Często to, a w zasadzie w 90% one mają podłoże alkoholowe. Jak widzicie, zarówno w ubiegłym roku, jak i w tym roku żadnego takiego przestępstwa, z tym jednym wyjątkiem jednego wskazanego przeze mnie miejsca, nie odnotowaliśmy, czyli mamy wyraźny spadek. Bardzo wysoka wykrywalność tych przestępstw, to jest aż 82% z tych przestępstw znalazło finał w postaci wykrycia. Jeżeli chodzi o zagrożenia, na pewno, szanowni państwo, narkotyki. Narkotyki to, nie powiem, że jest plagą XXI wieku, ale notorycznie w sposób systemowy, można powiedzieć, wpływają na nasze życie, szczególnie osób młodych. Stwierdzamy nawet takie okoliczności, że tak to nazwę, że młodzi ludzie chętniej sięgają po narkotyki niż po alkohol. Niepokoi, pomimo tego, że ilość stwierdzonych przestępstw spada, bo tylko 20 żeśmy odnotowali w skali powiatu, to jest mniej niż w ubiegłym roku, ale 9 z nich wystąpiło na terenie miasta Iławy, ale co istotne, w tej chwili już mamy prawie 5 kg narkotyków zatrzymanych, tak? Które przejęliśmy. Przypomnę państwu, że w ubiegłym roku to było ponad 10 kg narkotyków z terenu całego powiatu. W tej chwili już mamy praktycznie, no dobijamy do połowy, tak? Pomimo, że ilość tych przestępstw czy przestępców zatrzymujemy mniej, ale ilość tego narkotyku na rynku jak gdyby nie zmniejsza się. No i to jest na pewno ta rzecz, czy ta obszar, który jako policjanci będziemy mieli tutaj w szczególnym nadzorze. Proszę wybaczyć i zwolnić mnie tu z odpowiedzi. Co robimy, jak robimy? Ja uważam, że ten rodzaj przestępczości wolałbym, żeby tutaj powiedzieć mniej niż więcej, dlatego że to są środowiska hermetyczne, szczególnie zależy nam na dealerach, żeby ich eliminować z rynku. Niemniej jednak popyt jest na tyle duży, że muszę to wskazać jako takie jedno z głównych zagrożeń, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w naszym mieście. Takich przestępczych też procederów to na pewno, szanowni państwo, ja będę w dalszej części mojego wystąpienia o tym mówił, oszustwa. Jest to plaga, w pełni tego słowa znaczeniu mówię, używając tego argumentu, jest to w tej chwili plaga. Zwrócę państwa uwagę, 21 przestępstw, które my w naszej nomenklaturze nazywamy najbardziej uciążliwych pospolicie, 21. A szanowni państwo, oszustw w pierwszym kwartale mieliśmy między 80 a 90. Ja wskażę szczególnie te obszary, które dotykają naszych mieszkańców. No jest to plaga, tak? Na pewno też jako policjanci, ja osobiście no mam już jakieś pewne pomysły, żeby w sposób systemowy wyjść naprzeciw temu zjawisku, w sposób publiczny o tym mówić głośno. Uprzedzać o zagrożeniach, bo wiele, w zasadzie większość tych przestępstw, jak nie wszystkie, one dotyczą osób, które są po prostu wmanipulowane w pewne mechanizmy przestępcze i efekt jest taki, że tracimy potężne, szanowni państwo, pieniądze, naprawdę potężne pieniądze. Jeżeli chodzi o zagrożenia takie pospolite, że rzekłbym, to na pewno no, hałas w mieście i to wszystko, co się dzieje tutaj w przestrzeni publicznej, związane z uciążliwością tego ruchu komunikacyjnego, ale też mam na myśli popularne wyścigi czy driftowanie, z którym no, już teraz coraz częściej mamy do czynienia. Mamy w mieście, że tak powiem, grono miłośników motoryzacji, którzy jak gdyby no, taki sobie obrali, że tak powiem, kierunek. Te osoby, które w sposób notoryczny, uciążliwy dla mieszkańców zakłócają porządek, czy też naruszają przepisy w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, to będziemy skutecznie eliminować. Kolejne pytanie, czy w ostatnich 2-3 latach wzrosła liczba przestępstw lub wykroczeń? O przestępstwach mówiłem. Spada i to jest naprawdę bardzo pożądany i oczekiwany trend. Jeżeli chodzi o wykroczenia, ja o tym mówiłem, rok 2025 był wyjątkowy, ponieważ lawinowo wzrosła ilość ulegnianych wykroczeń przez nas, ale to było podyktowane tym, ja też uprzedzałem, żeby ze zrozumieniem te statystyki czytać. Chodzi o ilość policjantów w naszej komendzie, ona jest praktycznie maksymalna. W tej chwili mamy 3 wakaty. Tych policjantów jest więcej, oni ujawniają więcej wykroczeń. Przez to te statystyki, one są troszeczkę zaburzone. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o ten pierwszy kwartał roku 26, to odnotowaliśmy spadki, jeżeli chodzi o ilość ujawnionych wykroczeń, ale to w dużej mierze jest też podyktowane, myślę, warunkami atmosferycznymi, z jakimi mieliśmy do czynienia też w pierwszych miesiącach tego roku, duże mrozy, także siłą rzeczy, czy przy wykroczeń komunikacyjnych, ja powiem tylko 536 żeśmy ujawnili przy 702 w ubiegłym roku. Tutaj tych wykroczeń było troszeczkę mniej, to dokładnie 161 wykroczeń mniej niż w roku ubiegłym. Jeżeli chodzi o kolejne pytanie, które rejony Iławy są dziś uznawane za najbardziej problematyczne pod względem bezpieczeństwa? Jeżeli byśmy mieli wziąć mapę naszego miasta od północy, w zasadzie od ulicy Dąbrowskiego poprzez Niepodległości, rejon Amfiteatru, Kościuszki, Królowej Jadwigi, poprzez rejon ulicy 1 Maja, Falowiec, rejon 5 bloków, ulica Andersa. 80% zdarzeń i interwencji generują te obszary miasta. Dlatego z premedytacją, ja też o tym już państwu mówiłem ostatnio, nasze polecenia są takie, żeby w tych rejonach miasta policjanci praktycznie byli na tyle, no jesteśmy w stanie w sposób ciągły, żeby jeżeli nie zapobiegać, to żeby podejmować interwencje jak najszybciej. Jak wygląda obecnie liczba patroli pieszych i zmotoryzowanych na terenie miasta? Jeżeli chodzi o pierwszy kwartał 2026 roku, powiem tak, każdego dnia, jeżeli chodzi o policjantów prewencji, czyli tych umundurowanych, każdego dnia wychodzi statystycznie 12 na terenie samej Iławy. W ubiegłym roku takich policjantów wychodziło do służby 13. Jest to, że tak powiem, wynikiem urlopów czy zwolnień lekarskich, jest to niewielka, subtelna różnica. Chciałbym zwrócić państwa uwagę, bo też tutaj jest pytanie, dotyczy patroli pieszych. W tym roku wykonaliśmy 55 patroli pieszych, w ubiegłym roku o tej porze 8. Jest to też świadomy zabieg z mojej strony, jednak tutaj będę nalegał, że tak powiem, na swoich podwładnych, ażeby bardziej ta forma patrolu była stosowana, szczególnie w tym obrębie ulic, o których tutaj mówiłem, Amfiteatr, rejon Galerii Jeziorak, ulica Niepodległości, też żeby ta forma patrolu pieszego była, że tak powiem, stosowana. Czy policja odnotowuje wzrost problemów narkotyków i dopalaczy wśród młodzieży? O narkotykach mówiłem, jeżeli chodzi o kwestie dopalaczy, nie ma takiego zagrożenia, nie odnotowujemy zdarzeń z tego typu używkami. Jakie działania profilaktyczne prowadzone są w szkołach? Ja o tym do tej pory nie mówiłem, ale wiem, że dyskusja tutaj też na forum Rady Miasta toczyła się w związku z wydarzeniami w jednej szkole. Ze szkół mamy tą sytuację w Suszu, która bardzo szerokim, nawet ogólnopolskim echem się odbiła nam w mediach ogólnopolskich. To jest statystyka, ale chcę, żebyście Państwo też wiedzieli, że tutaj nasi policjanci szkoły też mają w nadzorze i tematy związane z nieletnimi czy młodzieżą no, są nam bliskie. 80 takich spotkań w szkołach, w przedszkolach odbyliśmy w pierwszym kwartale. Ponad 2000 osób uczestniczyło w tych spotkaniach. Najczęściej poruszane tematy to odpowiedzialność prawna nieletnich, prawne aspekty narkomanii, agresja również rówieśnicza, hejt, zagrożenia płynące ze spożywania alkoholu, palenia tytoniu, zażywania środków odurzających. To są najczęstsze tematy. Obowiązuje ustawa 9 czerwca 2022 roku o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Ta ustawa reguluje kwestie odpowiedzialności czy pewnych mechanizmów prawnych, które dotyczą młodzieży zdemoralizowanej lub tej, która popełnia czyny karalne, czyli przestępstwa, wykroczenia. Taka dygresja, ta ustawa reguluje kwestie od wieku 10-latków w górę. My tutaj do czynienia mamy czasami z sytuacjami, w której dotyczy to osób nawet 8-9-letnich. Ta przemoc, czy hejt, czy jakiekolwiek przejawy demoralizacji, to pokazuje, z jakim kalibrem spraw się mierzymy. I chciałbym też tutaj Państwu zwrócić uwagę na pewien zapis tej ustawy. Często o nim zapominamy, a uważam, tutaj ustawodawca zrobił to świadomie i celowo, ponieważ w tej ustawie jest zapis, że każdy, kto stwierdzi istnienie okoliczności świadczących o demoralizacji nieletniego, ma obowiązek powiadomić, i tu ustawodawca nam wskazuje, rodzica opiekuna prawnego jako pierwszy fundament, że tak powiem, wychowania. Często o tym zapominamy. Dopiero w drugim punkcie szkołę, sąd rodzinny, policję i inne organy. Te podmioty, te instytucje odpowiedzialne są w sumie za to, co wiąże się z wychowaniem, przyszłością młodzieży. Ale jeszcze raz zwrócę Państwa uwagę, rodzice jako punkt pierwszy. Powiem Państwu w ten sposób, z doświadczenia, bo przemoc domowa szeroko rozumiana, też jak gdyby bym tutaj znak równości postawił z przemocą właśnie taką rówieśniczą małoletnich. Żywi się anonimowością. Uważam dlatego tutaj też takim apelem do szkół, jeżeli są jakiekolwiek przejawy negatywnych zachowań, demoralizacji, powinniśmy niezwłocznie reagować i nie czekać, bo konsekwencje mogą być różne, że tak powiem. Dlatego ja to tak na równi stawiam z przemocą domową, gdzie również ta przemoc, nie mówienie o niej, nie wspominanie, nie edukowanie powoduje to, że ci oprawcy jak gdyby w tym swoim środowisku domowym rozwijają się i konsekwencje czasami są opłakane. Mamy do czynienia z zabójstwami, zabójstwami rozszerzonymi, dlatego tutaj gorący apel, jeżeli coś się dzieje niepokojącego, informujmy rodziców, informujmy policję, a wtedy jesteśmy w stanie coś zrobić, a nie zbierać tego efektu.
1: Na sesji Rady Miasta w Iławie rozmawiano o bezpieczeństwie w mieście. Gościem był komendant powiatowy policji Mirosław Mozarczyk.
5: Kolejne pytanie, Szanowni Państwo. Czy policja monitoruje miejsca, gdzie dochodzi do spotkań młodzieży w związku z alkoholem lub narkotykami? Tak, my wiemy, czy mamy wytypowane, może tak powiem, żeby być bardziej precyzyjnym, miejsca, gdzie te osoby się grupują, ale to też posłuży się przykładem od ostatnich dni czy tygodni. Ulica Odnowiciela, boisko. No, zrobił się problem w skali nawet miasta. I też to, co nawiąże tu do tego, o czym zacząłem swoją wypowiedź, czyli tej rozmowy, kontakcie z policją. Nie ukrywam, że miałem spotkanie z mieszkańcami i po prostu powiedzieli mi, z czym jest problem, tak? Kiedy on występuje, w jakich godzinach. I to jak gdyby zupełnie przemodelowało sposób naszego działania. Stwierdziliśmy, że faktycznie tam jest problem potężny i trzeba jak najszybciej, że tak powiem, zaradzić. Kto by pomyślał, boisko szkolne, miejsce przeznaczone do rekreacji i zabawy, a stało się taką w cudzysłowie mekką naszej młodzieży, gdzie różne zachowania miały miejsce i dlatego to też tym przykładem się posługuję, dlatego żeby Państwu powiedzieć odnośnie tego czasami kontaktu, telefonu, rozmowy. Jest oczywiście krajowa mapa zagrożeń, ale mimo wszystko namawiam do tego werbalnego kontaktu, tej rozmowy. To naprawdę, Szanowni Państwo, naprawdę nam pomaga. Naprawdę nam pomaga. Co z tego, że mamy te miejsca wytypowane, ale czasami zwrócenie osób, które na co dzień swoimi oczami czy przebywają w tym lokalnym środowisku, potrafią nam wskazać, w jakim, to o czym mówię, o jakiej porze, w jakich godzinach. Jest to bezcenna dla nas informacja. W których miejscach w Iławie najczęściej dochodzi do kolizji i wypadków? Temat generalnie komunikacyjny, no wiadomo, Szanowni Państwo, jest tematem u nas raz, że popularnym, ale też każdy, że tak powiem, ma swoje zdanie na ten temat. Kolokwialnie Ameryki nie odkryje. Najczęściej ilość zdarzeń drogowych to jest Aleja Jana Pawła, ulica Wyszyńskiego, Wojska Polskiego, Ostrucka, Sobieskiego. No niestety ostatnio mieliśmy Królowej Jadwigi, ale generalnie te miejsca najbardziej uczęszczane przez naszych kierujących, pomimo spowolnionego ruchu, jednak generują dużą kolizyjność. Czy planowane są dodatkowe kontrole prędkości lub uprzejmości kierowców? Tak, są planowane i to mówię z całą stanowczością, dlatego że wypadki drogowe praktycznie z roku na rok to jest główna przyczyna zdarzeń drogowych. Każdego dnia, jeżeli chodzi o te zadania, realizujemy w zakresie kontroli, jeżeli po prędkości. Jak również trzeźwość, też zwrócę Państwa uwagę, a w zasadzie przypomnę, nasz powiat w ubiegłym roku był, biorąc pod uwagę wzrost ilości ujawnionych nietrzeźwych kierujących i kierujących po użyciu alkoholu, był jednym bodajże z dwóch, gdzie wzrosty tych prawie 140% rok 2024 do 2025 było lawinowy wzrost ilości ujawnionych kierowców pod działaniem alkoholu, dlatego te działania, które my nazywamy trzeźwe poranki, tu będziemy prowadzili. Oby ten trend się utrzymał, 29 kierujących w tym pierwszym kwartale żeśmy zatrzymali, którzy siedli pod działaniem alkoholu, 43 takich było w roku ubiegłym. Także tendencja jest malejąca, oby się ona utrzymała, niemniej jednak tutaj będziemy te działania jak najbardziej prowadzili. Jak policja ocenia bezpieczeństwo pieszych rowerzystów w mieście? Szanowni Państwo, z uwagi na statystyki jest nieźle. Oczywiście to jest tylko jedna, że tak powiem, z wykładni tego bezpieczeństwa, ale gdybyście chcieli, Szanowni Państwo, wiedzieć, to w tym roku mieliśmy, jeżeli chodzi o rowery, 2 kolizje drogowe, piesi, 4 kolizje, hulajnogi, 2 kolizje. Generalnie kolizji odnotowaliśmy 69. Jeżeli chodzi o ujęcie statystyczne, bym powiedział, że jest nieźle, ale z uwagi na to, że chociażby infrastruktura miejska, ale też natężenie, jakie obserwujemy, zwłaszcza jeżeli chodzi o rowery, hulajnogi, wymusza na nas pewne działania, nie oglądając się na statystyki. I tutaj z tego miejsca też chciałbym zwrócić na pewne rzeczy uwagę w kontekście też hulajnóg, bo wiem, że to jest też taki temat, ale też i środek lokomocji, który cieszy się wśród młodzieży szczególnie dużą popularnością. Chciałbym pewnie takie tutaj, że tak powiem, wymogi prawne przypomnieć, że hulajnogami poruszamy się drogą dla rowerów. Limit prędkości to jest 20 km na godzinę. Jeżeli już poruszamy się nie drogą dla rowerów, to jazda po chodniku jest możliwa z prędkością zbliżoną do pieszego. Młodzież między 13 a 18 rokiem życia powinna zobligowana mieć do posiadania karty rowerowej, chcąc korzystać z tego środka lokomocji. Dzieci poniżej lat 13 mają zakaz korzystania z tego środka lokomocji z wyjątkiem stref zamieszkania pod kontrolą rodziców. I przypominam, że od 3 czerwca wchodzi nowy przepis, który zobliguje młodzież w przedziale 13-16 lat do poruszania się, przemieszczania w kaskach ochronnych. Czy mieszkańcy mogą zgłaszać niebezpieczne miejsca drogowe? Jaki jest tryb reakcji? Szanowni Państwo, to co mówiłem, powtórzę jeszcze raz. Począwszy od komendanta powiatowego, pomimo tego, że przyjmuję w poniedziałki interesantów, to jak tylko jestem, mam czas, zapraszam na rozmowę i z takich rozmów, jak mieszkańcy chcą, to niezależnie czy to jest poniedziałek, wtorek, zachęcam do takiej rozmowy z moją osobą. Mamy krajową mapę zagrożeń, również to jest to aplikacja, która pozwala w sposób anonimowy zaznaczyć te miejsca zagrożone. Jeżeli Państwo chcecie korespondencyjnie, mailowo, poprzez kontakt telefoniczny z dzielnicowym, tych kanałów komunikacyjnych jest naprawdę bardzo dużo, a nawet dostaję po prostu listy, nawet czasami anonimowe, ze skazaniem zagrożeń. Każde takie miejsce czy zgłoszenie staramy się sprawdzić pod kątem zasadności, czy faktycznie dzieje się coś niepokojącego. Jak często policja interweniuje w sprawach zakłócenia ciszy nocnej? Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o zakłócenia związane z bezpieczeństwem publicznym, to w pierwszym kwartale 194 takie interwencje, z czego 78 dotyczyło zakłócenia ciszy nocnej. To jest 40% plus minus. Oczywiście te proporcje teraz się zmienią. Ostatni weekend był tego przykładem. Zrobiło się ciepło, imprezy plenerowe i już tych zgłoszeń dotyczących tego hałasu popularnego, może nie popularnego, ale tego hałasu imprezowego, tak to nazwijmy, te zgłoszenia już się pojawiły. Myślę, że te statystyki, jeżeli chodzi o okres wakacyjny, tutaj będą diametralne inne, no ale jesteśmy miastem bądź co bądź turystycznym, nastawionym na wypoczynek, nastawionym na relaks i biorąc pod uwagę też, dzisiaj byłem chociażby w Miejskim Centrum Kultury, żeśmy omawiali nasze działania w zakresie bezpieczeństwa imprez, tych imprez miejskich będzie naprawdę bardzo dużo. Niektóre generują większy lub mniejszy hałas, wiadomo, koncerty. Nawet mamy przykłady, że czy imprezy w amfiteatrze, czy na stadionie, które są imprezami masowymi, oczywiście legalnymi, jest wydana decyzja burmistrza co do zgody, to też potrafią, że tak powiem, pojawiać się telefony o zakłócenie ciszy nocnej. Oczywiście tutaj wykroczenia nie ma, niemniej jednak no, też jest grono osób, które ten hałas przeszkadza. Czy są miejsca w Iławie szczególnie narażone na akty wandalizmu lub agresji? Ja o tym mówiłem odnośnie tutaj tej architektury naszego miasta, czy bardziej miejsc poprzez ulicę Dąbrowskiego, Niepodległości, Amfiteatr, Kościuszki, to co już tutaj Państwu przytaczałem. To są te miejsca wymuszone, gdzie ta interwencyjność jest największa, wymuszone po prostu obecnością mieszkańców. Duże natężenie i paradoksalnie to powoduje też, że tych zgłoszeń mamy naprawdę dużo. Szacuję, że około 80% to dotyczy tutaj właśnie tego rejonu. Wydawać by się mogło, że mówię, są ludzie, to jak gdyby siłą rzeczy anonimowość jest niewielka, a właśnie nie do końca. Ja nawet przez te półtora roku, jak mam przyjemność ponownie pracować w Iławie, to miałem do czynienia już i z rozbojem w amfiteatrze, mieliśmy rozboje odnośnie tego miejsca na ulicy Niepodległości, przy tym punkcie, gdzie tam te gry zręcznościowe są prowadzone, czy były. Była kradzież pojazdu też tutaj spod hali miejskiej. Także widzicie, to się wszystko dzieje tutaj w tym obrębie tych miejsc, tego rejonu, dlatego tak ważne jest z punktu widzenia, żeby nasycić to służbą prewencyjną, żeby przede wszystkim zapobiegać. Jak wygląda współpraca policji ze Strażą Ochrony Kolei, innymi służbami, obsługą SOR? Słuchajcie, szanowni Państwo, no ja już o tym też mówiłem, od listopada ubiegłego roku prowadzimy operację policyjną TOR związaną z zabezpieczeniem infrastruktury kolejowej. Po aktach dywersji ubiegłorocznych te służby pełnimy wspólnie ze Strażą Ochrony Kolei, żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnych. Warto jest też o tym, żeby mówić, bo no to też jest obszar, który naprawdę w dużej mierze naszych policjantów, jeżeli chodzi o czas, przekierowanie sił i środków zajmuje. Tych policjantów no nie ma de facto w mieście, ale no bezpieczeństwo te, o którym mówię w obszarze kolejowym, jest równie ważne. Żyjemy w czasach, jakich żyjemy. Do tego dodam jeszcze temat związany z infrastrukturą krytyczną, również miejską. Stacje przekaźnikowe uzdatniania wody to jest, szanowni Państwo, dzień w dzień kontrolowane przez policjantów. Przejazd takiej infrastruktury krytycznej to jest 2-2,5 godziny każdego dnia. Też tym się na co dzień zajmujemy i też to jest naszym bezpośrednim zainteresowaniem. Czy mieszkańcy Iławy coraz częściej padają ofiarą oszustw internetowych, telefonicznych? To, co powiedziałem, szanowni Państwo, plaga. Nie boję się tego słowa, plaga. Liczby nie kłamią. Wskażę te obszary szczególnie narażone, które jak gdyby są w zainteresowaniu również przestępców. To jest tak, inwestowanie w kryptowaluty bez wymaganego doświadczenia i wiedzy specjalistycznej. To jest jedna z obszarów, które szczególnie też są narażone na tego typu oszustwa. Zakupy w miejscach nieautoryzowanych, niesprawdzonych poprzez zachętę niskiej ceny lub niespotykanej okazji w miejscach bez zaimplementowanych systemów bezpieczeństwa zakupów. Trzeci obszar, transferowanie środków pieniężnych metodą nablika. I czwarty, oszustwa na tak zwaną legendę, czyli na policjanta, pracownika banku, różne, że tak powiem, fantazja przestępców nie zna granic. Dwa, trzy takie zdarzenia odnotowujemy każdego dnia. To jest większe natężenie, wiadomo, jest przed świętami, gdy częściej zaglądamy do internetu, robimy zakupy. Możemy tutaj tylko apelować, ostrzegać, mówić o tym, dlatego też mam jakieś tutaj plany, żeby wyjść w taki sposób też większy do różnych grup, szanowni państwo, wiekowych, bo to nie są tylko nasi seniorzy. Znam przypadki 30-40-latków, którzy również w sposób są zmanipulowani i padają ofiarami tych przestępstw, a powiem dygresję, uwagę, ciekawostkę, w cudzysłowie, że te osoby są tak zmanipulowane przez przestępców, że nawet jeżeli ta osoba idzie do banku na przykład z chęcią wypłaty większej ilości gotówki i pracownik banku sugeruje, że o rozwagę, co się dzieje, czy może jest pani ofiarą jakiejś tutaj manipulacji, to te osoby są tak przekonane o tym, że działają w słusznej wierze, że potrafią nawet powiedzieć do pracownika banku, że one wiedzą, że działają w słusznej sprawie i w przekonaniu, że chronią swoje środki. Po czym wypłacają, przekazują albo wpłacają kwoty. Jakbym przytoczył państwu, to by o zawrót głowy was przyprawiło, jakie nasi mieszkańcy tracą kwotowo. Tak? Dlatego musimy o tym głośno mówić. Proszę o to, żebyście w swoich środowiskach, w kręgach osób o tym mówili. Nie dajmy się manipulować, bo to jest plaga naszych czasów. Chciałbym wyjść z takim szerszym przekazem, nie tylko na pojedynczych spotkaniach. Chciałbym, żeby też to w skali całego powiatu miało miejsce. Tutaj to jest to, o czym ja mówiłem, bardzo, bardzo duża, wręcz fundamentalna rola mediów, tak? Informowania o tych zagrożeniach, ostrzegania. Mówię, chciałbym wyjść w sposób taki bardziej systemowy. Mamy policjantów, którzy zajmują się na co dzień tego typu przestępczością, naprawdę mają bogatą wiedzę, prelekcje, które udzielają w taki sposób naprawdę bardzo taki życiowy. Mówią, jak przestępcy na przykład czasami nawet wcielają się w rolę tych mówiących o tym oszustwie. Pokazują w taki sposób, taki symptomatyczny, do jakich technik poruszają, jakie techniki przestępcy obierają, żeby wprowadzić w błąd swoje ofiary. Jak policja edukuje seniorów w zakresie ochrony przed oszustami? A no właśnie, to jest kolejne pytanie, no właśnie, ja uczestniczyłem w kilku takich spotkaniach, aczkolwiek one mają taki wymiar dość, nazwijmy to lokalne, jest tam kilkanaście osób. Tutaj potrzeba takiej, mówię, żeby to do jak najszerszego grona mieszkańców dotrzeć z tym przekazem. Dlatego chciałbym, żeby w każdym mieście tutaj w naszym powiecie, żeby z takim przekazem wyjść. Mamy Radę Seniorów, nowe ciało, które zostało powołane. Myślę, że tutaj też na bazie tego ciała też można coś tutaj pomyśleć, żeby szerzej do naszych mieszkańców, nie tylko seniorów zaznaczam, wyjść. Czy liczba dzielnicowych i dostępność są wystarczające? Dzielnicowych mamy w Iławie 5, obsługują oni plus minus 6 tysięcy mieszkańców. Nie jest to mało, aczkolwiek są miasta, gdzie są im po 10 tysięcy, są miasta, gdzie dzielnicowy jeden ma 2 tysiące. Szanowni państwo, że raczej tendencja jest, że ilość, może nie jest to jakaś lawinowo, ale mieszkańców troszeczkę topnieje, dlatego gdyby to było w drugą stronę, to na pewno poważnie zastanowiłbym się, czy tego dodatkowego dzielnicowego w wyniku zmiany struktury nie powołać. Na chwilę obecną nie widzę takiej potrzeby, ażeby tutaj szóstego dzielnicowego w mieście powołać. Ile wakatów obecnie brakuje w Iławskiej Policji? Mamy 3 wakaty, policjantów mamy 170, etatów mamy 171. Nie jest to liczba, którą tutaj komendant sobie wymyślił, i za dużo, za mało. Są adekwatne przeliczenia z uwagi na ilość mieszkańców w powiecie. Dlatego stąd chociażby powiat ostrudzki ma 200 etatów, bo jest liczniejszym powiatem od Iławskiego. Ja się cieszę, szanowni państwo, że i to też mówię z głębokim przekonaniem, że służba w policji zaczyna cieszyć się bardzo dużym zainteresowaniem. Bardzo Dużo młodych ludzi zgłasza się do naszej komendy, którzy wiążą swoją przyszłość z naszym mundurem. Przypomnę, 61 podań w ubiegłym roku, jeżeli chodzi o samą Iławę. Młodych ludzi, którzy chcieli pracować w naszej komendzie. Naprawdę po takim troszeczkę, nie powiem zapaści, ale no, takich trudnościach w latach 2020, 2023, 2024, to od ubiegłego roku, ten rok jest tego jak gdyby dopełnieniem. Naprawdę policja cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, jeżeli chodzi o młodych adeptów, z czego bardzo się cieszę jako komendant, że nasi następcy rosną i będzie kto komu nas zastąpić.
1: Wątków dotyczących bezpieczeństwa na terenie Iławy jest o wiele więcej, dlatego do tego tematu będziemy jeszcze wracać.
3: Eska Iława News. To jest magazyn reporterów Eski Iława.
6: Dawid Jakubowski, dzień dobry. W studiu Eski gościmy Fabrykę Inicjatyw Obywatelskich z Iławy, a to oznacza takie nazwiska jak...
7: Małgorzata Jędrzejewska,
8: Marta Milewska-Haska, Anna Okuniewicz.
6: A rozmawiać będziemy o nowym projekcie waszym, który będzie przetaczał się w sumie to przez całe wakacje. Zwie się Mikrofon dla Każdego. Co to będzie, z czym się je?
7: To jest akcja, do której zapraszamy mieszkańców Iławy, ale także i turystów, ponieważ niejednokrotnie podczas różnych imprez, które organizujemy, czyli na przykład śniadania, rozmawiamy z mieszkańcami o sprawach społecznych i też słyszeliśmy głosy, że brakuje takich imprez właśnie, gdzie można wyrażać siebie. No, w związku z tym postanowiliśmy ruszyć Mikrofon dla Każdego i jest to okazja właśnie na wyrażanie siebie. Jest to okazja do tego, żeby przyjść, zaśpiewać, powiedzieć ulubiony wiersz, nie wiem, albo swój na przykład, zaprezentować wiersz. Wiesz, być może ktoś się przygotowuje do występu stand-upowego, proszę bardzo, może próbować nas rozśmieszyć, może ktoś do kabaretu jakiegoś pragnie się zapisać, tak samo. Każda forma ekspresji jest dowolna. Nie zachęcamy do tańca ani występów akrobatycznych, ponieważ nie będzie tam warunków. Wszystko to, co możemy zrobić głosem i ewentualnie wyrazić ruchem dłoni, ciała, bardziej statycznie, to jak najbardziej zapraszamy.
6: Wszelkie odgłosy paszczą, pożądane.
7: Tak jest. Zdecydowanie tak. Każdy, kto przyjdzie i będzie chciał, dostanie 5 minut i przez te 5 minut może robić, co chce, z małymi wyjątkami. Nie mówimy o polityce, nie mówimy o religii, brzydkich wyrazów, choć w stand-upie to się czasem może zdarzyć. Wiadomo, chodzi o to, żebyśmy nie byli wulgarni wobec tych, którzy występują. Nie będziemy tolerować wyśmiewania i takiego traktowania prześmiewczego, napiętnowania. Tak, oczywiście bardzo prosimy przychodzić do nas nie pod wpływem alkoholu, tylko na trzeźwo. To ma być impreza dla wszystkich, czyli od dzieciaka do seniora. Każdy może przyjść. Oczywiście, jeśli będą dzieci, to pod opieką rodziców, żebyśmy nie mieli problemów. Czy możemy takie dziecko zaprosić na scenę? Czy rodzic wyraża zgodę? To takie chyba najważniejsze.
6: Będą gwiazdy na tych spotkaniach się pojawiać. Dwa nazwiska na plakacie widzę. Co, gdzie, jak, dlaczego i czy to będą jakieś konkretne programy artystyczne?
7: Irek Paliński, który wyraził zgodę na przyjście, branie udziału w Mikrofonie dla Każdego, to jest lokalny songwriter, gitarzysta, pieśniarz i popularny, jest znany, więc myślę, że jest to nazwisko, które przyciągnie publiczność i będzie też grał i śpiewał.
8: Druga osoba to Gosia Jędrzejewska, nasza szanowna koleżanka, która nie powie o sobie jako o gwieździe, ale jest to nasza propagatorka kultury, także w szerokim świecie, dlatego, że może poszczycić się udziałem w programie The Voice Senior, co właśnie zostało na plakacie wyróżnione, więc to jest jej duża zasługa też dla propagowania kultury w naszym mieście. I ona odpowiada głównie za pomysł na to wydarzenie i również za organizację. Gosia jako pomysłodawczyni będzie także moderowała to wydarzenie na bieżąco i zapraszała kolejnych uczestników. Wszystko gwarantuję, będzie odbywało się w bardzo przyjaznej atmosferze, bez oceń, ale za to wspierająco, bo tacy jesteśmy.
9: Na nasz mikrofon zapraszamy na Wyspę Młyńską 5 czerwca o godzinie 18:00, 16-30 lipiec też godzina 18:00 i 13-27 sierpnia godzina 18:00. Można zabrać swój kocyk,
6: żeby najpierw posłuchać, się rozgrzać,
9: posłuchać.
8: Spędźcie z nami miły czas, bądźmy razem na pikniku, jesteśmy w towarzystwie też placu zabaw dla dzieci, może to być atmosfera rodzinna, towarzyska, koleżeńska, jesteście wszyscy mile widziani i zaproszeni.
6: No właśnie, właśnie, bo to nie będzie się odbywało w formie konkursu, po prostu wolnej ekspresji, tak to nazwijmy.
7: Tak, to absolutnie. Żadnego jury, żadnego oceniania, żadnego konkursu. Kto chce przyjść, wystąpić, wyrazić siebie w sposób artystyczny, zapraszamy bez właśnie takiej bariery oceniającej. Można się pozbyć wstydu i po prostu przyjść i wystąpić. Tym bardziej, że osoby prowadzące, moderujące też będą śpiewać. W związku z czym, no, można wziąć z nich przykład i przestać się wstydzić, po prostu wystąpić dla wszystkich. Budujemy jako fabryka wspólnotowość. I to jest jeden z momentów takich, kiedy możemy właśnie uczynić, stworzyć jakąś taką wspólnotę. Tym bardziej, że o ile ten pomysł wypali, to planujemy zacząć podobne spotkania, ale już wtedy tylko co miesiąc, także w sezonie jesienno-zimowym. Zobaczymy od was, czy przyjdziecie, czy będziecie przychodzić, czy będziecie chcieli spędzać z nami czas, to od was właśnie będzie zależało, czy pociągniemy to dalej.
6: Każdy będzie miał 5 minut, tak do głowy mi przyszło, ile tam będziecie mieli mikrofonów, gdyby na przykład jakaś grupa, formacja chciała wystąpić.
7: To znaczy, jeśli chodzi o grupy, o formacje, to dobrze, żeby byli przygotowani, ponieważ mikrofonów nie będzie za dużo, to będzie taki zwykły, podstawowy sprzęt nagłaśniający, który Irek Paliński właśnie ze sobą będzie miał. Myślę, że tam i za bardzo nie będzie miejsca na to, żeby się rozstawiać, nie wiem, z perkusją, czy z jakimiś tam instrumentami. Ale powiem tak, 25 w czwartek zapraszamy was na rozpoczęcie wakacji. Przyjdźcie, zobaczcie, może się dogadamy. Także z większą formacją, bo wszyscy, którzy pojedynczo, solo, nie ma problemu, po prostu wchodzimy na scenę i jedziemy z koksem.
6: No bo 5 minut to tak w sumie tyle utwór może trwać, więc jakby ktoś miał jakąś piosenkę, to czemu nie?
7: Oczywiście, że tak. I jeśli ktoś ma podkłady do tego, prosimy zabrać ze sobą, będziemy mieli do czego podłączyć. Jeśli ktoś ma gitarkę, żeby sobie pograć, tak samo może zabrać ją, żeby sobie akompaniować. Fortepianu raczej nie proponujemy, ani pianina, bo to jednak troszeczkę może być skomplikowane.
8: Chyba, że wniesiecie.
7: Chyba, że sami sobie wniesiecie. Jeśli ktoś ma skrzypce też, flet, takie instrumenty, trąbka, tuba, takie instrumenty też są ewentualnie wskazane.
6: Ale to trochę z pogodą ryzykowne.
8: Może jam session.
6: Bo to będzie pod gołym niebem,
7: tak,
6: prawda?
7: Tak, to będzie pod gołym niebem i o ile pogoda nie pozwoli nam na przeprowadzenie wydarzenia tego dnia, będziemy zmieniać na kolejną datę. Także bądźcie z nami w kontakcie, zaglądajcie na profil Fabryki Inicjatyw Obywatelskich na Facebooku, tam na bieżąco mamy wszystkie informacje uzupełniane.
6: I nie stresujcie się, bo tutaj już sobie rozmawialiśmy poza anteną, że to nie będzie rejestrowane. Jak wam nie wyjdzie, to i tak to poleci raz i nikt nie usłyszy.
7: Oczywiście, że tak. Chyba, że ktoś sam będzie chciał, żeby mu nagrać, no to myślę, że niech przyjdzie z mamą, z ciocią, z babcią czy z kimkolwiek i ten ktoś nagra, żeby to dalej w eter nie szło. Ale na pewno będziemy robić zdjęcia, więc jeśli ktoś nie chce, żeby jego nadobna twarz pojawiła się w internecie, no to albo w masce, albo w kapturze, albo w ogóle niech nie przychodzi, bo zdjęcia będziemy robić i z wielką radością będziemy w internecie pokazywać was, którzy do nas przyjdziecie i będziecie chcieli razem z nami spędzić przyjemnie czas.
3: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
1: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio Eska Iława oraz Marta Siedlecka, internista i kardiolog pracujący w Iławskim Oddziale Kardiologicznym. To jest ten czas, kiedy rozmawiać będziemy na temat otyłości.
8: Ja jestem zwolennikiem tego, że jeżeli ktoś nie radzi sobie z dietą, to mamy doskonałych specjalistów, mamy dietetyków. I ja każdego pacjenta zachęcam do takiej wizyty u dietetyka. Ludzie boją się dietetyków, właściwie może nawet takiego tych zaleceń dietetycznych, bo uważają, że jak pójdą do dietetyka, to dostaną bardzo restrykcyjną dietę. No i właśnie to jest błąd, bo to nie są diety restrykcyjne, tylko to są diety, którymi ludzie się najadają. One są tak ułożone, są nastawione na te dobre składniki odżywcze, sycące składniki odżywcze, po zjedzeniu których my nie czujemy głodu. A przy okazji obniżamy energetykę takiego posiłku.
10: czego unikać? Ja bym powiedziała bardzo krótko, przetworzonej żywności. Powstaje w procesie przetwarzania termicznego, chemicznego, żywność, która zawiera dodatki, które nie występują w naszej tradycyjnej kuchni. Jest dodane coś, czego my nie mamy w kuchni, nie mamy w szufladach, szafkach. To są produkty, które dodają nam smaku, zapachu. To są jakieś emulgatory, stabilizatory, konserwanty. To są też produkty, składniki modyfikowane, na przykład skrobia modyfikowana, tłuszcze, które ulegają przeróżnym procesom, które są utwardzane na przykład, ale też to są substancje, które polepszają strukturę żywienia, żywności. Czyli na przykład żywność nam chrupie pod zębem. Po taką żywność chętniej się sięga. Takie są badania, że ludzie bardzo lubią taką żywność, bo ona chrupie, bo ona troszkę inaczej smakuje, bo daje większą sytość. Ale ta sytość jest na chwileczkę. Za jakiś czas robimy się bardzo głodni, ponieważ nie jest to żywność, która daje nam dobre składniki odżywcze. Drugą taką rzeczą, o której trzeba powiedzieć, mówiąc o żywności wysoko przetworzonej, to jest to, że to jest żywność, która jest łatwiej przez nas trawiona. Nie potrzebujemy za dużo energii do tego, żeby tą żywność strawić. Dajemy dużo kalorii, bo żywność wysoko przetworzona ma dużo kalorii i dajemy mało energii, która nam tą żywność spala, więc bilans jest dodatni. Ta żywność dostarcza nam więcej też niedobrych składników. Jeżeli mamy kupić sobie płatki zbożowe na śniadanie, kupmy płatki górskie, dlatego że to są płatki nieprzetworzone. One zawierają też dużo błonnika, a już płatki błyskawiczne są tego błonnika pozbawione. Ta sytość będzie szybko, ale będzie na krótko. Żywność ultraprzetworzona jest bardzo szeroko dostępna, bardzo łatwo dostępna. Jest też tania, bo o to chodzi w tej żywności. Im bardziej przetworzoną żywność kupimy, tym szybciej ją przygotujemy. Chociażby to są jakieś gotowe produkty, niesie to ogromne zagrożenie. Coraz więcej się mówi o tym, że jest to główna przyczyna tego, że ta choroba otyłościowa tak bardzo, tak szybko narasta.
3: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.

0: Kwietnia Łódź uzyskała już świadectwo zdolności żeglugowej, w związku z czym jest sprawna, gotowa do służby. Oprócz tego dysponujemy statkiem z 2021 roku i koncentrujemy teraz wszystkie siły i środki na tym, aby być w pełnej gotowości do działania.
1: W jakich godzinach będzie można Was spotkać na wodzie i na jakich wodach?
0: Na ten moment działamy tylko i wyłącznie na wodach jezioraka. Dobrze też zostało to wspomniane. Planujemy mocno rozszerzyć nasz obszar działalności do całego powiatu iławskiego. Do tego będzie nam potrzebny pojazd i laweta, którym będziemy mogli transportować łodzie, transportować ludzi, transportować sprzęt. O taki zakup w tym roku staramy się z różnych źródeł pozyskać na to dofinansowanie. Są to koszta duże, natomiast myślę, że te koszta warto ponieść po to, żeby móc się rozwijać, żeby nie ograniczać się tylko do tego najdłuższego jeziora w Polsce, jezioraka, ale móc też nieść pomoc wszędzie tam, gdzie będziemy potrzebni, na wodach powiatu iławskiego. No, warto przypomnieć, że sama gmina Iława to jest gmina wiejska, to jest sto kilkanaście jezior. W całym powiecie jest ich pewnie sto kilkadziesiąt. W związku z tym mamy gdzie pracować. Co do samego jeziora Jeziorak, gotowość do wypływania do zdarzeń mamy całodobowo i całorocznie, jak tylko odpuszczą lody, w związku z tym w gotowości będziemy. Natomiast mamy zaplanowanych kilka działań patrolowych, kilka działań profilaktycznych, również będziemy mieli szkolenie. Także po prostu cały czas staramy się rozwijać, staramy się, żeby cały czas, jak tylko ten sezon się rozpoczął, to coś się działo. Po to, żeby mieć jak najlepiej przygotowaną kadrę, po to, żeby mieć jak największe możliwości działania.
1: Jeśli coś się wydarzy, to lepiej dzwonić na 112 czy na Wasz specjalny, dedykowany numer?
0: Można skorzystać z specjalnych numerów alarmowych. To jest numer telefonu 601-100-100 lub 984. Są to bezpośrednie numery do Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego. Żeby była jasność, 112 oczywiście też zadziała. Dyspozytor, który tam pracuje, przyjmie zgłoszenie, następnie przekaże je w nasz system dyżurny pod specjalny numer alarmowy, którym też my dysponujemy. Co do zgłoszeń pod te numery Centra Koordynacji Ratownictwa Wodnego, po prostu jest szansa, że to przyspieszy. Jak najbardziej można korzystać z numeru 112, jak najbardziej można też korzystać z numerów 601-100-100 oraz 984.
1: To teraz zaglądamy jeszcze na plażę, bo tutaj też będziecie obecni, tylko na Iławskich czy jeszcze gdzieś?
0: Jeżeli chodzi o plażę, to tutaj pełen nadzór nad zatrudnieniem ratowników ma Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji. Od wielu, wielu lat współpracujemy, najpierw z poprzednim dyrektorem, z panem Wojciechem Żmudzińskim, aktualnie z nowym dyrektorem, z panem Jakubem Kaską, w takim zakresie, żeby to głównie iławscy ratownicy i głównie ci najlepsi ratownicy mieli możliwość zatrudnienia na plaży. Spotykamy się od wielu lat z dużą przychylnością ze strony miejskiej instytucji i mogę potwierdzić, że w tym roku też taka współpraca się zawiązała. Na dwóch kąpieliskach w Iławie, przy ulicy Kajki, przy ulicy Chodkiewicza, będzie zatrudnionych po trzech ratowników w okresie wakacji.
1: W jakich godzinach?
0: 10-18.
1: Tak, wspominając minione lata, minione sezony letnie, z czym macie najwięcej pracy? Z ludźmi wypływającymi w pław, czy raczej z żeglarzami albo motorowodniakami?
0: Zdarzenia są bardzo różne. To wszystko zależy od tego, jak specyficzny jest sezon, jaka jest pogoda, jakie też są trendy turystyczne. W tym roku w związku z dynamiczną sytuacją za naszymi granicami, szczególnie na Bliskim Wschodzie, spodziewamy się, że tych turystów na jezioraku będzie więcej, bo po prostu ludzie będą mniej chętni do dalekich wyjazdów. Natomiast chętniej spędzą czas w Polsce, w tym na Warmii i Mazurach, więc te interwencje są bardzo różne. Musimy być przygotowani na wszystkie możliwości. Zdarza nam się interweniować przy zdarzeniach medycznych, szczególnie wtedy, kiedy na jezioraku nie dyżuruje jeszcze wodny zespół ratownictwa medycznego, czyli ten wodny ambulans. Natomiast najczęściej działamy przy różnego rodzaju akcjach technicznych, takich jak wywrotki, takich jak uszkodzenia statków, zagrożenia w bezpieczeństwie żeglugi, również w stosunku do osób, które jakoś tam naruszają przepisy i z taką prośbą zwróci się do nas policja lub Urząd Żeglugi Śródlądowej. Zdarza nam się współpracować z instytucjami zajmującymi się ochroną środowiska. Generalnie założyliśmy sobie, że będziemy starali się współpracować z każdą możliwą instytucją, która jest w jakiś sposób zainteresowana tym, żeby na wodach było czysto, żeby było bezpiecznie, żeby można było atrakcyjnie, fajnie spędzić tam czas. I tak ten nasz profil działalności wygląda, że nigdy nie staramy się nie odmawiać pomocy żadnej instytucji, która chciałaby coś zrobić na wodzie. Jesteśmy też zobowiązani licznymi dotacjami, które otrzymujemy od samorządów, za które oczywiście bardzo jesteśmy wdzięczni, co też co roku podkreślamy, że jest w naszym regionie tendencja, żeby to ratownictwo wodne wspierać, żeby na wodach naszego województwa, naszego powiatu, naszych gmin było bezpiecznie. W związku z tym, z tymi instytucjami samorządowymi też staramy się współpracować, staramy się, żeby ta współpraca wieloletnia już, można powiedzieć, działała i była coraz lepsza.
1: Odbywało się ostatnio znakowanie wielkich jezior Mazur. Mazurskich, jeziora

0: do nich co prawda nie należy, ale u nas też odbywa się znakowanie szlaków. Tak z punktu widzenia fachowca pływającego po wodzie, są jakieś niebezpieczne rejony jeziora, na które zwłaszcza niedoświadczeni żeglarze, turyści powinni uważać?
1: Bardzo dużo jest takich miejsc. Za oznakowanie odpowiada Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej. To ta instytucja wraz z Wodami Polskimi jest odpowiedzialna za oznakowanie szlaku żeglownego, bo też warto przypomnieć, że jeziorak jest drogą wodną, w związku z tym obowiązują tam wszystkie przepisy żeglugowe. Natomiast miejsc niebezpiecznych jest dużo, o ile na wielkich jeziorach mazurskich dużo jest różnych dodatkowych znaków informujących o tym, że są jakieś miejsca niebezpieczne, na przykład tak zwane boje kardynalne, znaki, które są oświetlane całodobowo, to na jezioraku wciąż tego brakuje. My wielokrotnie też postulowaliśmy, żeby oznakowywać na przykład miejsca niebezpieczne żółtymi bojkami, informującymi o tym, że jest w tym miejscu jakieś zagrożenie. Też bardzo zależało nam, żeby te znaki były oświetlone z tego względu, że mimo, że po jezioraku nie wolno żeglować nocą, no to jednak służby ratownicze są zwolnione z tego zakazu i wielokrotnie nocą pływaliśmy. Kilka lat temu we własnej inicjatywie oznakowaliśmy taśmami odblaskowymi te boje nawigacyjne, ponieważ zdarzało się, że w takie boje statek ratowniczy nocą uderzał. W związku z tym wiele na jezioraku jest do zrobienia, jeżeli chodzi o oznakowania miejsc niebezpiecznych, natomiast myślę, że będzie to szło w dobrą stronę. Coraz bardziej pomocne też są różnego rodzaju aplikacje, na przykład aplikacja Żegluj. Dodatkowo już też od kilku lat na naszej stronie internetowej znajdują się informacje o tym, jakie aplikacje są przydatne w żegludze na jezioraku. Jest tam też mapka z miejscami niebezpiecznymi, w związku z tym każdy trochę słabiej doświadczony żeglarz ma możliwość na naszą stronę internetową wejść, zapoznać się z komunikatami, zasadami bezpieczeństwa. Tak staramy się też taką kampanię informacyjną prowadzić.
0: W skrócie można powiedzieć, że na przykład uważajcie dopływając do Siemian, strzelam w tym momencie, czy do jakiejś wyspy na wysokości jakiejś miejscowości trzeba uważać, bo na przykład tutaj płyciej.
1: Takich miejsc znalazłoby się sporo. Pierwsza płycizna jest już na wysokości Szałkowa. Kolejne wypłycenia są przy Kwirach, to są też miejsca niebezpieczne. Dalsze wypłycenie będzie przy wyspach Gierczak. Pomiędzy wyspami Gierczak, to tak już to co z pamięci mówię, zaraz za Makowem, a przed wejściem na wyspę Gierczak. Tych miejsc znalazłoby się dużo. Mówię, o ile starzy, wytrawni żeglarze raczej te miejsca znają na pamięć, o tyle czasami jest trudniej tym mniej doświadczonym żeglarzom. No i szczególnie trudne jest to wtedy, kiedy jest już późna pora, kiedy na przykład pływa się w warunkach zmierzchu, gdzie ta widoczność jest ograniczona. Czasem wtedy nieraz nawet bardziej doświadczeni wodniacy mają z tym problem.
0: Macie obiecaną nową siedzibę. Jak tam idzie w kierunku jej budowania prace?
1: Prace toczą się regularnie. Jakiś czas temu byliśmy na spotkaniach z architektem, który zajmuje się projektem tej bazy. Ten projekt cały czas trwa. Wnieśliśmy tam swoje uwagi z tego względu, że podejście mamy takie, że jeżeli już padła inicjatywa ze strony pana burmistrza, do której bardzo chętnie dołączył się pan wójt gminy Iława, no to musimy jak najlepiej wykorzystać tę możliwość. Myślę, że to będzie baza na dziesięciolecia. No i gorąco wierzymy, że w tym roku uda się ten projekt dowieźć do końca, tak żeby już być może od przyszłego roku szukać środków na budowę tej bazy. Zdajemy sobie sprawę, że na pewno będzie to temat, który nas jako stowarzyszenie przerośnie, jeżeli chodzi o poszukiwanie tak dużych środków, natomiast gorąco liczymy na to, że w dalszym ciągu na tą ogromną przychylność naszych samorządów będziemy mogli liczyć i wesprą nas w poszukiwaniu środków z różnych źródeł. Ten temat bazy uda się dowieźć do końca. Jest to dla nas naprawdę ważne z tego względu, że ktoś, kto u nas nie był, może sobie nie zdawać sprawy, w jakich warunkach my musimy przebywać i pracować. Plus 1, plus 2 stopni. No i proszę sobie wyobrazić, że w naszej bazie nie ma ogrzewania, nie ma bieżącej wody. Toaleta przenośna została ustawiona, z której możemy korzystać. Jest po prostu zimno, jest nieprzyjemnie. Liczna obecność gryzoni, które też w zeszłym roku trochę ponadgryzały niektóry sprzęt, skafandry, który w tym roku trzeba naprawić. No jest to ciężkie. W momencie, kiedy zrobi się cieplej, no to już będzie nam tam łatwiej być, pracować, no bo miejsce jest ładne, jest urokliwe, ale trzeba iść z duchem czasu i po prostu no, w pewnych standardach już nie da się funkcjonować. Dlatego gorąco liczymy, że ta inicjatywa jak najszybciej znajdzie swoje szczęśliwe zakończenie i będziemy mogli w takich, no można powiedzieć, godnych warunkach na miarę XXI wieku zacząć funkcjonować i pracować. Zawsze zazdroszczę wszystkim instytucjom takim ochotniczym, ratowniczym, które w Iławie działają, czy to Ochotniczej Straży Pożarnej, czy to Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, także w ich bazie można zrobić sobie herbatę, można skorzystać z toalety. No my wciąż tego jeszcze nie mamy, natomiast liczę, że już niebawem te lepsze czasy nastaną.
0: Jeszcze spytam o zainteresowanie ogólnie bycia ratownikiem. Jakie są rotacje u was ratowników? Duże wciąż jest zainteresowanie?
1: Zainteresowanie jest spore, natomiast rotacje też są bardzo duże. Wynika to z bardzo prostego faktu. Często przychodzą do nas młodzi ludzie, którzy kończą nasz wewnątrzorganizacyjny kurs najmłodszego ratownika Iławskiego w Opru. Oczywiście tacy młodzi ratownicy no, nie mogą być dedykowani do żadnych działań z zakresu ratownictwa wodnego. Ich rola jest taka, że oni obserwują, oni się uczą, oni wspierają działania organizacji, pomagają tym ratownikom zawodowym i też korzystają z wszystkich form rozwoju, których w stowarzyszeniu jest bardzo, bardzo dużo. No i to procentuje tym, że po ukończeniu 17 roku życia można ukończyć kurs zawodowy, czyli szkolenie ratowników wodnych. Następnie po zdobyciu jeszcze innych uprawnień wymaganych ustawą o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, taka osoba w wieku 18 lat może być gotowa do pracy. No i warunki, powiedzmy, że są całkiem fajne, stawki całkiem atrakcyjne, natomiast główny problem jest taki, że w większości jest to praca sezonowa. Bardzo często jest tak, że większa część naszej działalności opiera się na pracy społecznej naszych członków, co powoduje też to, że w momencie, kiedy ktoś zaczyna myśleć trochę bardziej interesownie, czyli po prostu potrzebuje pieniędzy, no to po prostu z takiego zawodu odchodzi, taka pasja do ratownictwa schodzi na drugi plan. Oprócz tego z pomocą nie przychodzą nam studia, no bo taki 18-latek jest u nas rok, dwa lata, udaje się go wyszkolić na, nieskromnie powiem, naprawdę dobry poziom, bo co do zasady mamy dobry poziom szkoleń w Iławie, staramy się to podtrzymywać w naszym stowarzyszeniu, żeby to wszystko działało, bo wiemy, że to procentuje, natomiast później taki człowiek idzie na studia, wyprowadza się do dużego miasta, znajduje zatrudnienie gdzieś w jakimś parku wodnym i często już nie jest chętny, żeby do Iławy wrócić. Czasem się zdarza, że ktoś po zakończonej edukacji wraca po iluś tam latach i dalej chce działać, ale nie jest to regularność, w związku z tym ta rotacja kadr jest bardzo duża, no ale robimy co możemy. Tu też z pomocą przychodzi nam postępująca, nazwijmy to, etatyzacja, to znaczy w tym roku dzięki wsparciu, które pozyskaliśmy, będą organizowane dyżury. W okresie wakacji będziemy pełnili dyżury w miesiącach lipcu i sierpniu. Planujemy, aby to się udało zrobić od piątku, od 7 rano do poniedziałku do 7 rano w każdy wakacyjny weekend. Tych wakacyjnych weekendów będzie 9. To jest możliwe dzięki temu, że stopniowo przekonujemy samorządy do tej inicjatywy. Tu pionierem był pan burmistrz Iławy, pan Dawid Kopaczewski, który od kilku lat przeznaczał środki finansowe na tę inicjatywę. W związku z tym, że od półtora roku jesteśmy już całkowicie samodzielnym, niezależnym stowarzyszeniem posiadającym zgodę ministra na wykonywanie ratownictwa wodnego, nie musimy się już liczyć z żadnymi centralami, tylko działamy na własny rachunek. Udało nam się pozyskać dofinansowanie na te działania patrolowe ze środków Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz ze środków gminy Iława. Miasto w tym roku też planuje wesprzeć tę inicjatywę. Jeżeli to wszystko dojdzie do skutku, to te dyżury będziemy pełnili w formie odpłatnej. To jest o tyle istotne, że w momencie, kiedy pełnimy tylko dyżur domowy, czyli taki dyżur ochotniczy, no to czas dotarcia na miejsce zdarzenia bardzo się wydłuża, bo najpierw ratownik musi z własnego domu dotrzeć do bazy, tam się przebrać, tam się zorganizować, wziąć łódź i wypłynąć do zdarzenia. Zgodnie z przepisami mamy pół godziny od momentu przyjęcia zgłoszenia do momentu wypłynięcia do zdarzenia. Natomiast wiemy, co się dzieje w mieście, wiemy, że są coraz większe korki i to źle wróży dla poszkodowanych na jeziorku, bo ten czas dotarcia będzie się wydłużał. Oprócz tego przypominam, że my pracujemy nad najdłuższym jeziorem w Polsce, a stacjonujemy na południowym jego krańcu. W związku z tym, jeżeli przyjdzie nam dopłynąć gdzieś w środkową część tego jeziora, no to to już się zrobi pokaźna ilość czasu, na przykład godzina od ogłoszenia alarmu do dotarcia na miejsce zdarzenia. I problematyczne robi się wtedy to, że często już taka akcja ratunkowa ma niewiele sensu, tylko będzie to akcja poszukiwawcza, akcja poszukiwania zwłok niestety. W związku z tym ważne jest, żeby ten czas minimalizować i tu z pomocą przychodzą nam właśnie te płatne dyżury. Wówczas ratownicy przebywają w bazie, w miejscu stacjonowania. Do zgłoszenia, które zostanie przyjęte, wypływają natychmiast i jest to bardzo, bardzo ważne, mają łódź w gotowości i wtedy prowadzenie takich działań ma sens. Dążymy do tego, staramy się przekonywać włodarzy, że ważne jest, żeby przez cały okres wakacyjny te patrole, te dyżury płatne mogły pracować. W ciągu dnia pływać, patrolować akwen jezioraka, w czasie nocy pozostawać w gotowości do wypłynięcia do każdego zdarzenia. Oprócz tego ma to też wpływ na to, że ludzie chętnie wrócą do Iławy. Tak, jeżeli ta praca dla ratowników wodnych tu będzie, nie tylko dla 6 na kąpieliskach, ale dla większej liczby osób, to ci fachowi, wykwalifikowani ratownicy chętniej tutaj zostaną, chętniej tutaj wrócą. A w Polsce ratownictwo wodne przeżywa postępujący kryzys. Jest spadek jakości szkoleń, jest bardzo dużo podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego. O ile niektóre działają całkiem fajnie i prężnie, o tyle inne bardziej są nastawione na przykład na zabezpieczanie basenów, na zabezpieczanie kąpielisk i mniej są zainteresowane zapewnianiem bezpieczeństwa na tak dużych obszarach wodnych.
0: Tak nasunęło mi się na myśl, biorąc pod uwagę, że mamy bardzo długi właśnie jeziorak. Czy nie pojawiły wam się kiedyś w głowie plany przeniesienia siedziby albo zbudowania posterunku centralnie pośrodku jezioraka, tak żeby było porówno odległościowo w każdą stronę?
1: Plany takie może i by były, chociaż trudności są następujące. Po pierwsze, większość ratowników jest z Iławy, więc w momencie, kiedy kiedy działamy jako organizacja ochotnicza, to jest to jednak wygodniejsze. Po drugie, też całe zaplecze socjalne, takie jak stacje benzynowe, wszystko jest tutaj na miejscu, serwisy łodzi, więc to byłaby trudność. Idealną opcją byłoby stworzenie posterunku dyżurnego gdzieś w tej środkowej części jeziora i to byłaby fajna inicjatywa, fajnie gdyby tak się udało zrobić, taki posterunek obsadzić, gdyby na przykład na jezioro mogło stacjonować dwa zespoły, to już w ogóle byłaby świetna sprawa, można powiedzieć nasze marzenie, wtedy jeden zespół gdzieś w południowej części, drugi zespół w północnej części. Natomiast też trzeba powiedzieć, że większość zdarzeń na jezioro ma miejsce w części południowej i w części centralnej, tak mniej więcej do wysokości Siemian, do wysokości letniska Chmielówka. Na północ tych zdarzeń jest już mniej. Oczywiście one się trafiają, natomiast przewaga naszych interwencji to jest właśnie ten południowy kraniec jeziora, w związku z tym warunki socjotechniczne mamy takie, jakie mamy i prawdopodobnie już tutaj w południowej części, w mieście Iława pozostaniemy. Korzystając z okazji, też zapraszam do skorzystania z naszej oferty szkoleniowej, do włączenia się w nasze struktury. W tej chwili trwa nabór na szkolenie ratowników wodnych. Można do niego przystąpić po ukończeniu 17 roku życia. Jest to kurs, który nadaje uprawnienia zawodowe. Natomiast już w lipcu planujemy zorganizować kurs młodszego ratownika iławskiego WOPR-u od 13 roku życia. W związku z tym też całą młodzież iławską, można powiedzieć, i z okolic serdecznie zapraszamy do wstąpienia w szeregi naszej organizacji, skończenia takiego podstawowego kursu, który, tak jak mówiłem, chociaż nie nadaje oczywiście uprawnień do pracy, to jest fajnym sposobem na rozpoczęcie swojej przygody z ratownictwem wodnym, na poznawanie nowych ludzi, szkolenie się, rozwijanie, korzystanie z licznych dobrodziejstw, które w naszym stowarzyszeniu można osiągać, takie jak możliwości rozwoju kursów. Przede wszystkim można powiedzieć też, że takie ratownictwo wodne to jest troszeczkę styl życia, to staje się pasją, która się podoba, w której się chce być, chce się przebywać, chce się te organizacje tworzyć, bo po prostu jest fajnie. Fajnie jest spędzić ze sobą czas, fajnie jest móc coś porobić, mieć jakąś odskocznię od tego codziennego życia, a nasze piękne miasto stwarza takie możliwości, że nad tym jeziorem można nie tylko wypoczywać, ale też spędzać czas aktywnie.
0: Te najmłodsze roczniki muszą mieć jakieś wymagania, zdolności pływackie na przykład?
1: Tak, robimy to tak, że wymagamy od tych kandydatów, żeby przeszli sprawdzian wstępny, to jest przypłynięcie 50 metrów w czasie poniżej 1 minuty i oddanie skoku do wody. Ten młodszy ratownik, tak jak mówię, to jest kurs nasz wewnętrzno-organizacyjny, w związku z tym te wymagania nie są jakieś tam wielkie, bardziej tu chodzi o to, żeby taki młody człowiek miał podstawowe umiejętności w zakresie pływania, tak, czyli żeby unosił się na wodzie i czasami nie trzeba było samego go ratować, i takie podstawowe umiejętności w zakresie obsługi sprzętu ratowniczego, w zakresie tego, co jest czym, co z czym się je, jak to wszystko funkcjonuje, i taki jest zamysł tego kursu. Natomiast na te ostrzejsze wymagania przychodzi czas oczywiście na kursie zawodowym. Tam już nie ma miękkiej gry, tam są poważne wymagania określone rozporządzeniami i tam wymagamy więcej. Natomiast na tym młodszym ratowniku jest to wszystko takie spokojniejsze, łagodniejsze i bardziej przystępne dla młodego człowieka.
0: To życzę małej ilości interwencji podczas sezonu. A gościem Eski Iława był prezes WOPR Iławskiego Maciej Nierzyński.
1: Bardzo dziękuję za tę możliwość porozmawiania, za tę możliwość wywiadu. Również życzę wszystkim Państwu bezpiecznego wypoczynku, bezpiecznych wakacji.
2: Eska Iława News. To jest magazyn reporterów Eski Iława.
0: Dawid Jakubowski, dzień dobry. W studiu Eski Iława specjalista od siatkówki z 40-letnim albo i dłuższym stażem, Mieczysław Pietroczek.
3: Witam serdecznie, słuchacze Radia Eska.
0: 40 lat stuknie w tym roku. W 1986 zawiązał się zryw Wolei Iława. Dużo przeobrażeń przeszedł przez tych 40 lat. Kręgosłup jest ten sam, trenerski zwłaszcza.
3: Znaczy kręgosłup trenerski, tak. Moja osoba mojej żony, która od początku była ze mną, i w międzyczasie ludzie, którzy z nami współpracowali, pomagali, ale no tak faktycznie, zaczęło się to taką fajną, młodzieńczą, można powiedzieć, przygodą. Ja jeszcze wówczas student czwartego roku AWF-u w Katowicach, to zaznaczę, dojeżdżający na dziennych studiach z Iławy do Katowic, ponieważ w Iławie już pracowałem w mechaniku w mojej szkole, do której wróciłem jako absolwent. No i warunek był taki, że muszę pracować, bo jest szansa, że dostanę etat wkrótce, że dostanie się mieszkanie, coś tam, także skusiło mnie to, no i dojeżdżałem co tydzień. Poniedziałek, wtorek praca w mechaniku, w środę wieczorem wsiadałem do Zakopianiaka, słynnego pociągu Strzała. Jechałem całą noc do Katowic i potem już czwartek, piątek, sobota zajęcia w Katowicach i tak co tydzień. Teraz pewnie bym tego nie zrobił, ale wówczas młodzieńcza werwa, siły inne, no i fajna chęć, bo właśnie ten zryw, zaczęła się siatkówka. Młodzi uczniowie z mechanika zapalili mnie do tego, ja byłem ich takim, można powiedzieć, szóstym zawodnikiem, również grającym, no i tak powstało, na zasadzie pasji, takiej spontaniczności. I fajnej grupy młodych ludzi.
0: Jak mówimy zawsze o wydarzeniach i meczach, które rozgrywacie tutaj na lokalnym podwórku, to jednak kobiety dominują w tej dyscyplinie lokalnie.
3: A zryw tak naprawdę to był męski twór na początku, poprzez rozgrywki szkolne, takie tu lokalne, można powiedzieć, taka liga zakładowa, od tego zaczynaliśmy, bawiliśmy się w TKKF-ie, potem właśnie zgłosiliśmy zespół do rozgrywek ligowych, a w międzyczasie nie próżnowałem, tak jak mówię, miałem wiele energii, praktycznie rok po utworzeniu zrywu zaproponowano mi pracę, jakby kontynuację pracy świętej pamięci Stanisława Piaska w Jezioraku, on wówczas już odchodził na emeryturę, trochę zdrowie mu nie pozwalało, ja zastąpiłem go na tym stanowisku trenera i kontynuowałem jego wcześniejsze dzieło pracy z dziewczętami. Równocześnie IKS Jeziorak i SKS Zryw, to znaczy, bo to był SKS i Zryw dlatego, bo mechanik właśnie to był Zryw, to SKS się nazywał Zryw, dlatego tego Zrywu nigdy nie wymyśliłem ja, tylko ja po prostu kontynuowałem dobre tradycje tej szkoły.
0: Jesteście też na dwóch podwórkach siatkarskich, że tak powiem, znani i teraz nie wiem, na którym bardziej, czy na płycie halowej, czy jednak w siatkówce plażowej?
3: No nie wszystkim to się udaje, a nam się udawało. Przez bardzo wiele lat, gdy tam na początku lat 90. właśnie przy mechaniku powstały te pierwsze boisko, można powiedzieć, wówczas nie znaliśmy zasad nawet tej gry plażowej, bo to takie doniesienia były gdzieś tam z tych plaż w Stanach Zjednoczonych, a zaczynaliśmy się w to bawić, a potem no podglądaliśmy innych, szukaliśmy nowych rozwiązań, no i zaczęło się szkolenie i udziały w zawodach. Myślę, że równomiernie, ponieważ potrafimy zejść z hali i grać w plażówkę i również sukcesy osiągaliśmy, były lata, taki szczególny rok 2014, gdy olbrzymie sukcesy mieliśmy halowe, ale również w tym samym okresie mieliśmy olbrzymie sukcesy plażowe, największe można powiedzieć w tym roku, takie jakby apogeum było, czyli można, bo wielu się zastanawiało, czy to można łączyć, można, no tylko szkoda, że w dotacji jesteśmy ujęci jako siatkówka, a nie dwie dyscypliny olimpijskie, jaką jest piłka siatkowa i siatkówka plażowa, ale jakoś sobie radzimy, myślę, że będziemy mieli mówić o pieniądzach, postaram się przynajmniej.
0: Tutaj ostro pomagacie czołowej chlubie województwa warmińsko-mazurskiego w pluslidze grającej, czyli AZS-owi. On często gęsto z powodu remontu urani w Iławie grał, teraz już nie, ale ciągle macie kontakt.
3: Tak, cały czas. No, mieliśmy wcześniej też już, ponieważ czy to mecze właśnie takie towarzyskie AZS rozgrywał u nas w naszej hali, wówczas też pomagaliśmy przy tym. No i gdy tylko pojawiła się taka inicjatywa, że w naszej hali nie wiedzieliśmy przez ile jeszcze na początku, ale się okazało, że prawie przez 2,5 roku rozgrywki były plus ligi. No, byliśmy bardzo zaangażowani jako wolontariusze, dzieci pomagające przy tym turnieju. No, a ja osobiście no, bardzo dużo starałem się pomóc. Praktycznie miałem dwa takie dni przy meczu wyjęte z życia, ponieważ no, od początku do końca starałem się pomóc zespołom, które przyjeżdżają, nie tylko AZS-owi, ale również tym przyjezdnym. A przy okazji też coś tam podejrzałem jako trener, bo zawsze byłem ciekawski. I był to dla mnie kolejny jakby warsztat potwierdzenia tego, co robię, czy robię to dobrze, czy źle. Mogłem porozmawiać z trenerami. Mamy w Polsce naprawdę bardzo dobrych trenerów w plus lidze. Wielu z nich znałem, z wieloma zawodnikami również się znałem, także fajne było takie spotkania miłe i był to fajny czas dla mnie, dla młodzieży również, piękna przygoda z wolontariatem, tym halowym.
0: No i udało się zobaczyć wychowanka swojego po latach w akcji.
3: Tam sukcesywnie Przemka widziałem zazwyczaj, czy to w telewizji. Grał w zespołach właśnie plus ligowych, Przemka Stępnia. No na pewno miłe to było zawsze, gdy przyjeżdżał, fajnie widzieliśmy się na hali, rozmawialiśmy. Zresztą do dzisiaj mamy fantastyczny kontakt i nie ma problemu. Jest blisko nas, gdy mamy te świąteczne gale, czy przy okazji letniej gali. Zawsze jest. Nawet został laureatem ostatniej letniej gali z żoną, też siatkarką.
0: Kto jest teraz najbardziej znanym, rozpoznawalnym właśnie z tej waszej szkoły takim medialnym, oprócz Przemka, na rynku siatkarskim?
3: Myślę, że najbardziej Przemek. Te lata ostatnie, wcześniej była to Patrycja Polak, odeszła od nas do klubu pierwszoligowego, a potem grała już w zespołach ekstraklasy, również grała w lidze włoskiej, w reprezentacji Polski. No, Maciek Rudol, wiadomo, nasz plażowicz, nasza, można powiedzieć, plażowa legenda, który no, zdobywał medale Mistrzostw Europy, Świata i ten medal Mistrzostw Świata do lat 23, którego byłem świadkiem, bo na szczęście to mistrzostwo odbywało się w Mysłowicach w 2014 roku wspomnianym. No, byłem tam na trybunach, gdy śpiewaliśmy, bo się zepsuła aparatura i trybuny odśpiewały hymn Mazurka Dąbrowskiego. Również śpiewałem wraz z rodzicami Maćka, z przyjaciółmi. No nie ukrywam, jedna z chwil właśnie fantastycznych w sporcie, kiedy łzy same cisnęły się i leciały bardzo mocno łzy, ale łzy szczęścia.
0: A najmłodsze roczniki, teraz jacyś podopieczni, gdzieś udało się ich wepchnąć na wyższe obroty?
3: No wciąż to czekamy, no taka w ubiegłym roku dziewczyna, która 4 lata spędziła w naszym klubie od początku do końca, odeszła, nie z mojej akurat przyczyny, do Olsztyna. Mówię tutaj o Gabrieli Jakubowskiej, która zdobyła Mistrzostwo Europy w ubiegłym zeszłym roku. Gratuluję jej, aczkolwiek trochę miałem inny pomysł na rozwój tej dziewczyny, ale poszła swoją drogą.
0: A macie ten sam problem? Bo jak rozmawiamy z trenerami różnych dyscyplin, między innymi koszykówki, to zawsze jednak poważnym problemem i kluczowym etapem stają się studia tych zawodników, czyli jak już wyjeżdżają, to nie wracają. I to też się potwierdza?
3: Tak, no nawet przykład mój prywatny, rodzinny. Cztery moje nasze córki, wszystkie siatkarki, wszystkie w zrywie do końca, do matury. Po maturze wyjeżdżały z Iławy, właśnie kontynuując grę, studiując. Wszystkie skończyły dobre uczelnie. A, no bo nie ukrywam, no w Iławie nie ma najlepszych uczelni. Nie jesteśmy Zagłębiem uczelnianym. I to jest jeden z powodów, oczywiście, że tak. Kiedyś takim powodem było dla chłopaków wojsko, bo niestety kończyli maturę i musieli gdzieś uciekać na studia, bo w Iławie w ogóle nie było żadnej uczelni. Czekało na nich bilety do wojska, więc szybko uciekali. Natomiast no teraz oczywiście jest taka sytuacja, że nawet mamy taki pomysł, że tylko szkolimy do tego momentu właśnie juniorki, czyli tego etapu do matury. I dziewczęta, i chłopcy, mniejszej ilości chłopcy, ale dziewczęta głównie, no wyfruwają, no, ale też sobie układają w miarę życie, bo można fajnie. Wielu mamy wychowanków, którzy aktualnie grają jeszcze w drugoligowych zespołach, czy w pierwszoligowych niedawno zespołach, w tym zapleczu ekstraklasy, kończyli studia. Także siatkówka na pewno pomaga im właśnie w tym takim przejściu z tego uczniowskiego życia przez studenckie do tego dorosłego życia.
0: Jakie jest zakusy, żeby zrobić coś więcej niż te juniorki, kadetki, młodziczki w Iławie, czy obecnie nie za bardzo jest kim?
3: Nie tyle kim, co w czym, czyli miałem o tym nie mówić, o FOS-ie, ale no, niestety tak, jest to nieodzowny czynnik. Tak. Nikt za darmo nie pojedzie z zawodniczkami w odległe tereny w Polsce. Nasze koszty takiego zespołu młodzieżowego, który mamy na poziomie juniorek młodszych, młodziczek i kindera, czyli tam mini siatkówki plus plażówka, to jest około 120 tysięcy rocznie, które wydajemy. No, dotacja jest około 36-8 tysięcy z miasta, a reszta musimy sami zdobywać te środki i pozyskujemy te środki. Natomiast druga liga, no to jest co najmniej 3-4 razy tyle.
0: To przejdźmy teraz do sprawności młodzieży. Jak ona się zmieniała na przestrzeni tych 40 lat? Faktycznie się zastały trochę te roczniki młodsze, czy są nadal sprawne?
3: Tu jest przykry temat. Ja nie tylko jako trener, ale jako nauczyciel wychowania fizycznego ten problem już widziałem dawno, ponieważ szczególnie pracując w szkole średniej, przychodziła ta dzieciarnia po podstawówce czy po gimnazjum, no i coraz bardziej im dalej to szło, tym bardziej były problemy. No nie tylko szkoła, bo szkoła też pewnych rzeczy nie zrobi, nauczyciel nie zrobi w szkole podstawowej pewne rzeczy, gdy nie ma do tego środków. Bazy często są to takie bariery. Aczkolwiek tutaj uważam, że można przycisnąć i można to zrobić. Ale również te bariery takie, które no są na co dzień dzisiaj. No niestety pojawił się internet, pojawiła się komórka. Te dzieci częściej przebywają w domu, rodzice ich wyganiają. Kiedyś nas, moje pokolenie, myślę, że i pana redaktora pokolenie, było właśnie zaganiane do domu z podwórka przez rodziców, a teraz jest często wyganiane, bo wiemy jak to jest. Tam na tym podwórku no, działy się różne rzeczy, ale też dużo dobrych rzeczy działo się, takich jak tam właśnie ta bieganina, granie w różne wymyślanie gier, czyli tak jakby zdobywanie tej sprawności ogólnej, która jest potrzebna, czyli żeby dzieciak umiał biegać przodem, tyłem, skakać, wyskakiwać, wykonywać elementy na trzepaku, te tam wymyki różnego rodzaju, popisując się, gra w klasy czy gra w gumę. To były te elementy. 35 lat temu, jak przychodzili do mnie chłopcy do mechanika po 8 klasie, nie grający nigdy w siatkówkę, przychodzili na trening i po pół roku byli już naprawdę gotowymi do gry. Teraz takiej możliwości nie ma. Teraz nabory robimy w 4, 5, 6 klasie, w tym złotym wieku dziecka i tam staramy się te dzieci uczyć, nauczyć. Jak tam załapią, no to już pojedyncze przypadki 6, 7 klas, ale naprawdę bardzo ciężko, żeby taki dzieciak przyszedł w późnym wieku, no bo nie ma tej sprawności. No po prostu jest to przeszkoda, jest to bariera na drodze właśnie tej gry, a siatkówka jest grą bardzo techniczną i naprawdę tej techniki jest tak dużo, no że nie do opanowania. Teraz w strukturze treningu na 2 godziny 40 minut poświęcamy na sprawność. Kiedyś na tą sprawność poświęcaliśmy 15-20 minut. Teraz 40 minut poświęcamy na sprawność, dopiero potem wchodzi siatkówka. Bo inaczej byśmy w ogóle nie mieli żadnych wyników, że nie nauczylibyśmy tej młodzieży.
0: Na przestrzeni tych 40 lat coś w zasadach siatkówki się zmieniło w gry?
3: Wielka ewolucja. Od początku nawet mojej takiej kariery trenerskiej przez te 40 lat to przeszliśmy bardzo dużo od tego. Kiedyś tam zagrywka net to była już błędem, teraz nie jest takim błędem. Wprowadzono zawodnika libero, ewolucja w tych odbiciach, górą, dołem, kiedy podwójna, kiedy niesiona, rzucona te elementy. Teraz znów zapowiada FIFA-B, znów Federacja Światowa, zmiany w przepisach, które są rzeczywiście znowu takie rewolucyjne. Zawsze jestem za zmianami, staram się, żeby rozwój powinien następować i jestem za. Jest ciekawsza siatkówka moim zdaniem, a już przede wszystkim tele- telewizja. No, telewizja spowodowała, że siatkówkę naprawdę. Ja wolę naprawdę, tak szczerze, oglądać w telewizji mecz niż na żywo. Podczas tych wspomnianych meczów AZS-u często było tak, że no byłem na żywo, ale jak wracałem do domu i za 2-3 godziny była powtórka, to bardzo chętnie oglądałem powtórkę tego samego meczu, na którym siedziałem, bo mogłem zobaczyć trochę więcej siatkówki, bo tam troszeczkę musiałem być skoncentrowany na inne rzeczy i tej siatkówki tak nie widać.
0: Jak to zawsze w szkole powtarzali, stań dalej, to zobaczysz więcej, czyli lepiej widać po prostu z szerszej perspektywy. Nabór to w zasadzie cały rok prowadzicie. Jakie jest zainteresowanie? Mniej więcej równy podział kadetki, juniorki, młodziczki, czy jednak gdzieś udaje się więcej skompletować?
3: W zawodach uczestniczymy w tych kategoriach, natomiast nabór prowadzimy na poziomie 4, 5, 6 klasy. Takie nabory ogłaszamy. No był taki moment, kiedy przerwaliśmy ogłaszać nabory. Tą grupę akurat prowadzą moje trenerki, czyli moja żona Małgorzata, to najmłodszą, i trenerka Monika Gromadzka, tą grupę taką kadra B, przejściowa między kadrą A. Faktycznie były takie momenty w ubiegłym sezonie, że no mieliśmy na treningu po 75-78 zawodniczek ćwiczących. Fakt, że to są trzy sektory, podzielone na te trzy sektory nas trzech trenerów. Też fajne rozwiązanie, bo mamy praktycznie w 2 godziny 3 treningi zrobione, ale no ta ilość była tak duża, że musieliśmy się ograniczać tylko do pewnych elementów, niektórych już nie mogliśmy zrobić, było to za dużo. Aczkolwiek serce radowało, no bo ciągle były telefony, ciągle zainteresowanie siatkówką, bo to cieszy z jednej strony, z drugiej blokuje nas baza. Na pewno gdybyśmy mieli większy dostęp do bazy szkoleniowej, byłoby łatwiej, bo byśmy rozłożyli to na 5 dni. No, a mamy niestety tylko 3 dni i to często piątki nam wypadają, bo w hali są różnego rodzaju imprezy i tracimy na tym. Także tu nabór to jest na poziomie 4, 5, 6 klasy i tak zachęcamy. Ja jako nauczyciel wykształcony przez studia wiem, że to jest taki złoty wiek dziecka i z mojego doświadczenia wynika, że w tym momencie rzeczywiście te dzieci mają taką tak zwaną smykałkę. One wszystko potrafią, są bardzo uzdolnione koordynacyjnie, bo potem to zanika. Takie okresy właśnie ich wzrastania, rozwoju osobowości trochę inne i jak tam nie załapią w tym złotym wieku dziecka, to potem są problemy. Można jeszcze oczywiście, ale już to troszeczkę jest trudniejsze zadanie i dla dzieciaka, i dla trenera. Dlatego zachęcamy jak już rodziców w tym wieku właśnie złotym, 4, 5, 6 klasa do tego, żeby no wciąż jeszcze mamy otwarte wrota do zrywu, chętnie zapraszamy na nasze zajęcia, no i nie płaczemy z tego powodu, bo naprawdę mamy. Wczoraj na treningu było 68 osób. Cały czas jest tak, że pod tą 70 podjeżdżamy, pomimo że tak za bardzo się aż nie reklamujemy w tej kwestii, tylko tak spontanicznie na naszym profilu na Facebooku.
0: Macie duży odsiew kandydatów, którym musicie powiedzieć, że no sorki, tutaj za dużo się nie da zdziałać?
3: No właśnie mamy z tym problem. Niedawno spotkałem się z moim wychowankiem, Sławkiem Banackim, który prowadzi również zajęcia takie pływackie i on mówi: Miciu, potraficie powiedzieć nie dzieciakowi? Bo macie na pewno takie dzieciaki, które no wiesz, że nie, ty widzisz, że on nie rokuje. Ja mówię, no męczymy się z tym, raczej nie, no my też mamy taki problem. No jest to taki nasz problem, nasze serce, które starałoby się, żeby tym dzieciakom naprawdę pomóc. Także no raczej nie mówimy tego aż tak mocno, ale też nie przychodzą aż tak, brzydko mówiąc, słabe te dzieci, żeby to mówić. Czasami może by się chciało, bo jest trudniej, ale wytrzymujemy to i zachęcamy wszystkich. Gdzieś tam na jakimś etapie no odchodzą też ludzie, no bo są różnego rodzaju bariery z ich strony, czy to do jazdy, a szczególnie w ostatnim okresie Iława tak zakorkowana, że też rodzice, bo mamy też młodzież nie tylko z Iławy, ale tu z okolic Iławy, pod Nowe Miasto, pod Lubawę, pod Służb, z tych wiosek i ciężko dojechać do nas jest, a zajęcia mamy od 16, więc to jest ten godziny szczytu, także to są też pewnego rodzaju bariery. Czasami dzieciaki odchodzą, bo jednak więcej chcą skupić się na nauce, gdzieś tam rodzice bardziej tu jednak cisną, no my ciśniemy do siatkówki, ale też ciśniemy tego, żeby łączyć siatkówkę z nauką. Ja zawsze powtarzam, nie sztuką być siatkarzem, nie sztuką być naukowcem, ale spróbuj połączyć i zostań siatkarzem, naukowcem. Dobrze się ucz i bądź siatkarzem. Co roku przy końcu semestru czy końcu roku zbieramy i sobie tam gdzieś dyskretnie zapisujemy ich średnie ocen i naprawdę reagujemy. Gdy tam jest jakiś problem, no to wtedy rozmawiamy czy z rodzicem, czy nawet z takim zawodnikiem, ale też w większości nie mamy problemu. W większości jest sytuacja taka, że mamy no bardzo dobrych uczniów, także to nas bardzo raduje. No siatkówka jest taką grą, że niestety ten umysł musi być tutaj bardzo dynamiczny, jest to bardzo szybka gra, bardzo dynamiczna, te decyzje trzeba podejmować bardzo szybko i trafnie najlepiej i konkretnie sprecyzowane, także tu na pewno się tego elementu intelektualnego nie da oszukać. Jeśli chodzi o to, że kadetki, młodziczki, no to w rozgrywkach ligowych, tego nie przeskoczymy, są roczniki, które mogą grać i według tych roczników gramy. Natomiast tak jak mówię, jest kadra A, gdzie są zawodniczki, wiadomo, skupione wokół grania w młodziczkach, w kadetkach, w tych rocznikach.
0: Te najlepsze.
3: Można powiedzieć takie te najlepsze, ale też i najstarsze. Niektóre z nich no jeszcze często na tych meczach w tak zwanym klaskaczu stoją i klaszczą tam. Też mają jakąś przygodę, też i dla nich jest przygoda. Też wielu chłopaków wspomina, że kiedyś z Przemkiem Stępniem był w jednej drużynie, wprawdzie nie grał, ale mu klaskał gdzieś tam. No i to takie, to jest też jakiś tam sposób rozwoju tych o dzieciakach. No niestety Bozia talentem dzieli różnie. No nie wszyscy mają ten talent. To ma być dla nich właśnie fajna, fajna przygoda, fajne zajęcie, sympatyczni. Staramy się być trenerzy również dla nich, ile to się da, chociaż to bywa różnie, ponieważ jest, jak to moja żona mówi, hala jest duża, więc ja muszę do was krzyczeć, żebyście mnie usłyszały, a niektóre może odbierają osoby to, że jako jest tam się krzyczy na nie. To nie jest tak.
0: Ostatnio czytaliśmy, że powołania były robione i testowane zawodniczki. Jak to poszło?
3: To są takie konsultacje w tych najmłodszych grupach. Ten rocznik 2014, trzy nasze dziewczyny były na takiej konsultacji w Kętrzynie, odbywały tam się sprawdziany, jakieś tam gry, trenerzy odpowiedzialni za to oceniali te zawodniczki, punktowali i one według tych punktów, według takiej oceny będą potem ewentualnie powoływane właśnie na konsultację tak zwaną regionalną, która już jest takim wstępem później do reprezentacji Polski. No przez taką drogę wspomniana przeze mnie Gabrysia przeszła tutaj niedawno właśnie i właśnie od takiego szkolenia, od szkolenia przez kadry wojewódzkie można dotrzeć do reprezentacji narodowej. Również w roczniku 2013, czyli tym drugim roczniku już troszeczkę wyższym, jedna nasza zawodniczka była, bardzo słyszałem dobre, pochlebne opinie, na razie opinie, jeszcze nie przyszły powołania kolejne. No i w roczniku tym takim już docelowym, można powiedzieć, na Olimpiadę Młodzieży, akurat też ja jestem też tam trenerem, uczestniczyłem w takiej trzydniowej konsultacji w Braniewie i tam nasze dwie dziewczyny również uczestniczą, no i będziemy tam przygotowywać się do majowej Olimpiady Młodzieży, która się odbędzie w Łódzkiem. Jak co roku, to ja zawsze powtarzam, ta mała Olimpiada, ta Olimpiada Młodzieży jest takim wstępem do tego, że może kiedyś będziemy mieć olimpijczyka, który zagra, będzie grał w reprezentacji na prawdziwych igrzyskach olimpijskich, właśnie na tych, które dla mnie zawsze, jeszcze nie doczekałem tego, ale zawsze marzyłem i marzę wciąż jeszcze o tym, żeby wychować olimpijczyka, także mam nadzieję, że zdążę jeszcze.
0: Patrząc na cały kraj, to jak wypada właśnie Iława i Warmińsko-Mazurskie? Jest kraj jakoś tak podzielony, że któreś województwo, któryś region to jest kuźnia tych talentów, czy nie? Czy to jednak porówno?
3: Trochę to się pozmieniało na przestrzeni lat. Był taki czas, kiedy no, Iława była bardzo wysoko. Byliśmy przez wiele lat najlepszym zespołem w siatkówce plażowej w Polsce, a w siatkówce halowej również no, zdobywaliśmy medale. No, dwa medale Mistrzostw Polski, Młodziczek, to nie jest taka przelewka zdobyte. I byliśmy tam wysoko w tych, można powiedzieć, rankingach i w takich poczynaniach. No ale troszeczkę pozmieniały się te struktury, jeśli chodzi o szkolenie w kraju. Powstały tak zwane szkoły mistrzostwa sportowego. Ma jakiś to sens może, ale założeniem tego było, żeby tam pozyskiwać zawodniczki z jakichś takich małych klubików, gdzie no nie ma takiego szkolenia, ale jest, pojawi się zawodniczka. A to do końca tak nie było. Często te właśnie szkoły mistrzostwa sportowego obławiają się, zbierając talenty, nie patrząc, czy tu jest dobry ośrodek, czy dobrzy trenerzy. Też to odczuliśmy. Porywają te zawodniczki do siebie i tam, o ile jeszcze te ośrodki osiągają jakieś wyniki i te dziewczęta trafiają do kadr narodowych, to okej, okay, ale no, no różnie to bywa. Niestety przykro mi powiedzieć, że często są to takie ośrodki, które po prostu sobie nabijają kasę przez to, że no mają tam jednak dużą dotację przez to, że są szkołą mistrzostwa sportowego. Starym trenerem jestem doświadczonym i oglądając zawodniczkę dwa lata temu czy trzy lata temu, na jakimś tam poziomie oglądam ją teraz, no i niestety jak ja nie widzę postępu, wręcz nawet troszeczkę w drugą stronę regres, to jest przykro. Tam, gdzie ona powinna się rozwinąć wśród tych najlepszych, ona nie rozwija się, tylko można powiedzieć stoi w miejscu. I...
0: Zajrzyjmy jeszcze na plażę naszą, bo tutaj są, przypomnijmy, boiska piaszczyste, można sobie pykać w siatkówkę praktycznie przez całe lato, nawet odbywa się cykl tych meczów.
3: 30 lat już tworzymy, można powiedzieć, mistrzostwa Iławy i one są cykliczne i odbywają się przez 30 lat. Natomiast to lato z beach volley też cieszy się różnym zainteresowaniem. Kiedyś cieszyło się większym zainteresowaniem, no gdyż było mniej również tych turniejów w Polsce, no gdy ta siatkówka parzywa nie była aż tak popularna. No i też my nie oferujemy na tych zawodach jakichś kokosów, a są ośrodki, które no nie robią tego profesjonalnie dobrze, no ale mają takie źródła finansowe, że no fundują nawet nagrody finansowe, gdzie u nas są tylko statuetki, no i tam ludzie jadą. Więc stwierdziliśmy, że jeżeli nie ma aż takiego zainteresowania, jeżeli to nasza tylko lokalna młodzież, to my i tak trenujemy w wakacje, cały czas na tej plaży jesteśmy, spotykamy się, ale żeby przyjść i tylko grać swoimi zawodnikami tu i z okolic, no to nie było to sensu, ale to co jest, robimy, uważam, robimy intensywnie, fajnie, staramy się coś tam jakieś nawet pozyskać, jakiegoś partnera, żeby jakieś tam drobne, to drobne, ale nagrody pozyskiwać. Jest to takie rekreacyjne zajęcie, ale plaża dudni, ja jestem, serce mi rośnie, gdy ja kończę trening o 18, czy w wakacje, czy w tych okresach tam maj-czerwiec, a tu już czeka prawie 50-60 osób na te trzy boiska i tam się kłócą o to, kto wchodzi. Wystąpiłem z takim, przez wiele lat występuję już o tym, o rozbudowę tych boisk, o to odbudowanie czwartego boiska, które mieści się tam, tylko kwestia przesunięcia o 5 metrów, o zrobienie jakichś małych trybunek, ogrodzenia tego terenu, bo naprawdę fajnym ośrodkiem by się to stało na dzikiej plaży. No niestety tak, problemy są, wiadomo, nie ma mnie w polityce, więc nie ma tego. Ktoś mi powiedział, że powinienem startować na radnego, wtedy bym sobie załatwił tutaj. Ja nie myślę, żeby być radnym, to trzeba sobie załatwiać, tylko rad radny ma załatwiać dla nas, a dla wszystkich wszystkie problemy. Nie, że każdy sobie załatwi, zostanie radnym dla siebie. Także nie zostanę radnym nigdy. Dla mnie moją polityką jest siatkówka i zrywola i wychowanie młodzieży. A o te boiska wciąż będę walczył. Wciąż my dbamy najbardziej o te boiska, bo my tam staramy się maszyną zmiękczać te boiska, równać te boiska. Nasz sprzęt, siatki, linie, tam wszystko jest rozłożone. Także praktycznie duży wkład robimy. Nie zawsze zauważalne, ale nie dlatego zauważenia my robimy, tylko dlatego, że żeby cieszyło nas oko i serce, gdy właśnie wychodząc z tych zajęć widzimy te tłumy, które idą na dziką plażę, żeby grać w siatkówkę. Plaża miejska to powinno być miejska, czyli miasto powinno to o to zadbać. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że jak były te boiska robione, chodziłem drzwiami, oknami, wyrzucali mnie. To był mój pomysł na zbudowanie czterech fajnych boisk i wiem, jak budowano. Budowano je bez mojej wiedzy. W tym czasie dodam, że z Urzędu Marszałkowskiego był telefon z Olsztyna, żebym pomógł przy budowie boisk w Olsztynie. Czyli tam mnie zauważono, a w tym moim mieście tu niezauważony byłem. Było wiele błędów, musieliśmy tam przekopywać słupki, bo było niezgodnie z przepisami i nie moglibyśmy zawodów rozgrywać. Niestety, no szkoda, że jak ktoś się zna na czymś, nie jest akurat do tego brany, tylko po prostu są fachowcy, którzy jak zwykle potrafią spieprzyć tą robotę. Te siatki, kiedyś tak było, że każdy musiał ze swoją przychodzić. Ja w pewnym momencie stwierdziłem, no faktycznie, ten zryw już się tak, można powiedzieć, obłowił, ten sprzęt gdzieś tam zawsze mieliśmy, bo mieliśmy zgrupowania wyjazdowe, więc zabieraliśmy, kupowaliśmy ten sprzęt. Było tyle tego sprzętu, że stwierdziłem, że eksperymentalnie najpierw na tydzień, potem na miesiąc rozwiesiliśmy siatki, potem położyliśmy te linie. Czy ukradną? Tak, oczywiście, z zagadką. Nie ukradną. Tam czasami są poniszczone, urwana linka, bo niektórzy się wieszają na tych siatkach, żeby obniżyć sobie, to można tak spokojnie sobie tam obniżyć. One są do dyspozycji. Ja marzę, żeby to były takie fajne, profesjonalne, jak w starych jabłonkach, bo tam pracujemy, wiem, jak to wygląda. I ogrodzone, żeby to było pomieszczenie, żebym tam nie widział biegających po boisku, co niektórych pseudosiatkarzy z papierosem w ręku, bo tak nie powinno być. Wciąż jeszcze mam marzenia, wciąż mimo mojego wieku, wciąż jeszcze marzę i mam pomysły na to, tylko żeby mnie chcieli posłuchać, żebym ja, nie będąc radnym, mógł w tym mieście coś jeszcze stworzyć, pomóc i naprawdę zbudować. Fajnie, że turyści przychodzą. Turyści, ja widzę tych turystów, którzy przychodzą, którzy właśnie podziwiają nasze zajęcia, naszą grę. Bardzo fajne te zajęcia są. Jako te 17 turyści chodzą i widziałem dokładnie taką scenę. Podziwiali, klaskali nam, że takie fajne akcje gramy i tak przechodzą z tą alejką. Chcieli zrobić taką nawrotkę sobie dołem przez plażę tamtędy, bo akurat to byli turyści, chyba w tej chwili oni mieszkali w tym czasie. No i wracając przez tą do góry usłyszałem ich taką recenzję, można powiedzieć, i opinię. Zobacz, tu tak fajnie ta młodzież, a tam jak to może być tak? Myślę, że chyba wiemy, o jaki problem chodzi. Dzika plaża jest fajnym miejscem, naprawdę, gdzie można by było czas spędzać. Ja wiem, co tam się dzieje, naprawdę, jest mi przykro. Ja, stary pedagog, z tym czułym sercem na te wyrazy, na alkohol, na inne rzeczy, no widzę tam, mówię tak, do płotu jest fajna sprawa, za płotem już nie zawsze jest fajna sprawa. Z tym też warto by było. Rozmawiałem jako przewodniczący Rady Sportu wielokrotnie z naszymi władzami na ten temat. Oni mówią, co my możemy zrobić, my zgłaszamy na policję. Tego powinno się naprawdę siąść porządnie, podjąć decyzję, bo tak nie może być, że my tu gramy. Często zwracam uwagę tej młodzieży, pseudomłodzieży za płotem, stojący z papierochami, żeby troszeczkę odeszli dalej, bo tu mówię, zobaczcie, oni mają przerwę, piją teraz wodę, trenują, a wy dmuchacie na nich te papierochy wstrętne i zioniecie alkoholem. No oczywiście słyszę wyrazy, tu szkole, młodzież i staram się ich wychowywać, a za chwilę to są metry. Jest brak tego wychowania, brak reakcji i brak reakcji naszych służb, bo ja tych służb naprawdę nie widzę. Jak je widzę, to one przejeżdżają sobie, popatrzą na dziewczyny trenujące w siatkówkę, a nie na ten problem, który tam jest właśnie na tej plaży, tam na tych ławeczkach.
0: Zajrzyjmy jeszcze do Starych Jabłonek, tam coroczny międzynarodowy wielkie święto siatkówki. Zryw Wolej też tam pomaga.
3: No tak, od samego początku, czyli od 2003 roku, można powiedzieć, kolejne pokolenie uczestniczy w tych właśnie w tym wolontariacie. Zaczynaliśmy od Mistrzostw Europy do lat 23, potem przez te Puchary Świata, Mistrzostwa Świata. W tym roku, w sierpniu, od 10 sierpnia będziemy, do 14 będziemy pracować jako wolontariat przy historycznej imprezie, jaką będą Mistrzostwa Europy kobiet i mężczyzn. Imprezy takiej jeszcze nie było w Polsce po raz pierwszy. Myślę, że to będzie fajna sprawa. Już mamy, praktycznie zapisujemy naszych wolontariuszy ze zrywu. Oni muszą się wykazać. To nie jest tak, że każdy sobie może zostać tym wolontariuszem. Oni musieli się wykazać przez cały rok sumiennym trenowaniem. Te najmłodsze uczestniczyć jako wolontariat pomocy tutaj starszym koleżankom przy meczach ligowych. Też nie obchodzimy faktu nauki. To jest też istotny element. Także zbieramy tych wolontariuszy. To jest około przeszło 60 osób w Starych Jabłonkach, w hotelu Anders. Fajnie, fajnie spędzone czasy. Dla młodzieży piękna przygoda. Spotkanie z najlepszymi, tym razem w Europie, pomagając im, podając piłki, równając boiska. Jesteśmy tam naprawdę. No i jesteśmy oceniani bardzo, bardzo wysoko przez wiele, wiele lat. Przez właścicieli hotelu Anders, ale nie tylko tylko ich, przez władze Światowej Federacji również, czy Europejskiej Federacji, także jesteśmy znani tam, sędziowie czy przedstawiciele właśnie tych federacji przyjeżdżają, no to z daleka już się do nas uśmiechają, widzą, poznają nas. Także jest to miłe, fajne, sympatyczne, no jesteśmy takimi dobrymi ambasadorami Ławy w Starych Jabłonkach podczas takiej imprezy, wspominanie przez speakera, w telewizji również.
0: A komu kibicujecie najmocniej?
3: Najlepszym siatkarkom i siatkarzom, ale oczywiście zazwyczaj Polakom, Polkom i naszym polskim parom siatkarskim. Był taki czas, kiedy właśnie kibicowaliśmy i pomagaliśmy Maćkowi Rudolowi, który grał właśnie na tych imprezach. Sylwia Pilarek również grała, Paulina Eska, o takie fajne nazwisko, również występowała na tych zawodach, a wcześniej byli wolontariuszami. Kiedyś Maciek mi opowiadał, że jeden z Brazylijczyków pyta go: słuchaj stary, ja tak ciebie gdzieś kojarzę, coś tak. On mówi: wiesz, 3 lata temu porównałem ci boisko, jak grałeś tutaj w Starych Jabłonkach. Taka fajna impreza, fajne mówi wspomnienie tego i taki, no fajne, można być podającym piłki, gdzie kiedyś można stać się zawodnikiem tym grającym na tych boiskach.
0: Także zachęcamy do rozpoczęcia przygody z siatkówką, bo tak może się to skończyć.
3: Oczywiście, że tak. I często kończy.
0: Zaprośmy jeszcze raz na treningi, kiedy można wpadać i czy w ogóle można, czy macie takie drzwi otwarte, że każdy może sobie przyjść kibicować i kiedy na halę?
3: Można przychodzić na treningi, ale chodzi o uczestnictwo, ponieważ no jednak wypraszamy osoby, które przychodzą sobie na treningi, żeby popatrzeć, pośmiać się, coś tam, no bo różne są przypadki. A poza tym jest ustawa tak zwana kamilkowa, gdzie na tych zajęciach mogą przebywać osoby tylko, które posiadają odpowiednie zaświadczenia, a więc nie wpuszczamy tak szczególnie młodzieży, żeby sobie przyszła tak zwaną bekę kręcić tam z trybun, z dziewczyny, z koleżanek ewentualnie, ale zapraszamy na zajęcia oczywiście do hali miejskiej w Iławie. Wcześniej warto zadzwonić do zrywu, zryw olej napisać, wszędzie wyskoczy, co jest, adres i telefon. Dzieci 4., 5., 6. klasa szkoły podstawowej, no przy dobrych warunkach fizycznych 7., 8. klasa jeszcze przyjmiemy, ale to będziemy takie próbne treningi robić. Także tu wciąż jesteśmy otwarci, ale mam nadzieję, przykro mi mówić, że to tłumy nie będą, tylko pojedyncze przypadki, które będziemy tutaj szkolić, bo nie zmieścimy się po prostu. Walczymy o miejsce na hali, ale jeszcze nie teraz, ale te 70 osób to naprawdę jest dużo na jednym treningu i wyciskając nas ostatnie poty.
0: No to wszyscy zgłaszają, że niestety jeszcze drugie tyle hal, co Iława ma, by się przydało, żeby wszystkich pomieścić, bo sport się okazuje jest popularny i to chyba w każdym wydaniu.
3: Może by się przydała oprócz tej hali, ja myślę, że kiedyś rozmawiałem na ten temat z naszymi władzami, jakaś hala targowa, no ale wystawy kwiatów, jakieś takie dmuchańce, inne rzeczy, no to uważam, że no mogłoby być nie na hali widowiskowo-sportowej, czy spotkania z politykami, tylko w jakichś właśnie innych halach, takich jak ma Ostróda, wiele takich hal targowych, na których właśnie takie odbywają się imprezy. Jeżeli chodzi o sport, byśmy się naprawdę, my tutaj sportowcy halowi, ręczna siatkówka, koszykówka, halowa nożna, pomieścilibyśmy się.
0: 40 lat zrywu Wolej Ława, no i na koniec życzymy drugich co najmniej tylu, a zbliża się 50-lecie.
3: Tak, notabene to 2 listopada jest taka oficjalna data, ale chcemy troszeczkę zagiąć czasoprzestrzeń i trochę wcześniej zrobimy. Planujemy 19 września, dzień po moich 65 urodzinach, w dniu przejścia na emeryturę oficjalnie już, zrobić takie 40-lecie właśnie zrywu, gdzie zaproszę naprawdę wszystkich moich wspaniałych wychowanków, zaproszę przyjaciół, którzy byli z nami, byli tu również sponsorzy, partnerzy nasi. Dzisiaj już mówimy, że to będzie sobota, będzie fajny dzień, gdzie zaczniemy właśnie tą dzieciarnią najmłodszą. Wszyscy w zrywie będą mieć to święto i będzie to ciekawa, fajna impreza, na którą już serdecznie zapraszam słuchaczy Radia SK.
0: Dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był trener siatkówki w Iławie Mieczysław Pietroczuk.
3: Dziękuję serdecznie.
2: SK Iława News. To jest magazyn reporterów SK Iława.
4: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio SK Iława. I po drugiej stronie chciałoby się powiedzieć iławskie smoki jezioraka, ale tak, dzisiaj tylko jeden właściwie smok.
5: Tak, dzień dobry. Nazywam się Janusz Wajdagusek, jestem zawodnikiem iławskich smoków jezioraka. No i jestem tutaj chyba dzięki temu, że dostałem się do kadry narodowej trzeci rok z rzędu.
4: Gratulacje.
5: Dziękuję bardzo. No mam nadzieję, że to nie jest po raz ostatni, dlatego mam nadzieję, że będę kontynuował tą dobrą passę. Wcześniej z mojej drużyny mieliśmy większą ilość zawodników w kadrze, no ale tam sprawy rodzinne troszkę kontuzji. Tu nastawiamy się na przyszły rok, na Mistrzostwa Świata, które są w Azji. Będziemy próbować jak największą ilość zawodników wprowadzić do kadry.
4: Mhm. To dzisiaj, jako że pan jest jedynym pojedynczym smokiem tutaj na antenie, to dzisiaj trochę pana podpytam, a co niech zazdroszczą? Podpytam, jak pan trafił w ogóle na smoczą łódź?
5: To był taki trochę przypadek, bo generalnie przed smokami to pogrywałem sobie w koszykówkę, trochę w siatkówkę, tam u mnie na terenie gminy Biskupiec, bo pochodzę z gminy Biskupiec. Tak kolega mnie zaraził tutaj, jakby przyjdź, zobaczyć, jest fajnie. Wysiłek fizyczny dla mnie to jest akurat frajda, więc obejrzałem sobie kilka filmików, akurat pokazał mi filmiki z zawodów basenowych, gdzie patrzę, że faktycznie tam jest mocny ogień, walczą chłopacy, idą jak normalnie na siekiery, bo to jest zawody basenowe, to jest całkiem co innego niż pływanie na otwartym akwenie. No i mówię, no cóż, mówię, no przyjdę na miesiąc na próbę, zobaczę, może się wkręcę. Powiem szczerze, że tak po 2 tygodniach chodzenia na te treningi, które były tam chyba 3 razy w tygodniu, czy 2, już teraz nie pamiętam, to było chyba 6 lat temu już, no strasznie mnie wszystko bolało. No nie te mięśnia pracowały na łódce, co przy bieganiu w kosza czy w siatkę, nie?
4: Mhm.
5: No ale obiecałem miesiąc, mówię, choćby niech się pali, niech się wali, dotrwam do tego miesiąca. No i na koniec miesiąca akurat trafił nam, już zaczął się okres jakby letni, sezon zawodów. No jak już pojechałem z chłopakami raz na zawody, no to już byłem ich, także spodobała mi się ta rywalizacja, to, że drużyna jest, musi być drużyna jak rodzina, bo jeżeli nie, to w smoczych łodziach ciężko jest jakby wypracować taki wspólny rytm, tak samo w relacjach jak i na łódce, bo to jak ja teraz trenując nawet swoich iławskich smoków jezioraka, to zawsze mówię, że najważniejsze jest to, żeby było równo, a siła i technika to możemy na nie podpracować. No i to mi się spodobało właśnie. Taka dyscyplina na łódce musi być. Każdy ma swoje miejsce, mimo że mamy tam czasami 20, czasami 10 osób, zależy od tego, jaki mamy tam skład, w jakiej kategorii startujemy, to każdy ma przypisaną funkcję na łódce i tak samo ważną, mimo że, co po niektórzy uważają, że szlakowi są najważniejsi, ci na pierwszej ławce.
4: Szlakowi?
5: Tak, oni jakby nadają tempo, wiedzą, kiedy trzeba przyspieszyć, kiedy zwolnić. Jeżeli robimy nawroty, to oni decydują, w którym momencie jakby, w takiej konsultacji trochę ze sternikiem. Oni prowadzą to wszystko, owszem, ale cała reszta roboty, tej ciężkiej, mozolnej roboty, to pozostała część łódki musi być zaangażowana na 100 lub nawet na 110%.
4: A sternik gdzie siedzi w takim razie?
5: Sternika mamy na końcu łódki, z tyłu. Mhm. I on ma takie duże wiosło z tyłu, coś ala na tych łódkach weneckich i to jest właśnie taki bardzo potężny ster, i on stoi na samym końcu łódki, a z przodu łódki mamy bębniarza, który odlicza tempo, które nadaje dla całej łódki. No tak musi głośno uderzać, żeby na 20-osobowej łódce nawet ostatni zawodnik słyszał.
4: Często też na brzegu słychać właśnie to odmierzanie.
5: No tak, szczególnie jak jesteśmy na zawodach, nawet tutaj w Iławie, to jeżeli startują 4 łódki ze sobą, no to te pierwsze uderzenia, 4 są zawsze, wszyscy mają takie same, nie?
4: Mhm.
5: A później jakby każdy idzie swoim tempem.
4: Jak to wyłapać wtedy na zawodach na słuch?
5: No trzeba, dlatego jest potrzebna ta koncentracja, te treningi, żeby wyuczyć się własnej łódki, własnych zachowań na łódce, własnych zmiany temp, czy komend od sternika. No bo czasami naprawdę, jeżeli płynie jedna łódka obok drugiej, a mamy bardzo podobne tempo, no to może się czasami pomylić.
4: To już wiemy, co jest trudne w tym sporcie, ale teraz powiedzmy o tym, co jest takie, taki fan daje.
5: No fan, no.
4: Dyscyplina to się trochę kłóci ze słowem fan, czyli ta zabawa, taka radocha.
5: Tak, ale dyscyplina to ja bym tutaj raczej połączył dyscyplinę z poukładanym schematem na łódce. Mamy poukładane schematy, kto gdzie siedzi, za co odpowiada, jak przebiega cały bieg. Począwszy od samych komend na dzień dobry, przez start, ile tam mocnych uderzeń, jak szybkich, kiedy przechodzimy z tych szybkich w długie, kiedy musimy podrzucić, bo łódka nam siada, w cudzysłowie.
4: Co to znaczy siada, że zaraz zapaniecie?
5: Że nie, tu chodzi o to, że gubimy prędkość.
4: Okay.
5: Przychodzi po tym starcie jakby pierwsze zmęczenie.
4: Mhm.
5: I wtedy nagle się okazuje, że ta łódka, wszyscy wiosłują niby tak samo, ale to nam, jak to w cudzysłowie u nas się mówi, lekko siada, czyli tracimy prędkość. No i wtedy musi sternik zareagować, bo najłatwiej to mają wychwycić właśnie szlakowi. Oni wtedy czują na wiośle to większe obciążenie, i czują to, że łódka nam siada, bo czują to w ręcach po prostu. Nie? No, idzie komenda do sternika i jakby sternik tam swoimi komendami motywuje drużynę do tego, żeby jednak odzyskać tą prędkość, czy dać znać, kiedy robimy ten finisz. Często niektórzy lubią mieć dosłownie odliczane jakby starty, ile tam uderzeń. Odcinek 200 metrów płyniemy, zazwyczaj te sprinterskie, więc ile uderzeń w trakcie biegu. Kiedy wrzucamy jakby tak jakby tą szóstkę i lecimy cały odcinek, a kiedy redukujemy do samego finiszu. I to muszą być bardzo wyraźne komendy, żeby 20 osób na łódce musiało zrobić to w tym samym czasie, w takim samym tempie. Nie?
4: Pan mówi tutaj o matematyce, ja pytałam o tę radochę. To mi się znowu kłóci.
5: Dla mnie to jest radocha, bo to jest takie fajne poukładane. No, trzeba myśleć cały czas, jednocześnie fajny wysiłek fizyczny, cały czas koncentracja. No dla mnie to jest akurat radocha.
4: To teraz zapytam o bezpieczeństwo. Pytałam kiedyś Drakensów, którzy organizują właśnie te zawody, o których pan wspominał, Osmo, czy o złote wiosło Jeziorak. Ale Drakensi mówią, że to jest bezpieczne i trudno wywalić łódkę i wpaść do wody.
5: Jeżeli rozmawiamy o drużynach takich zaawansowanych, to jest znowu dyscyplina na łódce. Bez względu na to, co by się działo. Nie wstajemy, nie podnosimy się z łódki. Bo jeżeli ktoś się podniesie, to traci równowagę. Może po prostu łódka się przechyla na lewo. Ktoś z prawej strony pomyśli, że się przewróci, podniesie się, poleci na lewo i dołoży te kilogramy do łódki, która wywróci się po prostu. Bo to jest ta dyscyplina, ustalone co i jak to robi, że nie wstajemy na łódce, nawet jeżeli jest jakieś zagrożenie. Nawet jest punkt numer jeden. Nieważne, co się dzieje, nie przestajemy wiosłować.
4: Byle do brzegu.
5: Byle do brzegu. Można zobaczyć czasami na zawodach basenowych. Sam byłem niejednokrotnie uczestnikiem takiego biegu, gdzie ludzie zawzięci nie dadzą sobie, że tak powiem, odebrać zwycięstwa i przy wiosłowaniu czasami nabiera się wody, a zazwyczaj na basenie się nabiera woda do łódki. I czasami jest tak, że wychodzę z łódki i mam do kolan wody, gdzie burta jest kawałek ponad wodę. Albo czasami nawet idziemy w tak zwanego trupa, że zatapiamy łódkę i te 2 metry na basenie sobie już podpływamy. No bieg jest powtórzony, no bo nie ma rozstrzygnięcia jakby, nie? Ale no, tak samo tutaj może się wydarzyć, że zła pogoda, fala jakaś przy nawrocie, może się wody nabrać. Dlatego no podstawą jest to, że się nie wstajemy.
4: I umiemy pływać.
5: No i umiemy pływać. Jeżeli ktoś nie czuje się na siłach, uważa, że da radę. Te 100 metrów czy tam 200 sobie przepłynąć swobodnie, a nie czuje się na siłach, to są kapoki sportowe, które w ogóle nie przeszkadzają w trakcie wiosłowania. A można sobie założyć asekuracyjne kapoki i one jakby może i trochę i takiego bezpieczeństwa, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i taki komfort psychiczny na tej łódce, że można się skupić tylko na wiosłowaniu, bo nie daj Boże coś się wydarzy, to ja jestem bezpieczny. Nie?
4: Ale trochę na widokach się też jednak skupiacie? Można troszeczkę podziwiać? Czasami pływacie blisko zachodu słońca, tak? No, to o takich godzinach?
5: Tak. No pływamy o 19 we wtorek i w czwartek, akurat my Iławskie Smoki Jezioraka. Tutaj naszą jakby taką zajawką jest od 2 lat bodajże, albo może i dłużej. Co niedzielę 8:30 schodzimy sobie na wodę. I naprawdę w tygodniu czasami naprawdę ciężko ludzi zebrać jakby pełną łódkę, a w niedzielę mamy zazwyczaj komplet. Przychodzą sobie ludzie 8:30, zrelaksowani, robimy sobie rundkę wokół wyspy, albo na Makowo sobie polecimy, pogadamy sobie, no i oczywiście wiosłujemy. No, w trakcie rozmowy nie widać, że te kilometry uciekają, a jednak w ręku zostaje ten trening. Po czym na samym końcu bardzo często robią sobie jakąś kawkę, ktoś przyniesie ciasteczko, sobie posiedzimy jeszcze, pogadamy. Tak. Takie niedzielne na sportowo z przyjemnością.
4: To teraz zapytam o te kwestie bardziej sportowe i o zawody ostatnie, ale też o plany. Plany też jako kadra narodowa, panie Januszu.
5: No, kadra narodowa, my się zbieramy teraz do Monachium. Jedziemy w drugim tygodniu lipca. No i cóż, no, chcielibyśmy uzyskać chociaż taki sukces jak 2 lata temu w Racicach. Zdobyliśmy złoto, srebro, brąz w różnych kategoriach, na różnych odcinkach, bo to tam dosyć dużo tych podziałów jest. No i chcielibyśmy chociaż podtrzymać tą dobrą pasę.
4: A z Iławy w ogóle wiele osób będzie do Monachium startować w kadrze?
5: No, z Iławskich Smoków Jezioraka jestem ja. Z drużyny Drakens są
4: chyba 5 osób, prawda?
5: 4 zawodników i sterniczka. Mhm. 5 osób, tak.
4: To bardzo ładnie. Mamy dużą reprezentację Iławy.
5: No mamy bardzo dużą reprezentację
4: i biskupca, przepraszam.
5: Dziękuję. Przy czym w Racicach mieliśmy więcej osób, bo jeszcze tak jak Zbyszek Brymerski, czy Ula Sagan, czy Państwo Grabińscy, no to z mojej drużyny też było 5 osób. Także mieliśmy naprawdę, Iława bardzo fajnie wtedy się reprezentowała. Mniejsze zainteresowanie może jakaś chęć porobienia akurat latem czego innego, bo taki wyjazd, no to niestety trzeba poświęcić tydzień urlopu.
4: Nie wszyscy, każdy może.
5: Tak, moja żona już się nie bardzo chce zgodzić, ale jakoś muszę jeszcze w tym roku ją przekonać do tego. Chociaż już ją przekonałem, ale oczywiście jeszcze mamy przyszły rok wyjazd do Hongkongu. Na Mistrzostwa Świata, gdzie będę chciał, no na pewno podejdę do kwalifikacji, żeby spróbować się dostać do tej kadry. Oczywiście nie wiem, czy mi się to uda, no bo ja startuję do kadry 40+, no a już mam trochę więcej. Nie wiem, czy podołam tym młodym chłopakom, żeby ich tam wyeliminować ze składu.
4: Trzymam kciuki bardzo mocno.
5: Dziękuję bardzo, mam nadzieję, że mi się powiedzie.
4: A niech ta żona trochę będzie zła, że pan znowu gdzieś rusza. Pozdrawiamy bardzo serdecznie, oczywiście to żarty. Trzymamy kciuki za sportowe sukcesy wszystkich naszych iławskich smoków jeziora i drakensów też, niech im będzie. Drakensy organizują właśnie te duże regaty na początku lipca, wtedy kiedy Dni Iławy, więc to jest takie

0: Ale bo chodzi też o radochę, więc nie zawsze się potem pamięta, tylko te radochy się pamięta.
1: Tak, oczywiście. No, a jeszcze trzeba czasami zorganizować, bo trzeba dobrać osoby, które zgłaszają się na takie zawody z drużyny. Trzeba oczywiście zagospodarować te osoby w taki sposób, żeby zgłasza się na przykład 15 osób, nie? A osada to jest 10 osób. Mhm. Więc trzeba coś wymyślić, żeby te 5 osób brało udział w zawodach. Więc bardzo często jest tak, że z zaprzyjaźnionymi drużynami robimy drużyny sportowe, łączone. No i jest pół drużyny na przykład z Chełmna, pół drużyny z Iławy, pod jakąś wspólną nazwą. Wszyscy się fajnie bawią, bo zgłosili chęć udziału w zawodach, no i biorą udział w tych zawodach.
0: W Iławie my potrafimy kibicować. Zawsze jest dużo, jest wianuszek ludzi zawsze wokół małego jezioraka. Wy czujecie to? W ogóle słyszycie na wodzie to? Czy tylko się skupiacie na rytmie?
1: Brałem udział w kilku rywalizacjach sportowych przez całe swoje życie i powiem pani szczerze, że jeżeli już się w coś tam jest ta komenda start, to się tak już niewiele słyszy.
0: Okay.
1: Dopiero jak już jest tak, że meta, że koniec, że dość, no to wtedy słyszymy, jakby dociera do nas. Nie wiem, ja bynajmniej tak mam, że no jeżeli już jestem na tej łodzi, to skupiam się na tym, co ja mam do zrobienia. To.
0: Stąd te wyniki.
1: No być może wpajamy zawodnikom, że wsiadamy na łódeczkę, możemy się tam porozglądać, popatrzeć, pokiwać, płynie na start, możemy pozdrowić znajomych, którzy tam kibicują, owszem, ale jeżeli już stajemy na starcie, to jesteśmy tu i teraz i wyłączamy się dopiero, jeżeli miniemy linię mety. To się sprawdza i to wpajamy wszystkim zawodnikom, żeby jednak ta łódka nam ładnie równo szła.
0: Dyscyplina przede wszystkim.
1: No musi być dyscyplina, bo no, jak nie ma równo, no to nie ma wyników. Takie są zasady, no niestety.
0: Janusz Wajda-Gusek z Iławskich Smoków Jezioraka jest moim gościem. Bardzo panu dziękuję. Trzymam kciuki, jak mówiłam, za pana. Za zawody, w których pan bierze udział jako część kadry narodowej, ale też za smoki i w ogóle za wszystkich z naszego terenu, którzy w tym niesamowicie interesującym sporcie, chociaż takim trochę, można powiedzieć, trochę dziwnym z powodu tego
1: trochę
0: smoka,
1: niszowym,
0: trochę niszowym, biorą udział. Dzięki śliczne za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że grono smoków się będzie poszerzało na Iławie z roku na rok, do czego będę chciał przyłożyć rękę. No i dołożę wszelkich starań, żeby sukcesy, które będziemy odnosić, były zauważone na Iławie. No i miejmy nadzieję, że władze nas docenią, przez co łatwiej później pozyskać nowych zawodników i zainteresować jakby z otoczenia ludzi do tego sportu.
0: I tego panu życzę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dzięki.
1: Pozdrawiam słuchaczy Radia SK.

sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa.

0: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Dramatyczne informacje z Jarogniewa pod Kołobrzegiem. Mocno poparzony jest ośmiolatek. To po tym, jak dzieci bawiły się benzyną. Szczegóły zna Oliwia Kisielewska.
1: Ze wstępnych ustaleń wynika, że troje dzieci bawiło się kanistrami z benzyną przy ognisku. W pewnym momencie doszło do nagłego zapłonu jednego z kanistrów. Skala obrażeń jest ogromna. Ogień poparzył około 70% powierzchni ciała ośmioletniego chłopca. Dziecko zostało przetransportowane do szczecińskiego szpitala Zdroje.
0: A okoliczności zdarzenia wyjaśnia teraz policja. Dzięki nim Polska ma być bezpieczniejsza. Pierwsze trzy super nowoczesne samoloty F-35 oficjalnie przyjęte do polskich sił powietrznych. Maszyny wcześniej przeleciały m.in. nad Warszawą.
2: Wrażenia no ogromne, tylko że za krótko, to tak tylko mig i koniec.
3: No bardzo ładny przelot, ładnie skręciły i przeleciały tak akurat wzdłuż linii Wisły, także super.
4: Uchwyciłem na telefonie, rodzinie wysłałem, jestem zadowolony.
0: Ceremonia chrztu husarzy odbyła się w bazie w Łasku. Amerykanie koncertowo rozpoczęli mundial. W swoim pierwszym spotkaniu gospodarze rozbili Paragwaj 4-1. Na inaugurację drugiej kolejki spotkań Kanada zremisowała z Bośnią i Hercegowiną 1-1. Wieczorem Szwajcaria zagra z Katarem.
5: A nasza polska reprezentacja na tym mundialu do tej pory nie straciła ani jednej bramki. Słuchajcie, dobrze nam idzie. No jakoś nie czuć tej mundialowej atmosfery, prawda? Dlatego my w Radiu SK pomożemy wam poczuć piłkarskie emocje. Mamy dla was SK Karniaki Cup. Jest z nami Sławek Peszko. Zgłoszenia i szczegóły na sk.pl. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: ale przyjemnie się zrobiło. Takie miłe brzdękanie w głośnikach. I nie trzeba się spieszyć z sobotnimi obowiązkami. W końcu jest weekend, odpoczywamy. One Tea Cool Tea z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. A tak bogatego człowieka w historii świata jeszcze nie było. Znany biznesmen Elon Musk, właściciel na przykład Tesli czy kosmicznej firmy SpaceX, właśnie stał się pierwszym bilionerem w historii, bo jego firma wczoraj weszła na giełdę i jego majątek wynosi ponad $1 bilion. Bilion to jest 1 i 12 zer. Milion milionów. Słuchajcie, Elon Musk to prawdopodobnie jeden z niewielu facetów na tym świecie, który nie boi się sobotniego wyjazdu z żoną do galerii handlowej. Radio
1: SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy vs Tybori. Ostatni bastion freak fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Canal Plus. Więcej na Prime MMA TV.
6: Wykorzystaj ostatnie dni wiosny, by zadbać o siebie ze swoimi ulubionymi kosmetykami w Biedronce. Bo w Biedronce trwa wielka wyprzedaż kosmetyków. Tylko do środy 24 czerwca twoje ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Łap okazję w RTV.

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio SK.
2: Ej, tu Dagna, widzisz, dzisiaj jest Światowy Dzień Dziergania w Miejscach Publicznych. Ja życzę wszystkim udanego Światowego Dnia Dziergania w Miejscach Publicznych.

0: Eminem i Rihanna w Radio SK. Gramy hity, które doskonale znacie i lubicie, ale podrzucamy też takie, których jeszcze nie słyszeliście.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo my się specjalizujemy w nowościach, znamy się na nowych hitach, wiemy, co wam wpadnie w ucho. I teraz jeden chyba z najpopularniejszych Francuzów i najbardziej utalentowanych, David Guetta. To jest prawdziwa maszyna do hitów. Jak on coś zrobi, to od razu staje się hitem. Nie wiem, jak on się tego nauczył, skąd on ma takie umiejętności, ale tak jest już od wielu lat. I teraz mamy kolejny hicior. To jeden z tych, który od razu po pierwszym odsłuchaniu wpada w ucho. David Guetta, a do niego dołączył Alok i Stick Figure. I mamy numer, który idealnie pasuje do sobotniej kawki. Pobudza i tam jest taki dobry, głęboki bas, że głośniki będą w samochodzie wołały o pomoc. Run, Run River, już teraz w SC.

0: Eską można się rozluźnić w sobotni poranek. Za 26.10 Teddy Swims w Radiu Eska, gramy hity na czasie. No i słuchajcie, znowu dzieją się przepiękne rzeczy. Znowu Łatwo Gang pokazał swoje wielkie serce. Udało się spełnić marzenie małej Mai Gadowskiej, która jest chora na raka, która jest teraz w szpitalu, ale teraz szeroko się uśmiecha. Maja marzyła o tym, żeby nagrać numer z Łatwo Gangiem. No i udało się, słuchajcie, jest kawałek Wszystkie Marzenia.
1: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją bez.
0: Oczywiście, że trzeba to zagrać w Estę, trzeba spełnić marzenia i my ten numer zagraliśmy. Wczoraj Mati Fuczyło razem z Łatwo Gangiem wpadli do Mai do szpitala. No i Mati zapytał, jak to jest nagrać numer z Łatwo Gangiem?
2: Luzik. Arbuzik.
3: Luzik, arbuzik, to jak to? Jak to poszło? To szybka chyba historia.
2: Poluszaki pomagały.
0: Maja jest mega pozytywną osobą, ja wam polecam sprawdzić to, zobaczyć to wszystko. Mamy to nagrane, tę wizytę w szpitalu na eskowym Instagramie. Cały dochód z tej piosenki, Wszystkie Marzenia trafi na konto Fundacji Cancer Fighters. Raz ten numer zagraliśmy, słuchajcie, ale to nie wszystko. Dzisiaj też to zagramy i jutro też, bo warto pokazać wielkie serce. Wam też polecam zobaczyć teledysk do tego numeru, łatwo go znajdziecie w internecie. Cała kasa idzie na pomoc dzieciom chorym na raka.
4: Radio SK. Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro!
6: Emocje rosną!
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
8: Nie prześpij okazji. Stwórz sypialnię marzeń z salonem Bedmax, łóżka i materace. Skorzystaj z rabatu 20% na komfortowe materace hiszpańskiej marki Caribbean Descanso. Bedmax to duży wybór łóżek i materacy, także w niestandardowych rozmiarach na zamówienie. Profesjonalne doradztwo i szybki czas realizacji. Bedmax, łóżka i materace. Iława Dąbrowskiego 18A naprzeciwko Lidla.
9: Zapraszamy na EnergaSusz Triathlon 2026. Zaczynamy w sobotę 27 czerwca Mistrzostwami Polski w Aquatlonie oraz startem na dystansie średnim. W niedzielę 28 czerwca rozegrane zostaną Mistrzostwa Polski Elity U23 juniorów oraz Age Grouperów na dystansie sprint. Mistrzostwa Polski w Aquabajku oraz Puchar Polski w triatlonowym supersprincie. Zmaganiom triatlonistów towarzyszyć będą wydarzenia kulturalne, w tym koncert Mariki. Przyjdź do Susza i wspólnie z nami świętuj 35. rocznicę zawodów. Sponsorem tytularnym zawodów jest Energa z grupy Orlen.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
12: I po reklamie.

0: przy takich numerach w sobotę wchodzimy prawą nogą. David Guetta i Bebe Rexha. Gramy hity na czasie, a jak sobota to?
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: SK jest razem z wami przy wszystkich sobotnich obowiązkach. Dawajcie znać, jaka robota do zrobienia, jaka praca do wykonania, jaki bałagan może do posprzątania. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co macie w planach, co robicie słuchając hitów na czasie? Może w planach macie posprzątanie domu, może trawka do skoszenia wam została. Ja na przykład, słuchajcie, dzisiaj od mojej narzeczonej dostałem zadanie, żeby sałatkę na grilla zrobić. Nie wiem kompletnie jak, może mi się uda, ale nie obiecuję. Jaka robota do zrobienia w tę sobotę? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, a ja przy tej sobotniej pracy za chwilę zagram hity na czasie, a wcześniej newsy.

0: to promocja.
1: Niech tu żyje, nie dowierzają.
2: Jest to naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
7: Masz problem z autem? Firma ABS w Iławie to serwis, który nie zna kompromisów. Oferujemy naprawy samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Serwis klimatyzacji, odgrzybianie i ozonowanie. Naprawy układu wydechowego, diagnostykę komputerową, wymianę i naprawę opon osobowych, dostawczych, ciężarowych i rolniczych. Szybko, profesjonalnie, skutecznie. Firma ABS. Twoje auto w dobrych rękach. Iława, Aleja Jana Pawła II, 1B. Zapraszamy.
8: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
0: To będzie ostatnia reklama.
9: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpa Guns, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
10: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
1: I po reklamie.
11: Iława na czasie.
12: Edyta Kocyła-Pawłowska. Rozpoczynamy od akcji charytatywnej. To będzie charytatywny Kłado Weekend na Kurzej Górze. Dwa dni ze skakaniem, piaskiem, kurzem na zębach i gdzie indziej. Przy okazji tego wydarzenia będą zbierane pieniądze na leczenie Michała i Szymona. Dziś już wystartowali. Jutro też od godziny 10 na Kurzej Górze. Jeszcze dzisiaj w Parku Miejskim w Iławie przy Żabie o 17 koncert orkiestry Amodi. Bo to przecież dzisiaj Międzynarodowy Dzień Orkiestry Dętych. Jutro Lubawska Dycha. Start o godzinie 14, bieg główny o 16. A teraz coś w ogóle nie imprezowego, ale bardzo ważnego. Wyrywanie chwastów na Żabim Uroczysku. Zaprasza Młodzieżowa Rada Miasta za tydzień o godzinie 16.
13: Agata Chruściak, zapraszam. Znaleziono szczątki około 50 płodów, ale ta liczba może wzrosnąć. Wracamy do makabrycznego odkrycia w Lutoryżu pod Rzeszowem. Była właścicielka działki, 57-letnia patomorfolog, twierdzi, że zakopywała płody, prowadząc wcześniej ich badania. Zeznała śledczym, że dokonywała tego w czasie pandemii koronawirusa. Mieszkańcy są w szoku.
14: No szok, szok.
15: To będą dopiero badać, to nie wiadomo, czy tu przyjmowała jakieś kobiety, czy przez szpitalu.
13: Postępowanie prokuratury dotyczy zbezczyszczenia zwłok i porzucenia odpadów niebezpiecznych. 11 województw z ostrzeżeniami IMGW. Alerty pierwszego stopnia dotyczą burz i silnego wiatru. Lokalnie może spaść grad. Najgorzej będzie m.in. w województwach dolnośląskim, lubuskim, mazowieckim czy pomorskim. Ostrzeżenia obowiązują od południa. Warszawskie Targi Obronne już w przyszły piątek i sobotę. Pierwszy dzień jest przeznaczony dla firm z branży, drugi dla wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa.
16: Będzie duża wystawa sprzętu wojskowego. Będzie m.in. czołg Abrams, będzie Rosomak.
13: Mówi redaktor naczelny Super Expressu Grzegorz Zasępa, a targi w centrum Expo 21 przy Prądzyńskiego.
5: I jak sobota to?
17: Jest robota do zrobienia!
5: No właśnie, i co? Babcia Iwona razem z nami.
18: A ja, słuchając radia, robię same pyszności, bo wnuczka będzie u babci na weekend.
5: Oj, Iwona, nie kuś, bo oprócz wnuczki będziesz miała też jej rodziców na głowie, skoro takie pyszności szykujesz. Łukasz Zduńczyk, polecam się. Minuta po 10. No i oczywiście SK robi wszystko, żebyście nie zwariowali przy tych wszystkich sobotnich obowiązkach. Rozluźniamy się. Spokojny The Weekend już teraz na antenie Eski.

0: No i może jest sporo pracy sobotniej do zrobienia, ale przynajmniej z Eski fajne hiciory lecą. B.O.B. i Hayley Williams z hitem Zawsze na czasie. Bardzo na czasie jest też ten tekst BDS-a.
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: I co, jak to u was wygląda? Gosia nagrała głosówkę.
2: Z obowiązków na dzisiaj to wszystkie na P. Czyli poczekać, aż przestanie padać, poleżeć i pojeść czereśni. Pa!
0: Gosia, mam jeszcze jedno zadanie dla ciebie na P, jak to w sobotę bywa w polskich domach, prawda? Trzeba po o męża, że nic nie robi. Radio
3: SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Jedziemy!
10: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz. Tylko 2,69 za 1 kg. Aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet. Jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Czy można powtórzyć pytanie?
14: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo

0: po mebli i dodatku w wcale niskich cenach.
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz wagacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: I po reklamie.

0: I można trochę szyję rozruszać przy tym numerze. Cardinal Official i Akon w Radiu SK z hitem zawsze na czasie. Dzieje się, słuchajcie, internet aż huczy od plotek w sprawie Roberta Lewandowskiego. Pojawiły się nieoficjalne informacje, że Robert Lewandowski poleciał do Chicago. Tam ma spotkać się z przedstawicielami klubu Chicago Fire, więc słuchajcie, być może Lewemu szykuje się przeprowadzka za ocean. No, ale podobno Robert Lewandowski jeszcze nie podjął ostatecznej decyzji w sprawie klubu. No tak, no, najpierw są negocjacje z klubem, prawda? A potem te najważniejsze rozmowy z żoną Anią. To od nich wszystko zależy. Radio
1: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro.
8: Mistrzowskie okazje w grze.
9: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. LRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
11: No, tego.
12: A może...
13: Także tak.
14: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
15: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
17: Łap okazję w RTV.

0: ale ten numer napędza. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a to była nowość od Alefarbena. Gramy hity na czasie dla tych wszystkich, którzy są bardzo zapracowani w tę sobotę, jak Kuba na przykład.
1: No jak sobota, to przeprowadzka, włożenie kartonów.
0: Bądźcie z Eską, my tutaj mamy dużo muzycznych energetyków, żeby sił nie wystarczyło do końca dnia. Wy też dawajcie znać głosówkami na Esce Messengerze Radia Eska, jakie bojowe zadania przed wami, a może już teraz jesteście zapracowani i możecie chcecie dać znać wszystkim: hej Eska, ja właśnie pędzę na zakupy, bo mnie żona wysłała. To oczywiście możecie. Eskowy Messenger jest do waszej dyspozycji. Czekam na głosówki i za chwilę najnowsze newsy w Esce.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
6: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. $1,99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu $7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: I po reklamie.
12: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Jednak nie 70, a 35% ciała poparzone. Zaczynamy od nowych informacji z Jargoniewa w Zachodniopomorskiem. Doszło tam do tragicznego wypadku, gdy dzieci bawiły się kanistrem z benzyną. Poważnie ranny został 8-latek.
13: W wyniku zapłonu kanistra łatwopalna ciecz oblała 8-letnie dziecko, które doznało oparzeń obejmujących około 35% powierzchni ciała.
12: Mówił Dariusz Szacht ze straży, a okoliczności zdarzenia wyjaśnią mundurowi. Niższe stawki VAT na paliwa do końca czerwca. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie, które wydłuża o kolejne 2 tygodnie obowiązywanie obniżonej stawki. To na benzynę i olej napędowy oraz biokomponenty. Rozporządzenie wydłuża także stosowanie ceny maksymalnej na stacjach. Nie wiadomo jednak, czy obniżki akcyzy również zostaną przedłużone. 2 osoby zatrzymane to po tym, jak skradziono sprzęt angielskiej reprezentacji przed przyjazdem do jej mundialowej bazy w Kansas City. Złodzieje włamali się do pojazdu transportującego wyposażenie. Skradziono m.in. piłki i buty.
14: I już punktualnie godzina 11, to jest sobota z hitami na czasie, sezon weselny w pełni, no i słuchajcie, wielka światowa gwiazda Taylor Swift szykuje się do swojego wesela i już wiadomo, ile to wszystko będzie kosztowało. Na bogato, krótko mówiąc, za chwilę więcej, a teraz numer, który opanował internet, David Guetta, Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Paulina daje znać, że słucha Eski, robiąc trening cardio na siłowni. To tutaj na końcu była chwila przerwy, żebyś się zadyszki nie złapała. A Taylor Swift, którą słyszeliście przed chwilą na antenie, Eski szykuje się do wesela. I słuchajcie, to będzie podobno wesele stulecia, impreza, jakiej dawno nie było. Bo Taylor Swift planuje zorganizować swoje wesele w Madison Square Garden w Nowym Jorku. To jest hala znana na całym świecie i to wesele potrwa 3 dni, co będzie kosztowało 3 miliony dolarów. Ale co ciekawe, słuchajcie, na weselu Taylor Swift pojawi się 1000 gości. Także pewnie zapraszanie tych wszystkich gości trwa długo, ale 1000 gości oznacza co najmniej 500 kopert. Ja myślę, że ta myśl dodaje Taylor Swift sił.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Ale patrz!
5: Ale co?
4: Ale niskie ceny!
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy vs. Tybori. Ostatni bastion freak fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Canal Plus. Więcej na Prime MMA TV.
10: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
15: Play. I po reklamie.

0: Takie klasyki też wam gramy. Nieśmiertelny hicior od Coolio na antenie Radia SK. A wydajecie znać, jaka sobotnia praca przed wami, jakie bojowe zadania. No i Mati miał się dzisiaj uczyć do obrony, ale coś mu nie wyszło.
1: W weekend dobrze byłoby pouczyć się troszkę do obrony pracy magisterskiej, ale trzeba było posprzątać, pojechać na zakupy. A jak pojechałem na zakupy, to okazuje się, że muszę auto przepalić, więc sobie jadę i słucham Radia SK.
0: Przepalanie auta to jest najlepszy ratunek dla faceta przed obowiązkami. I jak się okazuje, można to robić nawet, kiedy nie ma 20-stopniowych mrozów.
2: Reklama. RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
5: Kto zwalcza ból?
6: Wundary!
5: Kto?
6: Wundary!
7: Wundary!
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
10: Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
12: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpa Guns, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Bajm. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
17: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
18: I po reklamie.

0: przy tym numerze można poczuć egzotyczne wakacje pod palmą. To Urzel, to są właśnie sobotnie hity na czasie. A teraz uwaga, uwaga, mamy bardzo ważny komunikat. Łączymy się z Dariuszem Szpakowskim. Halo Darku.
1: I teraz znowu będzie okazja.
0: Okazja, żeby poczuć piłkarskie emocje. To jest coś lepszego niż Mundial. Mundial to jest daleko za oceanem. U nas w Polsce na antenie Radia SK mamy SK Karniaki Cup. Wielka piłkarska rywalizacja. Już od poniedziałku będziecie musieli odgadnąć, co mówi legenda polskiej piłki Sławek Peszko. Uwaga, teraz pierwsza zagadka.
2: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
0: No i co zostało wygwizdane? Jeśli macie jakiś pomysł, wpadajcie na sk.pl i tam za darmo się zgłaszajcie. Do zgarnięcia udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym, a tam powalczycie o 10 000 zł. Zgłoszenia są za darmoche.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Zapraszamy na EnergaSusz Triathlon 2026. Zaczynamy w sobotę 27 czerwca Mistrzostwami Polski w Aquathlonie oraz startem na dystansie średnim. W niedzielę 28 czerwca rozegrane zostaną Mistrzostwa Polski Elity U23 juniorów oraz Age Grouperów na dystansie sprint. Mistrzostwa Polski w Aquabajku oraz Puchar Polski w triatlonowym supersprincie. Zmaganiom triatlonistów towarzyszyć będą wydarzenia kulturalne, w tym koncert Mariki. Przyjdź do Susza i wspólnie z nami świętuj 35. rocznicę zawodów. Sponsorem tytularnym zawodów jest Energa z grupy Orlen.
10: Wykorzystaj

0: kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Nie prześpij okazji. Stwórz sypialnię marzeń z salonem Bedmax, łóżka i materace. Skorzystaj z rabatu 20% na komfortowe materace hiszpańskiej marki Caribbean Descanso. Bedmax to duży wybór łóżek i materacy, także w niestandardowych rozmiarach na zamówienie. Profesjonalne doradztwo i szybki czas realizacji. Bedmax, łóżka i materace. I ława Dąbrowskiego 18A naprzeciwko Lidla.
4: I po reklamie.
5: I ława na czasie.
6: Edyta Kocyła-Pawłowska. Trwa Gastrofest na Wyspie Młyńskiej. Do późnych godzin wieczornych będzie i jadło, i DJ-e z muzyką. Jeszcze dzisiaj w Parku Miejskim w Iławie przy Żabie o 17:00 koncert orkiestry Amodi, bo to przecież dzisiaj Międzynarodowy Dzień Orkiestry Dętych. A jutro w Lubawie koncert na dziedzińcu zamku. Chóra Pasjonata zaśpiewa największe hity polskiej muzyki rozrywkowej. Akompaniować będzie lubawska grupa muzyków. Początek o 17:00, wstęp bezpłatny. Na Kurzej Górze trwa, ale i jutro też się odbędzie Quad Weekend. Będzie można pojeździć i rowerami, i quadami. Przy okazji zbierane są pieniądze na leczenie Michała i Szymona.
7: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Szczątki 32 płodów do tej pory znaleziono w Lutoryżu pod Rzeszowem. Na miejscu makabrycznego odkrycia trwają prace. Pracuje tam biegły z georadarem, a także policyjny pies wyspecjalizowany do szukania ludzkich zwłok.
8: Znalezione też zostały tam jakieś fragmenty dokumentacji, która już jest zniszczona z uwagi na to, że była zakopana w ziemi. Natomiast to wszystko jest zabezpieczone i będzie to przedmiotem badań.
7: Mówi Krzysztof Ciechanowski z rzeszowskiej prokuratury. Obecnie śledczy chcą przesłuchać poprzednią właścicielkę działki, jednak ta po zatrzymaniu poczuła się źle i trafiła do szpitala. Litewskie władze ogłosiły żółty alert zagrożenia powietrznego dla okręgu wileńskiego. To po tym, jak pojawił się tam podejrzany obiekt, poderwano samoloty NATO. Ostatecznie zagrożenia nie było, okazało się, że to balon meteorologiczny, który wleciał z kierunku Białorusi. Jeden dzień dla branży, drugi dla zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa. W piątek i sobotę warszawskie targi obronne. Będzie sprzęt wojskowy, ale nie tylko.
9: Już na samych targach będą punkty rekrutacyjne, zarówno policji, jak i wojska, więc będzie można porozmawiać z rekruterami.
7: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Warszawskie targi obronne odbędą się w centrum Expo 21.
10: O, temu to dobrze. Zamiast sprzątać, zamiast żonie pomóc w domu na przykład, to wiecie, co on robi? On jest na rybach. Nasz słuchacz Gaz pozdrawia z Wielkiej Brytanii i wysłał przed chwilą zdjęcie z nadjeziorka. Tak trzeba żyć w sobotę. Odpoczywamy razem, dokładamy do tego hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: można się kołysać z uśmiechem na twarzy. Natasza Bedingfield z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. A nasza słuchaczka Paulina wpadła na szalony pomysł.
1: Cześć SK, wymarzyłam sobie malowanie pokoju, więc teraz trzeba ten pokój przygotować przed malowaniem. Pozdro dla wszystkich, którzy również mają remonty.
0: Znaczy to z malowaniem to jest tak, że zanim się pokój przygotuje do malowania, to trzeba faceta do tego psychicznie przygotować. I może do końca wakacji się uda.
2: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Ale patrz!
4: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie!
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
9: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
8: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
10: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
12: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
16: Czy można powtórzyć pytanie?
15: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
16: Tak.
15: Brawo!
17: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: I po reklamie.

0: Pink w Radiu SK na doładowanie akumulatorów w sobotę. A teraz udowodnię wam, że...
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Największe hiciory swoją karierę zaczynają właśnie tutaj na antenie Radia SK. I teraz mam nowy numer, który w tym roku śmiało będziemy mogli zabierać ze sobą na plażę. Bo to nowy kawałek od duetu, który się specjalizuje w wakacyjnych hitach. To szwedzkie duo Żubel, który kiedyś śpiewał o tym, co się na plaży wydarzyło. Znacie ten hicior On The Beach doskonale z anteny Radia SK. Wtedy było na plaży, a teraz śpiewają o domku nad oceanem i też jest bardzo wakacyjny. No to słuchajcie, poczujmy tę wakacyjną atmosferę. Już tylko 2 tygodnie nam zostały. Żubel, Ocean House, już teraz na antenie SK.

Jeremi Sikorski w Radiu SK, który już nie jest kawalerem. Wczoraj miał swoje własne wesele i zrobił bardzo romantyczną niespodziankę dla swojej żony, bo zaśpiewał ten hit.

0: Znalazłem to nagranie u jego gościa, u Tripsa, który był na weselu u Jeremiego Sikorskiego. I słuchajcie, tym sposobem Jeremi Sikorski znalazł genialny sposób na to, jak zaoszczędzić na organizacji wesela. Zamiast brać zespół, można samemu zaśpiewać.
1: Radio SK. Reklama.
2: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
3: Disney Plus.
4: To jest mój czas.
3: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
5: Mam propozycję.
6: To nie jest jakaś wkrętka?
3: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
7: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
8: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
9: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
14: I po reklamie.

SK. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto

0: grała dzisiaj w środku nocy na ceremonii otwarcia mundialu w USA. Katy Perry w Radiu SK. Nie wiem, nie oglądałem, bo to było o 3 w nocy.
1: Że jej się chciało wstawać o tej 3.
0: A ty żyjesz mundialem, czy nie bardzo?
2: Ja w ogóle nie żyję mundialem, nawet nie wiedziałem, że mundial trwa. Żartuję, wiem.
0: Ale to mam dla ciebie propozycję. Jeśli w ogóle nie żyjesz mundialem, SK będzie miała. SK Garniaki Cup.
2: My mamy swoje.
0: My mamy swój mundial. Mamy mundial w domu, krótko mówiąc.
2: Ale taki fajny.
0: No bardzo fajny. Będziecie musieli odgadnąć, co Sławek Peszko mówi. Szczegóły i zgłoszenia darmowe na sk.pl. A teraz Matif uczyła, przejmuje stery. Co tu będziesz grał fajnego?
2: To bella, same fajne rzeczy.
0: Bella ciao w twoim
2: bella
0: stylu.
2: Bella ciao. Buongiorno, buongiorno ragazzi. Radio
3: SK. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. My heart is a ghost.

0: Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
1: Sławek, co mówiłeś?
0: No mówię, że zawsze byłem mocny.
2: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
0: Strzelisz coś?
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro.
6: Emocje rosną.
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
8: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Do soboty na czele ataku. Wszystkie paczkowane pistacje. Jedne plus jedne gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Na środku pola Coca-Cola lub Coca-Cola Zero Cukru 6 razy 330 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 6. A akcje kończą lody Marletto na patyku 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni, 159 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
12: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Bajm. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
13: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Łap okazję w RTV

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Synoptycy wydali alerty pierwszego stopnia dla 11 województw. Przelotne opady deszczu i burze mogą pojawić się głównie w centrum, na północy i zachodzie kraju. W czasie burz wiatr może osiągać w porywach do 75 km na godzinę. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
3: Miejscami możliwe są intensywne opady deszczu, silniejsze podmuchy wiatru oraz grad, który spodziewany jest na Warmii, Mazurach i Mazowszu. W górach padać nie powinno, ale warunki nie będą sprzyjające. W Tatrach będzie dzisiaj najchłodniej do 15 stopni Celsjusza, a do tego wiatr na szczytach może osiągnąć w porywach do 70 km na godzinę.
2: Latem zakończy się projekt dotyczący cen paliw, potwierdza premier. Mieliśmy najtańsze paliwo w Europie przez czas kryzysu, ale oczywiście ten projekt będziemy kończyli, przyznał Donald Tusk. Ocenił jednocześnie, że są, tu cytat, niezłe sygnały dotyczące perspektywy zakończenia konfliktu amerykańsko-irańskiego. Robert Lewandowski coraz bliżej transferu. Portal The Athletic informuje, że Polak jest w trakcie zaawansowanych rozmów z Chicago Fire. Piłkarz przyleciał już do Chicago. Media zza oceanu informują, że amerykański klub przedstawił napastnikowi ofertę wieloletniego kontraktu wartą nawet 20 milionów euro za sezon.
4: Pogoda jest jaka jest, ale za to my wszyscy jesteśmy w dobrych humorach, prawda? Nawet jeżeli nie, to trzy razy powiedzmy sobie, że jest trochę inaczej. Może się uda. Mati Fuczyło, to są hity na czasie 3 minuty po 13. El Profesor, Bella Ciao.

0: Sugar Babes i Push the Button. 17 minut po 13, to jest Radio SK, ja to Mati Fuczyło. Dzień dobry, cześć. I mam takie pytanie, czy mamy tutaj fanów piłki nożnej? No wiem, że tak, ale jedno mnie zastanawia. Czy przygotowywaliście się jakoś do zmiany harmonogramu snu? Bo po oglądaniu kilku meczów, to moim zdaniem można się mocno nabawić czegoś w rodzaju jetlaga. Tak jak po długim, długim locie gdzieś na inny kontynent, nie wiadomo już, czy jest dzień, czy noc, czy o co chodzi i jaki w ogóle mamy dzień. Przykład? Bardzo proszę. Dziś przed nami mecze. Najwcześniejszy szykuje się o 21:00, to Katar i Szwajcaria, ale potem o północy Brazylia gra z Maroko, będzie też Haiti, Szkocja, to o 3:00 nad ranem, potem o 6:00 Australia i Turcja. No takie rzeczy się dzieją. Moje pytanie brzmi też, jak wy to łączycie? Praca plus oglądanie meczów? Ja na przykład nie łączę tego w ogóle, bo jakimś cudem nie widzę w harmonogramie spotkań z biało-czerwoną flagą. Radio SK. Nie wiem, może jakoś pominąłem, nie zauważyłem?
1: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
6: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy vs Tybori. Ostatni bastion freak fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Canal Plus. Więcej na Prime MMA TV.
7: No, to jedziemy.
8: Tato, czy dziś ja prowadzę?
7: Jasne, w końcu to twój dzień.
8: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany, i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour. 18-21 czerwca. Na Stadionie Miejskim wystąpią m.in. Maciej Skiba, Ich Troje, Kabaret Paranienormalny.

0: Ani Wiktor Dyduła z Pięty i Mary z Polski, która zagra utwory Kontroli W i kosmetyków Mrs. Pinky. Dodatkowo scena alternatywna w ratuszu. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Momo, Hearts Keeps a Beat, Olly Murs, Rizzle Kicks w Radiu SK, 24 minuty do godziny 14, a my czytamy o rzeczach, które mogą się wydarzyć. Mogą, bo jeszcze się oficjalnie nie wydarzyły, choć istnieje na to szansa. Robert Lewandowski może wylądować już niedługo jako oficjalnie zaprzysiężony zawodnik klubu z Chicago. Wylądował już na miejscu w Chicago, to prawda. Nawet są banery w mieście, gdzie jest napisane Enjoy your visit, Robert Lewandowski. A więc o dobrej wizyty tutaj u nas. Ciekawe, co to oznacza i ciekawe, czy faktycznie to oznacza, że Robert Lewandowski już bardzo niedługo wybiegnie znowu na boisko w trykocie, z tym, że już nie takim z Barcelony, a właśnie takim z Chicago. Trzymamy kciuki za to, aby był zadowolony i aby wszystko poszło tak, jak ma pójść. A jeżeli wy macie ochotę pójść do klubu na przykład, ale z drugiej strony wychodzić, jak jest tak nieprzyjemnie na zewnątrz, bo wiem, że bywa w wielu miejscach bardzo nieprzyjemnie, to da się to zorganizować z apką Radia SK. Co prawda w piątek, w każdy piątek po godzinie 20 gramy SK Live Remix. To nasza kultowa audycja, w której najlepsi DJ-e świata grają swoje miksy, grają swoje sety, ale jeżeli to dla was za mało, to nawet dziś, nawet teraz, nawet jutro i kiedy tylko chcecie, możecie pobrać darmową aplikację Radia SK i tam cały czas czeka na was specjalny Radio SK Live Remix. 24 godziny na dobę cały czas możecie słuchać, no i bawić się jak w klubie, tylko że w domu albo gdzie chcecie. Radio SK. Co jeśli Carla Fernandez, to już za moment.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro.
4: Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
8: Masz problem z autem? Firma ABS w Iławie to serwis, który nie zna kompromisów. Oferujemy naprawy samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Serwis klimatyzacji, odgrzewianie i ozonowanie. Naprawy układu wydechowego, diagnostykę komputerową, wymianę i naprawę opon osobowych, dostawczych, ciężarowych i rolniczych. Szybko, profesjonalnie, skutecznie. Firma ABS. Twoje auto w dobrych rękach. Iława, Aleja Jana Pawła II, 1B. Zapraszamy.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Castorama.
11: Teoria.
10: I praktyka.
11: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
10: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: I po reklamie.

0: A teraz wyobraźcie sobie, że słyszycie ten hit gdzieś na plaży, w słońcu. Jazzy, Candy Night, 7 minut przed 14. Byłoby jeszcze przyjemniej, prawda? No, jeżeli tak, to w tym wyobrażeniu możemy w takim razie zostać, bo raczej pogoda się szybko nie zmieni. Tym bardziej, że dzisiaj plażowanie to można urządzić sobie chyba wyłącznie pod warstwą kurtki, koca może, prawda? No chyba, że mamy tutaj takich odważnych, którzy trochę inaczej podchodzą do tematu. Możecie dać znać na eskowym Messengerze, a jeżeli komuś zimno, no to ogrzać można się tym, co zrobił Piotrek, Łatwogang i Maja. Oni połączyli siły, nagrali hit, który nazywa się Wszystkie Marzenia i który topi serduszka, moje też. Wczoraj miałem okazję odwiedzić Maję. Możecie to zresztą zobaczyć na naszym Instagramie Radia SK, bo jeżeli możemy pomóc i spełnić marzenie o tym, żeby zagrać hit Mai w SC, no to jasne, że tak. Więc słuchajcie Eski, bo on jeszcze dziś czy jutro na pewno się pojawi.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.

0: Reklama.
1: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
2: No, tego.
3: A może...
4: Także tak...
5: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
7: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
10: I po reklamie.
11: I ława na czasie.
12: Edyta Kocyła-Pawłowska. Trwa Gastrofest na Wyspie Młyńskiej. Do późnych godzin wieczornych będzie i jadło, i DJ-e z muzyką. Jeszcze dzisiaj w Parku Miejskim w Iławie przy Żabie o 17:00 koncert orkiestry Amodi, bo to przecież dzisiaj Międzynarodowy Dzień Orkiestry Dętych. A jutro w Lubawie koncert na dziedzińcu zamku. Chóra Pasjonata zaśpiewa największe hity polskiej muzyki rozrywkowej. Akompaniować będzie lubawska grupa muzyków. Początek o 17:00, wstęp bezpłatny. Na Kurzej Górze trwa, ale i jutro też się odbędzie Kłado Weekend. Będzie można pojeździć i rowerami, i kładami. Przy okazji zbierane są pieniądze na leczenie Michała i Szymona.
13: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Zaczęło się przesłuchanie Magdaleny H., patomorfolog, która była właścicielką działki w Lutoryżu. To tam odnaleziono 32 płody, a także m.in. zniszczoną dokumentację medyczną. Magdalena H. została dziś doprowadzona do prokuratury. Wcześniej, ze względu na złe samopoczucie, trafiła do szpitala.
14: Ustaliliśmy, że kobieta pracowała w kilku szpitalach na terenie Rzeszowa. Prowadziła też praktykę prywatną na terenie Rzeszowa. Aktualnie również pracowała w Zamościu jako lekarz.
13: Powiedział Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie. Sprawa wyszła na jaw po tym, jak nowi właściciele działki rozpoczęli w tym tygodniu prace budowlane. Po miesiącach walki realna szansa na samodzielność. Fundacja Podaruj Dobro poinformowała o zakupie protez dla Dominika Hołuja, który został poszkodowany w wypadku kolejowym w Woli Bierwieckiej. Dzięki zebranym środkom udało nam się kupić 3 protezy, mówi Daniel Kocur, prezes fundacji.
15: 2 protezy dłoni, jedna mechaniczna i druga bardzo zaawansowana bioniczna, która będzie współgrała w procesie rehabilitacji.
13: Zbiórka na leczenie i rehabilitację Dominika nadal trwa na stronie Fundacji Podaruj Dobro. To będzie gratka dla tych, którzy chcą zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt. W piątek i sobotę warszawskie targi obronne będą czołgi Abrams czy specjalistyczne pojazdy Straży Granicznej i Policji. Targi odbywają się w Centrum Expo 21.
16: Robert Lewandowski, przylatując do Chicago, spotkał banery, które go witały. Ja kiedyś spotkałem reklamę pizzerii i też myślałem, że to coś specjalnie dla mnie. Ale specjalnie dla was. Gram Mati Fuczyło. To jest Eska, minutę po 14. a to jest nasz sezon. A raczej Dawida. Dawid, podsiadło już teraz.

0: i to hasło. No i wtedy też okazuje się, że nawet jeżeli to zrobiliście, zapisaliście sobie gdzieś to hasło, to potem nie pamiętacie, gdzie to zapisaliście, gdzie jest ta karteczka. Wiem jak jest. Wszyscy jesteśmy tą samą osobą, prawda? Dostałem wiadomość na eskowym Messengerze od Magdy, która dziś walczy właśnie z tym, z wymianą telefonu. Magda, to musisz wiedzieć, że nie jesteś w tym sama. Radio SK. Ale musisz też wiedzieć, że jak już znajdziesz te hasła, to zapisz sobie je gdzieś.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Ale patrz!
4: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy versus Tybori. Ostatni bastion Freak Fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Canal Plus. Więcej na Prime MMA TV.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Czy można powtórzyć pytanie?
14: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Tak.
14: Brawo!
16: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.

0: Jamali Polisman w Radiu SK, 24 minuty już przed 15, to teraz idziemy na wykopki, to znaczy na wykopaliska. To są trochę dwie różne rzeczy, wiem, ale na wykopaliskach nigdy nie byłem, a na wykopkach kiedyś tak, więc może łatwiej będzie się odnaleźć. W każdym razie, słuchajcie, w Biskupinie, może znacie to miejsce, tam jest taki gród i tak dalej, i tak dalej, i teraz trwają tam badania. Archeolodzy otworzyli tak zwany wykop badawczy i znaleźli tam ślady. Prawdopodobnie bardzo starych konstrukcji obronnych, tak napisali, takich z VII czy VIII wieku. W każdym razie są bardzo, bardzo, bardzo stare. I to nie jest koniec, bo będą też dalsze badania, zobaczymy, co odkryją. Ale jedno mnie zastanawia. Oni znajdują takie rzeczy sprzed tylu, tylu, tylu setek lat, a ja chciałbym znaleźć ładowarkę, którą tydzień temu gdzieś zostawiłem. Radio SK. I prawdopodobnie też potrzebuję archeologów.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Zapraszamy na EnergaSusz Triathlon 2026. Zaczynamy w sobotę 27 czerwca Mistrzostwami Polski w Aquathlonie oraz startem na dystansie średnim. W niedzielę 28 czerwca rozegrane zostaną Mistrzostwa Polski Elity U23 juniorów oraz Age Grouperów na dystansie sprint. Mistrzostwa Polski w Aquabike oraz Puchar Polski w triatlonowym supersprincie. Zmaganiom triatlonistów towarzyszyć będą wydarzenia kulturalne, w tym koncert Mariki. Przyjdź do Susza i wspólnie z nami świętuj 35. rocznicę zawodów. Sponsorem tytularnym zawodów jest Energa z grupy Orlen.
7: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
8: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
9: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
10: Kto zwalcza ból?
11: Voltaren!
10: Kto?
12: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
14: Jedziemy?
15: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
16: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.
19: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
20: Nie prześpij okazji. Stwórz sypialnię marzeń z salonem Bedmax, łóżka i materace. Skorzystaj z rabatu 20% na komfortowe materace hiszpańskiej marki Caribbean Descanso. Bedmax to duży wybór łóżek i materacy, także w niestandardowych rozmiarach na zamówienie. Profesjonalne doradztwo i szybki czas realizacji. Bedmax, łóżka i materace. I ława Dąbrowskiego 18A naprzeciwko Lidla.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Wajn. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
23: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
24: I po reklamie.

0: Ten hit zadebiutował wczoraj w gorącej 20. To Marissa i Odkochaj. My was kochamy. Hity na czasie. I gramy dla was również nowości. Słuchajcie, będę miał ich dla was naprawdę sporo. A dziś będzie też inna nowość, która ukazała się wczoraj. I mam tutaj na myśli kawałek o wszystkich marzeniach. Słuchajcie, Eski, zaraz kolejne hity na czasie. Radio SK. PZ będzie.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.

0: Reklama.
1: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
2: Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link 4.

0: agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni, 159 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
6: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
7: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.
11: Muzyką się żyje.
12: Łatwo Gang znowu pokazał wielkie serce. Pomógł spełnić marzenie Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Dziewczynka marzyła o nagraniu wspólnej piosenki z Łatwo Gangiem, no i się udało. Maja nagrała piosenkę Wszystkie Marzenia, w której padają takie słowa.
13: Wszystko co sekcja, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesoło.
12: Trzeba spełniać marzenia, dlatego zagraliśmy ten numer w Radiu SK. Wczoraj razem z Łatwo Gangiem odwiedziłem też Maję w szpitalu i zapytałem, czy nagrywanie piosenki było stresujące.
14: Luzik.
15: Arbuzik.
12: Luzik, arbuzik. To jak to poszło? To szybka chyba historia.
15: Poluszaki pomagały. A. Takie jej dodawały otuchy, jak się śpiewało.
16: Ja też się super bawiłem.
17: Ja się dobrze bawiłam. Nie,
15: tymi no, nagrywkami, dobrze. Wideo.
12: To co bardziej? Co fajniejsze? Teledysk czy bardziej nagrywanie samej piosenki?
15: Wszystko było fajne. Będą TikToki z tymi testingami gniotków.
12: No tak, bo Maja kolekcjonuje gniotki.
15: Tak.
12: Ale słuchajcie, bo w tej piosence padają bardzo ważne słowa. Takie słowa, jak będzie trzeba, to zagramy ją w Esce. To co wy na to, żeby zagrać, Maja?
15: Tak, bardzo.
12: Jesteś za?
15: Tak, żeby wszyscy słuchali.
12: A jak wyglądała wizyta u Mai, możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. Cały dochód z tej piosenki trafi na konto Fundacji Cancer Fighters. Słuchajcie uważnie Eski, bo na pewno jeszcze dziś ten numer zagramy. Dzisiaj zabieramy was też na Warsaw Music Festival. Ta impreza startuje na stadionie Legii w Warszawie. Pierwszy dzień to święto muzyki elektronicznej. Na scenie pojawi się m.in. Artbat, Bene Benassi czy Steve Angello. Jeżeli nie możecie tam być, obserwujcie Eskę na Instagramie. Tam pokażemy, co się dzieje, bo będę tam też na miejscu ja. W środę, drugi dzień Warsaw Music Festivalu, wtedy zagram m.in. ekipa Black Eyed Peas. Na żywo usłyszymy takie hity jak Where's the Love czy I Got a Feeling. A teraz usłyszymy nieco inne hity, ale wszystkie są bardzo, bardzo, bardzo dobre. PZ ma taka z bałagane Plan B, a tak zaczynamy. Będzie też Thomas Gray i Rumors i będzie męskie granie orkiestra z 2018. A ja akurat trochę starszy. Mati Fuczyło, cześć.

This is the life, Amy McDonald. Weste 16 minut po 15, a macie swoich faworytów na tegorocznym mundialu? Bo zastanawiam się, czy gdy biało-czerwonych nie ma na miejscu, to wy wybraliście sobie opcję numer 2. I drużynę, która w sercu zastąpi wam chociaż troszeczkę naszą ekipę, żeby było potem komu śpiewać. Nic się nie...

0: O dziś reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Teraz w Biedronce coś specjalnego. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet do 100 zł na voucher. Od 11 do 13 czerwca zrób zakupy za minimum 99 zł i odbierz 10% ich wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go od 28 czerwca do 1 lipca na wakacyjne zakupy za minimum 99 zł. I tak rosną Twoje oszczędności. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Limit: jeden voucher o maksymalnej wartości 100 zł na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
5: Ale sztosy.
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
6: Doktorze, syn znowu kaszle.
7: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
6: Co mogę zrobić?
7: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
8: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.

0: Kuba Mizalia i Kioto w Radiu SK, 26 minut już do godziny 16. Dzisiaj sprawdzam, jakie jest obowiązkowe zdanie na sobotę. Dostałem naprawdę sporo propozycji. Asia nagrała jedną z nich na SK-owym Messengerze.
1: Pytacie o obowiązkowe zdanie w każdą sobotę. Nie moje, lecz mojego chłopaka. Jego ulubionym zdaniem w sobotę jest to, że ja muszę jechać umyć samochód.
0: Bo Asiu, z myciem samochodu to chodzi nie tylko o mycie samochodu. To tak naprawdę jest coś większego. Nie wiem, czy panowie się ze mną zgodzą, możecie dać znać, ale to jest też coś w rodzaju takiego momentu na to, aby przemyśleć swoje życie, aby troszkę się uspokoić, aby pobyć ze swoim ulubionym czymś, czyli z samochodem. No, generalnie ma to całkiem sporo dodatkowych funkcji. Dajcie znać, czy u was też to jest. Czy tylko ja tak mam, że raz w tygodniu myję samochód, aby pomyśleć?
2: Reklama.
3: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
4: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
5: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
6: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto Oszczędnościowe na Start, 9 edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
9: I po reklamie. Yes.

0: To już prawie jak na imprezie, prawda? Mamy imprezę w domu. Albo wesce. Bibi Rexa, David Guetta, Sad Girls. Ej, 6 minut do 16. Ja dzisiaj szukam obowiązkowych zdań, które muszą pojawić się w każdą sobotę. Obowiązkowo. I dostałem już naprawdę sporo propozycji, ale jedna od Patryka bardzo mnie zaskoczyła.
1: Takim obowiązkowym zdaniem jeszcze na sobotę jest przynieś pranie z pokoju. Mhm. Albo idź wyrzuć śmieci, posprzątaj królikom.
0: Słuchaj, Patryk, o króliku to ja jeszcze nie słyszałem w żadną sobotę. Ale proszę pogłaskać twoje króliki o deski.

0: to promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
1: Reklama. RTV Euro AGD.
6: Jak okazje? To w euro! Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
10: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej, już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
11: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
12: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
13: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
12: Zaraz wszystko wyjaśnię.
14: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
0: To będzie ostatnia reklama.
15: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpa Guns, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
16: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
1: I po reklamie.
17: I ława na czasie.
18: Edyta Kocyła-Pawłowska. Rozpoczynamy od akcji charytatywnej. To będzie charytatywny Kłado Weekend na Kurzej Górze. Dwa dni ze skakaniem, piaskiem, kurzem na zębach i gdzie indziej. Przy okazji tego wydarzenia będą zbierane pieniądze na leczenie Michała i Szymona. Dziś już wystartowali. Jutro też od godziny 10 na Kurzej Górze. Jeszcze dzisiaj w Parku Miejskim w Wiławie przy Żabie o 17 koncert orkiestry Amodi. Bo to przecież dzisiaj Międzynarodowy Dzień Orkiestry Dętych. Jutro Lubawska Dycha. Start o godzinie 14, bieg główny o 16. A teraz coś w ogóle nie imprezowego, ale bardzo ważnego. Wyrywanie chwastów na Żabim Uroczysku. Zaprasza Młodzieżowa Rada Miasta za tydzień o godzinie 16.
19: Muzyką się żyje.
4: Taylor Swift wchodzi do świata Toy Story. Artystka nagrała piosenkę do piątej części tej kultowej produkcji Disneya. Jak przyznała po obejrzeniu Toy Story 5, zakochała się w tym filmie.
3: The song I Knew What I Knew You Came About.
4: Ta piosenka powstała, ponieważ miałam szczęście obejrzeć Toy Story 5. Całkowicie zakochałam się w tym filmie. Natychmiast utożsamiłam się z postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję nagraną dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzałam film. Od razu mnie zainspirowała i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Nosi tytuł I Knew It, I Knew You. Premiera Toy Story 5 już w najbliższą środę, a kawałek Taylor Swift mogliście już premierowo usłyszeć w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. A jeżeli chcecie posłuchać więcej hitów z bajek Disneya, to odpalajcie SK Toy Story Radio, które czeka na Was w eskowej aplikacji na smartfony. To specjalna stacja radiowa, która nadaje ze świata zabawek i mówi, co się tam dzieje. gdy nikt nie patrzy. Escobar Up 20 tymczasem jest już gotowa na lato. Numerem 1 ostatniego notowania zostało California Love, czyli bardzo wakacyjny hit od White'a 2115. Na podium pojawili się jeszcze Chivas z kawałkiem To nieodpowiedzialne na drugim miejscu, a także Gipsy Kukon z numerem Ty masz na miejscu trzecim. W Rap 20 pojawiło się też kilka nowości, m.in. od Fukaja i Liwki, Mikisa i Aliena czy Okiego, który nagrał kawałek z O co chodzi Yankee Gimi Ewą Farną. Cała lista czeka na SK.pl, tam głosujecie na wasze ulubione rapowe hity i słuchajcie Rap 20 w każdy poniedziałek o 23. Zapraszam, Mati Fuczyło. Ale zapraszam też do słuchania Eski teraz, bo po co czekać do poniedziałku, skoro można robić to już dzisiaj, w sobotę. Minuty po 16:00 zaczynamy z hitami na czasie. Mam ich dla was sporo. Będzie Sanach, będzie Justin Bieber, będzie Bruno Mars i jestem ja, Mati Fuczyło. Cześć! Przedstawiłem się dwa razy, a co?

0: Hi-Fi, Superstar, Wet Fingers w Radiu SK 18 minut po 16. Ja dziś o 21 kolejne mecze tegorocznego mundialu. Ale Mistrzostwa Świata w tym roku daleko i bez Polaków, więc my urządziliśmy coś dla Was. U nas z dobrą zabawą i z atmosferą. Przed nami SK Karniaki Cup. Chcielibyście pograć może w piłkę ze Sławkiem Peszko? To potem zasiąść z nim w loży VIP Stadionu Narodowego. On zadba o atmosferę, wy musicie dorównać mu w karniakach. Szukamy naszej eskowej jedenastki, no i będziemy Was powoływali. Do zgarnięcia jest finał na PGE Narodowym, 1000 zł kieszonkowego i nocleg w Warszawie, a w finale nawet tych 1010. Co trzeba zrobić? Zgłoszenia znajdziecie już teraz na sk.pl za darmo, a potem słuchajcie eski, bo trzeba będzie odszyfrować albo raczej strzelić, co chciał powiedzieć Sławek Peszko.
1: SK Karniaki Cup. Strzelaj i wygrywaj w Radiu SK.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, taniej
3: masz. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Katar-Szwajcaria, Brazylia-Maroko, Haiti-Szkocja, Australia-Turcja. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy vs Tybori. Ostatni bastion freak fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Canal Plus. Więcej na Prime MMA TV.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
6: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
9: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: właśnie tak zaczarowała. To Dua Lipa i Houdini. To może coś nowego?
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A w ostatnich dniach nowości jest naprawdę sporo. Jedną z nich jest hit od duetu Łatwo Gang Majko. O, ten dokładnie.
2: Wszystko co sekcja, jak będzie trzeba, to zagramy ją w SC.
0: Wczoraj byłem u Mai, spełniliśmy też jej marzenie o zagraniu w SC, potańczyliśmy przy okazji. Na Instagramie możecie to wszystko zobaczyć, a spełnić marzenie Mai, no to był zaszczyt, naprawdę. Słuchajcie Eski, bo ten hit od Mai i Łatwoganga jeszcze dzisiaj na pewno w SC usłyszycie. Maja, my tymczasem ciebie najmocniej przytulamy, ale w tym momencie w ramach nowości coś dla nas przygotował też Sony Fodera. Jego hit nazywa się Feel Again. No to co, może poczujemy go razem, bo wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: Ellie Goulding, Love Me Like You Do. A pamiętacie, jak wyobrażaliście sobie przyszłość, gdy byliście jeszcze młodsi niż jesteście teraz? Czy w waszych wyobrażeniach samochody latały, albo chociaż my lataliśmy w specjalnych plecakach? No to teraz będzie trochę mniej spektakularnie, ale słuchajcie, przyszłość jest teraz. W Chinach udało się zrobić coś, co brzmi jak z filmu science fiction. Naukowcy zaczęli tam przesyłać prąd do lecącego drona bezprzewodowo. I ten dron mógł tak sobie latać i latać i latać i prąd był wysyłany do niego bezprzewodowo. Czyli wszystko jest na swoim miejscu. Dron dostaje prąd z powietrza, a ja dostaję rachunki z kosmosu. Radio SK. I coś mi mówi, że nie tylko ja.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro.
4: Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
6: No, tego. Może...
7: Także tak.
8: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
9: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
10: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Detoura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Detoura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Detour. Drive your future.
14: I po reklamie.

Nie wiem jak wy, ale ja tańczę w miejscu. Bo to Ale Farben i Rene Miller i Body Talk w Radiu SK. 4 minuty już prawie do 17. Ja dzisiaj szukam zdań, które mówicie w każdą sobotę. Każdą. I Magda napisała przed chwilką z dopiskiem: to jest zdanie słyszane co weekend i zawsze okazuje się nieprawdą. Uwaga! W końcu weekend można odpocząć. Radio SK. A wy odpoczywacie? My pomożemy. To w końcu SK.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
7: To w euro.
6: Emocje rosną.
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
9: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę. AC Link 4.

0: u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
2: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
3: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: I po reklamie.
7: Muzyką się żyje.
8: To będą 3 dni koncertów wielkich gwiazd. Już dzisiaj rusza Warsaw Music Festival. Na dobry początek na stadionie warszawskiej Legii mocne elektroniczne brzmienia zagrają m.in. Artbat, Steve Angelo czy Bene Benassi, a to wszystko w specjalnej oprawie wizualnej.
9: Budujemy największy w Polsce ekran LED-owy, który będzie miał ponad 750 metrów kwadratowych. Nigdzie w Polsce nie został do tej pory zbudowany taki ekran, w związku z tym poza efektami i niezapomnianymi wrażeniami muzycznymi można liczyć też na show wizualne.
8: Zapowiada Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival. 17 czerwca, czyli najbliższa środa, to już legendarna grupa Black Eyed Peas. Kolejny festiwalowy dzień to 20 czerwca. Tutaj legenda muzyki klubowej.
9: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na Face to Face z Arminem van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
8: Na Warsaw Music Festival zaprasza Radio SK. Będziemy się tam bawić razem z wami. Dziś też szukajcie nas tam z mikrofonem. Będę. Trasa SK Music Tour za to trwa w najlepsze. Nasza letnia trasa koncertowa jedzie dalej i czas na kolejne miasta. W ten weekend jesteśmy w Czeladzi. Będzie sporo lokalnych zespołów, będzie też kabaretowo, ale niedzielną gwiazdą będzie nasza polska Queen Bee, czyli Beata Kozidrak razem z zespołem Bime. Wstęp jest darmowy, a SK Music Tour w Czeladzi poprowadzi Kasia Węsierska. Czy sobota to u was też jeszcze więcej obowiązków niż między poniedziałkiem a piątkiem? A miało być odwrotnie, prawda? Wiem jak jest. No to ja trzymam za was kciuki bardzo mocno i mówię tak, jesteśmy w tym razem. Mati Fuczyło to ja, męskie granie to oni i nareszcie to też to. Ja się

0: dokładnie tak brzmi SK, 19 minut po 17. Another 54 Ultimate Talk to You. A chcielibyście czasem przenieść się może do dzieciństwa? Możemy wam to bez problemu załatwić, bo już w środę premiera filmu Toy Story 5. Czy wy też wychowaliście się na którejś z części tej animacji? O, przed nami już piąta edycja, ale już teraz można się pozytywnie nakręcać. Ruszyło SK Toy Story Radio, czyli takie radio, które pokazuje, co dzieje się w pokoju dziecięcym, gdy nie ma w nim ludzi.
1: SK Toy Story Radio.
2: Szukamy pilota już godzinę.
3: Nadchodzi wielka chwila.
4: Mam coś!
5: Tak. Nie no, przecież to nie jest pilot. To jest stary naleśnik.
4: Czekaj, czekaj, posłuchaj mnie.
6: SK Toy Story Radio.
2: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: A więc słuchajcie SK Toy Story Radio w apce Radia SK za darmo. Radio SK. A i sprawdźcie, czy jesteście w stanie rozpoznać między innymi nasze głosy.
7: Reklama.
8: RTV Euro AGD.
9: Jak okazje?
8: To w euro.
9: Emocje rosną.
8: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
13: Disney Plus.
14: To jest mój czas.
13: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
15: Mam propozycję.
16: To nie jest jakaś wkrętka?
13: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
17: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
18: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
19: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
2: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
4: To będzie ostatnia reklama.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
12: I po reklamie.

0: noc, to Sylwia Grzeszczak i Pożyczony w Radiu SK, 24 minuty przed 18. A ja dzisiaj szukam odpowiedzi na pytanie, jakie jest zdanie, które musi koniecznie paść w każdą sobotę, no bo są takie rzeczy, w których wydaje się nam, że tylko my tak robimy, a potem ktoś o tym opowiada i okazuje się, że jednak ktoś inny ma dokładnie tak samo. Kamil się nagrał na SK-owym Messengerze.
1: A w sobotę będzie bomba.
0: Podoba mi się, że nastawienie jest tak pozytywne. No tak ma być, w takim razie jestem fanem. Piotrek też nagrał się na Messengerze.
2: Obowiązkowe zdanie w sobotę, jak gdy mama pyta, posprzątałeś już pokój?
0: Aha, posprzątałeś już pokój. Już dawno tego nie słyszałem, a szkoda, bo wtedy przynajmniej miałbym dodatkową motywację. Radio SK. Tame Impala, Jenny i Dracula to już za chwilę. Westę.
3: Reklama.
4: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
5: No, tego.
6: A może...
7: Także tak.
8: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabe. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
11: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
12: I po reklamie.

to Dawid Podsiadło i Na Błysk w Radiu SK. 7 minut już zostało do 18, a na eskowym Messengerze pojawiła się przed chwilką wiadomość. Hej SK, czy zagracie piosenkę Łatwogang Majko Wszystkie Marzenia? To ja odpowiadam. Wczoraj udało się odwiedzić Maję i spełnić marzenie, grając jej hit Westę, ale dziś też wam go zagramy, bo to jest murowany hit. Słuchajcie, imprezki Kinga Berga przyjmuje mikrofon i obiecała mi, że wszyscy fani Mai będą na pewno zadowoleni. A ja jestem największym.

0: Reklama.
1: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link 4

0: Agenta lub pod 227. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica SPA.
3: I po reklamie. I ława na czasie.
4: Edyta Kocyła-Pawłowska. Trwa Gastrofest na Wyspie Młyńskiej. Do późnych godzin wieczornych będzie i jadło, i DJ-e z muzyką. A jutro w Lubawie koncert na dziedzińcu zamku. Chóra Pasjonata zaśpiewa największe hity polskiej muzyki rozrywkowej. Akompaniować będzie lubawska grupa muzyków. Początek o 17:00, wstęp bezpłatny. Na Kurzej Górze trwa, ale i jutro też się odbędzie Quado Weekend. Będzie można pojeździć i rowerami, i quadami. Przy okazji zbierane są pieniądze na leczenie Michała i Szymona. A teraz coś w ogóle nie imprezowego, ale bardzo ważnego. Wyrywanie chwastów na żabim uroczysku zaprasza Młodzieżowa Rada Miasta za tydzień o godzinie 16:00.
5: Muzyką się żyje.
6: Cztery znane influencerki w jedynym numerze. Do studia Radia SK z nowym hitem wpadła Fausti, Lexi Chaplin, Asia Marcinik i Julia Sanchenko. Dziewczyny razem nagrały piosenkę Hoodie Oversize, która zapowiada nowy festiwal na imprezowej mapie Polski. To projekt pod hasłem Playground. Dziewczyny mówią, że to trochę jak męskie granie dla młodych ludzi.
7: Porównuję do takiego męskiego grania, gdzie jest skład co roku inny i my po prostu jesteśmy pierwszym tegorocznym składem festiwalu Playground.
8: Co tam się będzie działo?
7: No właśnie poza tym, że będziecie mogli usłyszeć nas, naszą czwórkę w pięknym aranżu, bo pracujemy z naprawdę najlepszymi muzykami w Polsce i myślę, że to będzie też duże zaskoczenie z orkiestrą na żywo, no to będziecie mogli usłyszeć też artystów, których na razie nie zdradzamy.
6: Festiwal Playground ruszy w Polskę na koniec wakacji. Start 22 sierpnia w Tauron Arenie w Krakowie, a potem odwiedzi Chorzów, Gdańsk i Warszawę. Na miejscu pojawią się koncerty, strefy tematyczne i różne zajęcia dla młodych ludzi. Piosenka Hoodie Oversize, którą mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK, to zapowiedź mini płyty z udziałem influencerów. Już dzisiaj drugi przystanek trasy koncertowej Dawida Podsiadły. Obrotowy tur zatrzyma się na Enea Stadionie w Poznaniu. W ramach trasy Dawid gra koncerty na scenie w formie 360 stopni, która stoi na środku stadionu. Podczas koncertu w zeszły weekend Podsiadło ogłosił nowy muzyczny projekt. Zapowiedział wspólny album z Sobelem, który zapowiada ich wspólne koncerty na przyszłorocznym festiwalu Zorza. Podobnie jak rok temu, impreza Dawida Podsiadły w lato odwiedzi największe polskie miasta. Od czerwca do sierpnia Zorza zagości w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Warszawie, Gdańsku i Katowicach. To nie teledysk, a cały krótkometrażowy film. Madonna udostępniła kilkunastominutowe wideo, które zapowiada jej nadchodzący album. Możemy usłyszeć w nim fragmenty kilku piosenek i zobaczyć m.in. Sabrina Carpenter czy Kate Moss. Madonna szykuje się do premiery płyty, która będzie poniekąd kontynuacją jej kultowego albumu Confessions on a Dance Floor sprzed ponad 2 dekad. Krążek ukaże się już 3 lipca.
5: Imprezka. Imprezka. Imprezka.
6: Jak już udało Wam się wszystko ogarnąć, posprzątać, wrócić z pracy, to jest ten moment, żeby sobie odpocząć. Albo poimprezować, a z Radiem SK to jest możliwe. To są hity na czasie, ja nazywam się Kinga Baryga i zapraszam Was na wspólny wieczór.

Gips i Stan, tak wam gramy 9,5 minuty po godzinie 18. To jest Radio SK, to jest imprezka w Radio SK i to są oczywiście hity na czasie. A dzisiaj święto dobrych rad. 13 dzień czerwca to święto dobrych rad, dlatego ja przychodzę do was z pytaniem. Gdybyście mieli dać jakąś jedną radę, jedną dobrą radę, którą mogliby usłyszeć tutaj wszyscy słuchacze, to co by to było? Dajcie znać, czekam na wasze propozycje. Messenger Radia SK jest już dla was otwarty, a ja oczywiście mam gadżety Radia SK, którymi bardzo chętnie się podzielę. To co? Wy nagrywacie głosówki, a ja gram dalej. Już teraz Mozzyman i Underneath the Blue.

0: Czasami, ale do wakacji jeszcze trochę czasu nam zostało, a dzisiaj 13 dzień czerwca, Święto Dobrych Rad, obchodzimy. I ja pytałam was, gdybyście mieli dać jakąś jedną dobrą radę, którą mają usłyszeć wszyscy słuchacze, to co by to było? No i Adrian się odezwał. Halo Adrianie, jaką ty masz radę dla naszych słuchaczy?
1: Ja dla wszystkich słuchaczy mam tylko jedną radę. Nieważne, dobrze, źle, włączcie eskę i wicilujcie. Pozdro!
0: Tak jest i to jest plan idealny, do 22 gramy tutaj, bo jak imprezka, to tylko z Radiem SK.

0: James Hype, tak wam gramy 27 minut po godzinie 18. To jest imprezka w Radiu SK. Dzisiaj święto dobrych rad, więc Bartosz, słuchacz Bartosz, przychodzi z radą dla wszystkich słuchaczy. Bartku, jesteś? Halo, halo?
1: Dobra rada, zawsze gdy idziesz do publicznej toalety, sprawdź najpierw, czy jest papier toaletowy.
0: Ewentualnie zabierz ze sobą osobę towarzyszącą, która ci go przyniesie. Wszystko oczywiście z przymrużeniem oka, my gramy dalej. Już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Dawid Podsiadło i Sezon. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny w...
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama. Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
7: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy vs Tybori. Ostatni bastion freak fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Canal Plus. Więcej na Prime MMA TV.
8: Doktorze, syn znowu kaszle.
9: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
8: Co mogę zrobić?
9: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
10: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
11: Ale sztosy!
12: Ale co?
11: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
13: No, to jedziemy.
14: Tato, czy dziś ja prowadzę?
13: Jasne, w końcu to twój dzień.
14: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
15: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
16: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
19: I po reklamie.

To jest ten głos, który wy bardzo lubicie. Bledka i Tańcz. Tak wam gramy w Radiu SK 40, no w sumie to nie, 19 minut przed godziną 19. Tak się składa, że dzisiaj obchodzimy święto dobrych rad. I ja cały czas was pytam o porady i pojawiła się też porada od Zuzi, która napisała do nas tak: nigdy nie mów nigdy. No i to jest prawda, nigdy nie mówcie nigdy, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Może się okazać, że na tę imprezę sobotnią to ja dzisiaj nie pójdę, ale jednak później tak się wszystko zmienia, tak się modyfikują plany, że jednak na tej imprezie wylądujecie. Jak na razie, jeśli szykujecie się, właśnie macie swoje bifory, to towarzyszy wam Radio SK i imprezka w Radiu SK. Teraz gramy dalej. Już teraz Sony Fodera, a później Maneskin.

0: Katy Perry, 6 minut przed godziną 19, to jest imprezka w Radiu SK. A swoją drogą dzisiaj święto dobrych rad i ja pytałam was, jakie macie rady. No i Kuba tutaj do nas przychodzi z pewną propozycją. Halo, halo Kuba, jesteś?
1: Słuchając waszego radia, chciałbym przekazać wszystkim, żeby się nie poddawali, ponieważ jest w nas tyle szans, ile odwagi. Prosty cytat, jak i moje motto życiowe. Więc tyle szans, ile odwagi. Po prostu.
0: W nas dużo jest odwagi i po godzinie 19 wracamy do was z kolejnymi najlepszymi hitami na czasie. Do tego będą też najnowsze informacje ze świata muzyki. Warto zostać z nami, bo będzie też m.in. Igo i Bruce.

0: Reklama.
1: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze Mundialu. Katar, Szwajcaria, Brazylia, Maroko, Haiti, Szkocja, Australia, Turcja. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money!
5: Cherry Money?
4: Nowy ekspres los!
5: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
6: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpa Guns, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Bajm. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
7: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szafrański.

0: To będzie ostatnia reklama.
1: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
2: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
3: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
4: I po reklamie.
5: Muzyką się żyje.
6: To nie będzie zwykła impreza. To międzynarodowy festiwal. Na stadionie Legii Warszawa wystartował Warsaw Music Festival. Dzisiaj pierwszy dzień, który zdominuje projekt Upper Ground. Na czym on polega? No to już posłuchajcie.
7: Trzeba tutaj zdecydowanie, jest dużo więcej elektroniki, dużo mocniejsze brzmienie. No i tutaj mamy Ardziego, mamy Steve'a Angelo, członka Swedish House Mafia. Mamy Art Batów, ukraiński duet, który podbija serca Polaków i nie tylko Polaków. To, co jest najciekawsze przy Warsaw Music Festival, to dane demograficzne z bileterii pokazują, że bilety na nasz festiwal kupili ludzie w ponad 60 krajach na całym świecie.
6: Mówi Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival. A jak się przygotować do wyjścia na tę imprezę? No, to też posłuchajcie.
7: Trzeba zabrać ze sobą energię i dobry humor i towarzystwo. Mamy też obok stadionu Legii mamy miasteczko festiwalowe w Legia Parku. Tam też będzie mnóstwo atrakcji partnerów naszego festiwalu, więc nawet jeśli ktoś postanowi, że nie będzie stał całe 7 godzin pod sceną, będzie miał co robić.
6: Drugi dzień Warsaw Music Festivalu to środa. Wtedy na scenie legendarny zespół Black Eyed Peas, a w sobotę zagra ikona muzyki klubowej Armin van Buuren. Armina van Buurena mamy też co tydzień w Radio SK. Ten producent przejmuje naszą antenę w każdy piątek wieczorem. Powrócił nasz kultowy program SK Live Remix. Od godziny 20 możecie słuchać najlepiej zmiksowanych hitów na czasie. A po 22 za konsoletą staje właśnie Armin van Buuren i gra swoje kultowe show Estate of Trance. Potem na naszej antenie pojawiają się inni znani producenci, jak na przykład Robin Schulz czy Lost Frequencies. SK Live Remix możecie słuchać non-stop w weskowej aplikacji na smartfony. Katy Perry zaskoczyła kibiców podczas otwarcia mundialu. Pojawiła się na scenie z 10-letnim chłopcem. Artystka była jedną z gwiazd ceremonii w Los Angeles w Stanach. Podczas występu towarzyszył jej młody wokalista, który kilka lat temu zainspirował ją do stworzenia piosenki Wonder. Dlatego Katy Perry postanowiła, że wykona ją razem z nim na stadionie. Nagranie z tego występu mamy na sk.pl.
8: Impreska.
9: Impreska.
8: Impreska.
9: Impreska.
8: Impreska.
9: Impreska.
6: A tak się składa, że w Radiu SK mamy hity na czasie, które gramy wam właśnie w imprezce. 2 minuty po godzinie 19. To co, zaczynamy? Jesteście gotowi? Kinga Baryga, witam i zapraszam. Na dobry początek Igo i Bruce, a później m.in. David Guetta.

Sylwia Grzeszczak i Och i Ach, tak wam gramy 11 minut po godzinie 19. To jest Radio SK, to jest imprezka. Jeśli macie jakieś plany szczególne na dzisiejszy wieczór, to dajcie znać. Pochwalcie się na Messengerze Radio SK. Czekam na wasze wiadomości. Chętnie sobie tutaj na te tematy z wami porozmawiam, ale w tym czasie, kiedy wy będziecie pisać wiadomości, to ja gram wam dalej. Alex Warren już teraz, a za chwilę Swedish House Mafia. To wszystko to, co lubicie najbardziej.

Lana Del Rey, Summertime Sadness. Ja mam nadzieję, że wy letniego smutku nie czujecie. Bo, moi drodzy, 12 dni. Tyle dzieli nas od oficjalnego rozpoczęcia wakacji. I cieszą się dzieci, cieszą się nauczyciele, ale myślę, że cieszą się też rodzice, bo wiadomo, to jest sezon urlopowy i na Messengerze Radia SK, kiedy zapytałam się, co robicie, Kasia nam napisała, że ona właśnie planuje swój urlop. I ja się tak wczytałam, poszukałam i znalazłam. Otóż okazuje się, że eksperci i badacze mówią, że oczekiwanie na urlop może poprawić samopoczucie, motywację i zdrowie. Bo jak oglądamy zdjęcia miejsca, które odwiedzimy, planujemy taki wyjazd, no to to poprawia naszą produktywność w pracy i automatycznie spada nam poziom stresu. No a wiadomo, że przed tym dniem na literkę P, jak ten stres nam tak odpowiednio spadnie, a produktywność wzrośnie, to nawet szef będzie zadowolony i kto wie, może jakąś podwyżkę dostaniemy. No trzymam za to kciuki, a teraz gram kolejne hity na czasie. Wiktor Waligura i Dryskul, 4 pory roku. Ale zostańmy przy tym lecie.

imprezy i 31 minut po godzinie 19. Swoją drogą ja tutaj mówię o tych, którzy imprezują, odpoczywają, pracują, ale są tacy, którzy gotują i pichcą w kuchni, tak jak Łukasz, słuchacz Łukasz, który do nas na Messengerze Radio SK napisał. My z moją kochaną żonką robimy właśnie gołąbki. Wysłał zdjęcie, więc dowód jest. Widać też tam, moi drodzy, młodą kapustę, mięso mielone się szykuje, ale dopisał też, że co do wakacji odliczamy dni i 1 lipca jedziemy na biwak pod namiot do gąsek. Dzieci są zachwycone, oby tylko pogoda dopisała. Pozdrawiamy serdecznie Łukasz i Martunia. No to również pozdrawiamy Was. Jak tam możecie, to podeślijcie chociaż jednego gołąbka do redakcji. Przyda się. Na pewno ktoś zje. Radio SK. I oczywiście życzymy Wam, żeby pogoda dopisała. Przez całe wakacje dla wszystkich.

Adam Lambert w Radiu SK. W imprezce w Radiu SK. 15-14 minut przed godziną 20. Swoją drogą okazuje się, że nie wszyscy imprezują, nie wszyscy pracują, nie wszyscy odpoczywają, bo bardzo dużo osób spędza czas w kuchni. Magda napisała do nas: ja tak jak Łukasz i Marta robię gołąbki z dwóch młodych kapust. Wczoraj pół miasta objeździłam za wielkim garem. Pozdrawiam z deszczowej Łomży. Magda, pozdrawiamy. O, już wysłała też zdjęcie, jak te gołąbki wyglądają. No, możemy Magdzie śmiało zazdrościć, ale to nie jedyna wiadomość, jeśli chodzi o gotowanie. Bo wy się chyba w taki sposób najlepiej relaksujecie. Dostaliśmy też wiadomość od Ewy i Tomasza. Wysłała Ewa zdjęcie razem z Tomaszem. Pyszne drożdżóweczki z brzoskwinią robimy razem z mężem. Pozdrawiamy. Naprawdę ślinka cieknie. Czy wy musicie tak dokuczać mocno? Ja wam dokuczać całe szczęście nie będę, a będę wam te pobyty w kuchni, te wspólne gotowania umilać czas. Najlepszymi hitami na czasie. Już za chwilę Miles Smith, ale będzie też Lady Gaga. Radio SK. No i oczywiście Bonnie M i Rasputin.

To jedna z tych nut, która wchodzi idealnie. Gips, kukon, ty masz. Tak wam gramy chwilę przed godziną 20. Po 20. najnowsze informacje ze świata muzyki, a także kolejne hity na czasie. Zostańcie z nami.

0: Ława na czasie.
1: Edyta Kocyła-Pawłowska. Już wiemy, jaka gwiazda wystąpi podczas Broken Ball, czyli za tydzień właściwie, w piątek, 19 czerwca, w Leśnej pojawi się Don Guralesco. Wydarzenie jest biletowane. Trwa gastrofest na Wyspie Młyńskiej. Do późnych godzin wieczornych będzie i jadło, i DJ-e z muzyką. A jutro w Lubawie koncert na dziedzińcu zamku. Hura Pasjonata zaśpiewa największe hity polskiej muzyki rozrywkowej. Akompaniować będzie lubawska grupa muzyków. Początek o 17:00, wstęp bezpłatny. A teraz coś z zupełnie innej beczki muzycznej. Mieczysław Fok nie żyje już od tylu lat, a jednak pojawi się u Czapy dzięki salonikowi poetyckiemu działającemu przy Uniwersytecie III wieku w Iławie. To będą jego piosenki 18 czerwca o 17:00.
2: Muzyką się żyje.
3: Łatwogang znów pokazał wielkie serce. Pomógł spełnić marzenie Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Dziewczynka marzyła o nagraniu wspólnej piosenki z Łatwogangiem. No i się udało. Maja nagrała piosenkę Wszystkie marzenia, w której padają takie słowa. Posłuchajcie.
4: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesoło.
3: Trzeba spełniać marzenia, dlatego zagraliśmy ten numer w Radiu SK. Wczoraj razem z Łatwogangiem odwiedziliśmy Maję w szpitalu. Mati Fuczyło zapytał, czy nagrywanie piosenki było dla Mai stresujące.
5: Luzik.
6: Arbuzik.
5: Luzik, arbuzik. To jak to, poszło? To szybka chyba historia.
6: Poluszaki pomagały. Takie jej dodawały otuchy, jak się śpiewało.
7: Ja też się super bawiłem.
8: Ja się dobrze bawiłam.
6: Nie, tymi nagrywkami, wideo.
5: To co bardziej? Co fajniejsze? Teledysk, czy bardziej nagrywanie samej piosenki?
6: Wszystko było fajne. Będą TikToki z tymi testingami gniotków.
5: No tak, bo Maja kolekcjonuje gniotki.
6: Tak.
5: Ale słuchajcie, bo w tej piosence padają bardzo ważne słowa. Takie słowa, jak będzie trzeba, to zagramy ją w Esce. To co wy na to, żeby zagrać, Maja?
6: Tak, bardzo.
5: Jesteś za?
6: Tak, żeby wszyscy słuchali.
3: Jak wyglądała wizyta u Mai, to możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. Cały dochód z tej piosenki trafia na konto Fundacji Cancer Fighters. Usłyszeliście tylko fragment, ale słuchajcie uważnie Eski, bo w tej godzinie, dosłownie za chwilę, po raz kolejny zagramy numer Łatwoganga i Majko. Wszystkie marzenia. A Dawid Podsiadło, numerem jeden wśród słuchaczy Radia SK. Jego hit Sezon trafił właśnie na szczyt gorącej dwudziestki. To kawałek z nadchodzącego albumu, który ma się ukazać na jesieni. Teraz Dawid Podsiadło ma na głowie stadionową trasę koncertową. Dziś zagra na Enea Stadionie w Poznaniu, za tydzień w Gdańsku, a potem dwa razy na PGE Narodowym w Warszawie. A teraz sprawdźmy, które hity jeszcze są na czasie. Na miejscu drugim gorącej dwudziestki umieściliście kawałek, który podbija media społeczności. To Just The Way You Are, czyli hit zespołu Milki sprzed ponad 20 lat w remiksie Davida Getty. Na miejsce trzecie listy hitów Radia SK spadł hymn męskiego grania. Głosujcie na wasze ulubione kawałki na sk.pl i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 18:00. Zapraszam w imieniu Micha Sobkowskiego.
0: Imprezka.
2: Imprezka.
0: Imprezka.
3: Trzy minuty po godzinie 20:00. Przygotowałam dla was kolejne hity na czasie, które umilą wam czas, gotowanie na przykład, bo wielu z was gotuje w kuchni, imprezowanie także, przygotowywanie się do imprez, więc zapraszam, Kinga Baryga, hej! A na dobry początek Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beast.

0: Tiesto, Jonas Blue, Rita Ora. To trio nas zaskakuje i pięknie nam gra 14 minut po godzinie 20. Ale teraz, moi drodzy, przyszedł czas, żeby posłuchać wyjątkowego duetu.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to tego numeru nie mogliśmy pominąć. Łatwo Gang po raz kolejny pokazał, że ma wielkie serce i pomógł spełnić marzenie Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Dziewczynka marzyła o tym, żeby nagrać wspólną piosenkę z Łatwo Gangiem. No i się udało. Maja nagrała piosenkę Wszystkie Marzenia i bardzo chciała, żebyśmy zagrali ją w Esce. No to my, moi drodzy, te marzenia spełniamy i gramy. Gramy wam właśnie numer Łatwo Ganga i Majko, czyli Mai Gadowskiej. Wszystkie marzenia. Mam nadzieję, że jesteście na to gotowi i przypomnę, że cały dochód z tej piosenki trafia na konto Fundacji Cancer Fighters. No to co? Gramy Wszystkie Marzenia.

0: To jeden z tych numerów, który nigdy się nie znudzi. Naughty Boy i Sam Smith. La la la. Wiecie, że sprawdziłam i jestem w szoku, ale ten numer ma 13 lat, a za każdym razem, na każdej imprezie wchodzi idealnie. I można przy nim tańczyć, można przy nim śpiewać. Tekst jest całkiem łatwy, szczególnie jeśli chodzi o refren. Ale, moi drodzy, jak się okazuje, sobota u was to nie tylko impreza, ale to także dobre jedzenie. Piotr, nasz słuchacz, się odezwał. Halo Piotrze, co ty porabiasz?
1: A ja zaraz będę robił pierożki. Oczywiście ruskie. Pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiamy, pozdrawiamy. Piotr nie jest jedyną osobą, bo odezwał się także Kamil. Witam serdecznie. Razem z partnerką robimy knedle z truskawkami w deszczowe popołudnie. Pozdrawiamy Kamil i Magda. Oczywiście, dopisał jeszcze Kamil, słuchamy przy tym Radia SK. To bardzo dobrze się składa, bo ja przygotowałam takie hity na czasie, które umilą wam to gotowanie. Choć ja wiem, że samo w sobie gotowanie jest przyjemne, a testowanie tych posiłków jeszcze lepsze.

0: 28 minut dzieli nas od godziny 21, ale także 28 minut dzieli nas od kolejnego mundialowego meczu. Katar zmierzy się ze Szwajcarią. Ja wiem, nasza reprezentacja udziału w mundialu nie bierze. Wielu tutaj wiernych fanów, kibiców się poobrażało, ale spokojnie, bo Radio SK przychodzi do Was z pewną propozycją. Mianowicie z nami możecie się pobawić. SK Karniaki Cup to taka akcja, która rusza u nas już jutro, ale Wy już dzisiaj możecie się, znaczy już w poniedziałek, pierwsze rozstrzygnięcie naszej zabawy, ale Wy już dzisiaj możecie się do tej naszej zabawy zgłaszać. Wystarczy, że wejdziecie na sk.pl, tam znajdziecie taką zakładkę SK Karniaki Cup. Chodzi o to, że tutaj razem z ambasadorem tej całej akcji SK Karniaki Cup, Sławomirem Peszko, będziecie musieli się trochę pobawić, a bardziej pozgadywać. Jest jedno pewne wygwizdane słowo. Ja Wam zaraz tutaj puszczę ten fragment i Wy to słowo musicie odgadnąć. Jeśli uda Wam się to zrobić, no to zgarniacie całkiem niezłe nagrody. Najpierw oczywiście musicie wypełnić formularz na sk.pl, ale posłuchajcie już teraz, jakie z tej zagadki może przyjdzie Wam do głowy, jakie słowo jest tutaj wygwizdane. Uwaga, uwaga, czy jesteście gotowi, żeby tego posłuchać? Myślę, że tak.
1: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
0: Jeszcze raz.
1: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
0: Jakie słowo jest wygwizdane? No to już musicie wiedzieć Wy. Zaglądajcie na sk.pl, tam wypełniajcie formularz i bawcie się razem z nami. SK Karniaki Cup. A o 21:00 przypominam, mecz Katar kontra Szwajcaria. Radio SK. I oczywiście hity na czasie, które wracają już za chwilę. Będzie m.in. Dawid Podsiadło i Tazosy.

Galaxy, Galaxy, tak wam gramy w Radio SK 12, 11 już minut przed godziną 21, ale lecimy dalej, tak żebyście mogli się porządnie przed waszymi imprezami rozgrzać już teraz. Jason Derulo, a później będzie także Benson Boone.

Marisa i od Kochaj, tak wam gramy w Radiu SK 3 minuty przed godziną 21. Po 21 kolejne hity na czasie, ale także najnowsze informacje ze świata muzyki.

0: to promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
3: I ława na czasie.
4: Edyta Kocyła-Pawłowska. Już wiemy, jaka gwiazda wystąpi podczas Broken Ball, czyli za tydzień właściwie, piątek, 19 czerwca, w Leśnej pojawi się Don Guralesco. Wydarzenie jest biletowane. Trwa gastrofest na Wyspie Młyńskiej. Do późnych godzin wieczornych będzie i jadło, i DJ-e z muzyką. A jutro w Lubawie koncert na dziedzińcu zamku. Hura Pasjonata zaśpiewa największe hity polskiej muzyki rozrywkowej. Akompaniować będzie lubawska grupa muzyków. Początek o 17, wstęp bezpłatny. A teraz coś z zupełnie innej beczki muzycznej. Mieczysław Pokni żyje już od tylu lat, a jednak pojawi się u Czapy dzięki salonikowi poetyckiemu działającemu przy Uniwersytecie III wieku w Iławie. To będą jego piosenki 18 czerwca o 17.
5: Muzyką się żyje.
6: Minuta po godzinie 21 wystartował Warsaw Music Festival. To trzydniowa impreza z międzynarodowymi gwiazdami z różnych gatunków muzycznych. Dzisiaj coś dla fanów mocniejszych elektronicznych brzmień. Stadion Legii Warszawa przejmuje m.in. Artbat, Benny Banassi czy Steve Angelo z ekipy Swedish House Mafia. W środę drugi dzień Warsaw Music Festivalu, wtedy gwiazdą wieczoru będzie prawdziwa ikona światowego popu. Zespół Black Eyed Peas. Usłyszymy hity, które łączą pokolenia, na przykład Where is the Love czy I Got a Feeling. No i co na ten temat możemy więcej powiedzieć? Posłuchajcie sami.
7: To hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. No jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego. Mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien i Mighties.
6: Mówi Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival. Ciekawie zapowiada się też ostatni dzień, czyli 20 czerwca. Wtedy na żywo zobaczymy legendę muzyki klubowej.
7: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
6: Na Warsaw Music Festivalu, na Warsaw Music Festival zaprasza Radio SK. Ja już widziałam na instagramowym profilu, że zajrzał tam Mati Fuczyło. Zobaczcie koniecznie naszą relację Instagram Radia SK, bo my będziemy bawić się tam razem z wami. A teraz bawimy się na Dniach Czeladzi. Trwa kolejny przystanek naszej letniej trasy koncertowej SK Music Tour. Dziś i jutro sporo koncertów polskich wykonawców. Na scenie pojawi się m.in. Beata Kazidrak z zespołem Baim. Wstęp darmowy, a imprezę prowadzi Kasia Węsierska. Za tydzień SK Music Tour będzie w Zduńskiej Woli i Buczku. W Zduńskiej Woli zagra m.in. Maciej Skiba i Wiktor Dyduła, a w Buczku scenę przejmie Kuba i Kuba, Kleo czy Julia Żugaj. Wstęp jest darmowy. A teraz muszę zasmucić wszystkie fanki Jeremiego Sikorskiego. Artysta, którego znacie z hitu Wracam, nie jest już kawalerem. Jeremi Sikorski wczoraj wziął ślub, jego wybranką jest modelka Ada Posiadała. Zdjęcia z imprezy mamy dla was na sk.pl.
0: Imprezka.
3: Imprezka.
0: Imprezka.
3: Imprezka.
6: Jeremi i Ada świętowali wczoraj swoje wesele. Dzisiaj możliwe, że poprawiny, a u nas imprezka w Radiu SK. Niezmiennie 4 minuty po godzinie 21. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Już za chwilę bardzo przez was lubiany Teddy Swims.

0: Margaret, tak wam gramy w Radiu SK. 13 minut po godzinie 21, a teraz przyszedł czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: No właśnie, jako że wszystkie hity zaczynają się w SC, to wracamy do Crystal. Crystal i The One. Ten. No właśnie. Czy ten numer wam się spodoba? To się okaże, bo już za chwilę, już za moment gramy wam go w Radiu SK. A Crystal, jakby ktoś nie kojarzył, to brytyjska piosenkarka. Jest też autorką tekstów i producentką muzyczną. Ma już wiele znanych hitów na swoim koncie, ale przyszedł czas na nowość. Nowość, która mam nadzieję, że wam się spodoba, bo ja nie mogę przestać jej słuchać. No to co? Gramy Crystal i The One. Już teraz w Radiu SK.

0: Beyoncé. Hello. Słuchajcie, swoją drogą chciałabym powiedzieć, że odezwał się do nas Adam. I Adam chyba chce powiedzieć: halo, halo, sąsiedzie. To jest specjalna wiadomość do sąsiada. No ewidentnie chłopy ze Śląska. Posłuchajcie.
1: Takie szybkie przesłanie do sąsiada. Sąsiad, jeszcze 45 minut mamy, co by imprezować z Radiem SK. A ty nie krzycz tam, ścisz, tato. Jeno, bier szkło i dowej do nas. Pozdrawiamy.
0: Nic dodać, nic ująć. Ja tylko wspomnę, że hity na czasie grają dalej. I gramy tak, że będzie można nóżką potuptoć. Więc już teraz Somber, a później Ariana Grande i Z.

A ten numer dedykujemy wszystkim Swifties. Taylor Swift, Elizabeth Taylor, tak wam gramy w Radiu SK, 33,5 minuty po godzinie 21. Spokojnie, hity na czasie grają dalej, już za chwilę wracam do was, a razem ze mną miejsce trzecie ostatniego notowania gorącej dwudziestki Radia SK, czyli Męskie Granie Orkiestra 2026, Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino z numerem Nareszcie. Tak, nareszcie będziemy to mogli usłyszeć już za chwilę.

Shawn Mendes. Tak wam gramy w Radiu SK 12 minut przed godziną 22. To jest imprezka. Swoją drogą, uwaga, uwaga, wzrost hormonu szczęścia, pobudzenie, redukcja stresu i dobra energia. To wszystko wywołuje taniec i śpiewanie, więc moi drodzy, jeśli jeszcze się zastanawiacie, czy warto zrobić głośniej Radio SK, czy warto posłuchać, czy warto potańczyć, to ja odpowiadam, warto. Już teraz Sanach i etc. na disco.

Martin Garrix, Ed Sheeran. Tak wam gramy, chwilę przed godziną 22. Ja dziękuję za dzisiaj, Kinga Baryga, do usłyszenia. Przypominam, że hity na czasie grają aż do białego rana.

0: to promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki.

0: poradzić.
1: Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia. Wiesz,

Nigdy im nie pozwoliłem na pożądane imię. Nawet jak dostaję, to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. Jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem weteran i chcą mnie zabić.

0: piaciuto.
1: Ci widziałeś? Z nimi? Nie no, chyba żartujesz.
0: Czerwone dywany, czerwone bandany.
2: Radio RSK.
3: I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you.